0: serce i na mózg.
1: Już cały dzień taki był i cały ten dzień.
2: I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
1: Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam?

0: I ani ona była jedna, jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już.
1: Odeprzeć głowę rękami obiema, na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy. O co chodzi, żeby

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę.

to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dziś poniedziałek. Dzień dobry Państwu i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Jest zapowiedź wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 i język polski. W Poznaniu biegli przez miasto.
2: Coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg.
1: Bo to był bieg charytatywny Wings for Life.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził wieczorem na antenie telewizji Republika, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać, jak ujął, z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dzisiaj wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z nadużyciami Funduszu Sprawiedliwości. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym za pośrednictwem Pakistanu odpowiedź na propozycje pokojowe, poinformowały irańskie media państwowe. Szczegółów nie podano. W ubiegłym tygodniu źródła w Pakistanie przekazały, że Stany Zjednoczone i Iran są bliskie porozumienia. Ceny paliw dzisiaj na stacjach. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,35, a olej napędowy 7,03 zł. W szkołach podstawowych zaczynają się egzaminy ósmoklasistów. O przygotowaniach do testu pytał ich nasz reporter Ben O'Connor.
4: Ciężka praca na miesiące przed egzaminem nie dotyczy tylko przygotowań do matur. Ósmoklasiści, by testy poszły jak najlepiej, na naukę poświęcili dużo czasu.
5: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
6: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje.
4: To test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z 3 egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
4: Do testu ósmoklasisty przystąpi ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół. Jego wyniki poznamy 3 lipca.
1: Na początek o 9:00 dzisiaj język polski. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
2: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
8: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku.
9: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
1: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie. Wśród kobiet wygrała Monika Brzozowska, pokonała ponad 52 kilometry.
0: No i to są dystanse. W tym roku nie biegłam z powodu kontuzji, ale w ubiegłym roku udało mi się pokonać 10 kilometrów i 200 metrów.
1: No i spotkałaś Adama Małysza.
0: Dumna z tego, tak. Biegłam w biegu z aplikacją, bo dostać się na ten poznański to jest naprawdę więcej niż cud. No ale wszystkim, którzy biegli tak czy inaczej, bardzo serdecznie gratuluję.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Rozpoczynamy kolejny tydzień. Mamy poniedziałek, 11 dzień maja. W tym tygodniu czekają nas zmienne warunki do jazdy. Jazdę utrudniać będzie deszcz i chwilami silny, porywisty wiatr. Uważajcie w pobliżu szkół. Dziś rozpoczyna się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty, a zdenerwowani uczniowie mogą nagle znaleźć się na drodze.
3: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda w Gdańsku.
10: W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Temperatura utrzymywać się będzie powyżej 10 stopni w ciągu dnia. Na niebie słońce naprzemian z chmurami i będzie sporo tych chmur. Pojawiać się będą opady deszczu, wiatr też da o sobie znać. Dziś termometry pokażą od 10 stopni nad morzem do nawet 20 stopni na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie umiarkowane i duże, a do tego przelotne opady deszczu.
3: Radio Pogoda. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:05, Asia Kruk. Dzień dobry, kłaniam się Państwu w poniedziałek. Dzisiaj 11 maja, 131 dzień roku, do końca roku 234 dni, a do końca wiosny 40. Słońce wstało o 5:54, zajdzie 18 minut po godzinie 20. A dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 48 minut. I to jest, proszę Państwa, dzień bez śmiecenia. No, byśmy taki dzień mieli codziennie. I dzień doradcy podatkowego. No to dobrze. Wszystkiego najlepszego z okazji poniedziałku. Dzień dobry. Irena Santor. Tych lat nie odda nikt teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już jesteśmy z Państwem. 10 minut po 6. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii, ale przegląd prasy przecież Michał ma dla Państwa.
1: No i dzisiaj w gazetach sporo o wydarzeniach związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Ziobro uciekł do USA, to pierwsza strona Gazety Wyborczej, także w prasie kolorowej to na pierwszej stronie. Ziobro zwiał do USA, tak bardziej dosadnie dzisiaj pisze Fakty. Sporo o tym mogą Państwo poczytać, sporo zresztą też mówimy w naszych wiadomościach. Wracając do Gazety Wyborczej, na drugiej stronie liczba dnia 250%. O tyle w ciągu zaledwie 5 lat wzrosła w Polsce liczba osób, które ukończyły 100 lat. Główny Urząd Statystyczny podaje, że mamy już ponad 10 tysięcy stulatków.
0: To wspaniale.
1: Tak, to bardzo dobra informacja. Na zakupy z agentem AI pisze na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Sztuczna inteligencja stała się doradcą zakupowym milionów konsumentów. Pomaga wyszukiwać czy porównywać oferty, ale klienci nadal nie chcą oddawać jej pełnej kontroli nad portfelem. O co chodzi? Bo jak czegoś szukamy, na przykład w internecie, to częściej wpisujemy na przykład jadę w góry, co kupić, zamiast wpisać na przykład konkretne hasło buty trekkingowe.
0: Tak.
1: I tak internet nam mówi, co potrzeba i wtedy sobie kupujemy. I nawet często do koszyka, jeżeli jest jakiś to sklep, który ma wsparcie właśnie sztucznej inteligencji, te produkty w koszyku zakupowym lądują, ale na końcu jednak sprawdzamy, już ceny płacimy my. Nie pozwalamy sztucznej inteligencji zakupić, zamówić. Tutaj jeszcze chcemy robić to sami. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. To na koniec jeszcze w Fakcie. Jest takie zdjęcie w środku numeru. Pracownica domu aukcyjnego Christie's w Genewie trzyma największy diament o intensywnym zielono-niebieskim kolorze, którego mu nadano imię Ocean Dream, czyli marzenie oceanu, tak? Jego wartość to między 9 a 13 milionów dolarów. I to jest takie małe, jak źrenica oka.
0: No to duże jak na diament.
1: To duże jest, tak?
0: No.
1: Jezu, ale jak to się ukruszy, kawałeczek,
0: no, jaki
1: to milion dolarów. To weź to znajdź.
0: Nie,
1: w ogóle się dał tego...
0: Poza tym diamenty to są zawsze, wiedzą Państwo, no to są zawsze wątpliwe kamienie. Krwawe diamenty. Znają Państwo na pewno takie określenie. No to wracamy do najpiękniejszych
1: melodii. Czy to ładne jest?
0: Nie. The Platters.
1: Ja się nie znam zresztą, więc nie wiem.
0: To po prostu drogie jest i tyle.

0: Urszula Sipińska przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. 18,5 minuty po 6. Mamy nowy tydzień, nowe nadzieje. Może trochę popada, bo sucho, jak nie wiem. Byłam na długim, naprawdę długim spacerze nad Wisłą w sobotę. No to przyszłam do domu zapylona. Jest bardzo, bardzo, bardzo sucho. A jak tam sytuacja u Państwa na działkach przecież, RODOS-ach słynnych? Dobrze jest, czy nie bardzo? I jeszcze zimno teraz. Proszę dzwonić 22 444 4004, także w takiej sprawie, jak się Państwo budzą, jak się Państwu tydzień zaczyna i w ogóle o wszystkim możemy pogadać. Za chwilę Maria Figiel. Wodospady.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
3: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
2: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
3: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
2: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
3: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
2: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
3: Zapraszam.
4: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Irena Jarocka. Pogodny poradek w Radiu Pogoda, 28 po 6. O czym ważnym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach. Nasi reporterzy już dla Państwa przygotowują materiały na cały dzień. O czym będzie mowa, Michale?
1: O egzaminach kolejnych, tym razem dla ósmoklasistów, bo dzisiaj rusza właśnie maraton, język polski, jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Mój syn dzisiaj zresztą pisze ten egzamin.
0: Ojej, to trzymamy kciuki.
1: Ja też. To o godzinie 9, ale będziemy mówić i o ósmoklasistach, no ale także o maturzystach, bo tutaj te egzaminy również trwają. Będziemy wiadomości jak także zbierali komentarze, no i czekali na decyzje związane z sytuacją Zbigniewa Ziobry, który, jak Państwo wiedzą, odnalazł się w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj zapewne mają być decyzje między innymi prokuratury i być może nawet wniosek o ekstradycję.
0: A może ktoś by poszukał pana Romanowskiego, bo to pan Ziobro, a pan tak. Romanowski, z którym mieszkał pan Ziobro, to...
1: No, mieszkanie w Budapeszcie opuścił z końcem kwietnia, no jest teraz puste, czeka na nowych lokatorów, no na razie nie wiadomo, gdzie jest Marcin Romanowski, to prawda. Będziemy też mówić o holenderskim statku wycieczkowym, na którego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa. Ten statek zapewne po południu wypłynie z Teneryfy do Rotterdamu. Tutaj ma przybyć w ciągu 5 dni i w Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Kapitanem na tym statku jest Polak.
0: Tak.
1: To też taka informacja. Będziemy mówić i sprawdzać, jak czują się pasażerowie i całą tą sytuację Państwu w wiadomościach opiszemy.
0: No to zapraszamy, a najbliższe wiadomości za pół godziny z malutkim kawałeczkiem, bo jest 29:30 po 6:00. Michał Bajor.
2: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 24/7, 22/444/4004. A jak się Państwu wstaje? Co tam u Państwa?
1: Dzień dobry. Melduję, że we Wrocławiu 12 stopni i słońce. Deszczu niestety nie ma. Życzę wszystkim zdrowego tygodnia, bo sama coś czuję się nie za bardzo wyraźnie. Może ktoś mi podpowie jakiś domowy sposób na szybkie pozbycie się początków przeziębienia. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i dużo zdrowia życzymy. No proszę dzisiaj najlepiej nie wychodzić z domu i uważać, żeby pani nie przewiało. A poza tym, ja to kiedyś usłyszałam taką dobrą radę od jednej z naszych słuchaczek, zastosowałam i zadziałało. Może to głupio zabrzmi, ale działa. Moczenie nóg w gorącej wodzie z solą. Naprawdę, stóp. Taki, że do miseczki proszę sobie nalać gorącej wody, nasypać sam soli i wymoczyć nogi, i znaczy stopy. I powinno być lepiej. Ale jeśli jeszcze jakieś rady, to serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Radio Pogoda.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczulił i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Reklama.
13: Drogowskaz. Radia Pogoda.
14: Dziś w nocy będą utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między Szadułkami a Karczemkami. To w związku z montażem bramownic na potrzeby odcinkowego pomiaru prędkości. W godzinach od 22 do 5 rano obwodnica w tym miejscu będzie zwężona do jednego pasa ruchu. Zamknięty będzie raz prawy, raz lewy pas w obu kierunkach.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: poranek w Radiu Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: teraz już na pewno to wiem.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, kwadrans i będzie godzina 7. W sobotę na długim spacerze, jak już mówiłam, na którym byłam, widziałam, że orzech włoski kwitnie i to zawsze takie jest urocze. I przypomniało mi się, jak 2 lata temu były takie przymrozki na Dolnym Śląsku, że wszystkie te kwiatki, te wąsy odpadły i takie czarne leżały na ziemi i było mi wtedy bardzo przykro i pomyślałam sobie, no ciekawe jak tam zimna Zośka. A później sprawdzamy prognozy pogody i rzeczywiście ma być chłodno i w ogóle dynamiczna pogoda w tym tygodniu. I państwo też mają swoje zdanie na ten temat.
2: Chciałem powiedzieć, że trzeba jakiegoś szamana chyba zatrudnić, żeby przewidział prawdziwą pogodę, jaka będzie. W każdym bądź razie, pani Asiu, pogoda poczyniła takie spustoszenia na działkach, jak jeszcze ja nie pamiętam. Mhm. Mam 20 parę lat działkę w Mińsku Mazowieckim. To nie było takiej marnoty górczej. Mhm. Do czego to wszystko zmierza? Nie wiem. Deszczu jak na lekarstwo. Jak nie podlejesz, to nic nie urośnie.
1: No tak.
2: Pozdrawiam serdecznie, życząc dużo zdrowia państwu.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy i dla pana też dużo zdrowia. No ma padać w tym tygodniu na całe szczęście. Mogą nawet przejść burze w centralnej Polsce dzisiaj wieczorem. Takie są zapowiedzi. Zresztą szczegóły prognozy pogody na te najbliższe godziny, bo rzeczywiście w dłuższym czasie to trudno przewidzieć. No w każdym razie będziemy mieć to dla państwa w pogodnym poranku Radia Pogoda w naszych wiadomościach o pogodzie. A przyjdzie Zygmunt po 7, to się go zapytamy też, co u niego na działce, czy też marnota, czy całkiem w porządku. Real thing.

0: Za 3,5, 7 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ja już tam nic nie chcę mówić, że wykrakałam, ale proszę posłuchać, jakie są prognozy na dzisiaj.
1: No prognozy są burzowe i to dla zdecydowanej większości kraju. Są wydane ostrzeżenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Za chwilę podam konkretnie, gdzie może dzisiaj grzmieć, a nie tylko zresztą grzmieć, bo padać, grad się może pojawić.
0: O matko.
1: No dobra, to koniec tych złych informacji. Teraz.
0: Posłuchamy.
1: Za chwilę więcej szczegółów, tak.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zaraz po 7:00. Piękne życzenia od Roberta Janowskiego między innymi. I mnóstwo innych atrakcji, a teraz najważniejsze wiadomości.
13: Większość Polski dzisiaj z burzami zacznie grzmieć po południu, może też padać grad. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca z hantawirusem na Teneryfie dobiega końca. Coraz mniej osób pracuje w weekendy.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
12: Michał Pierzchała.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej podać, których regionów alerty nie dotyczą, to województwa zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski, gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dzisiaj wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, mimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu telewizji Republika, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. To właśnie tamtejszy sąd będzie rozpatrywał ewentualny wniosek polskich władz o ekstradycję polityka PiSu. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Jednocześnie Francja poinformowała o nowym przypadku pasażera z objawami choroby. Szczegóły zna nasz reporter Marcin Starzec.
15: Do tej pory ewakuowano 94 pasażerów z 19 krajów, którzy specjalnymi lotami wrócili m.in. do Francji, Holandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem. Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia. Gómez poinformowała też, że podczas lotu do Francji jeden z pasażerów zaczął wskazywać łagodne objawy hantawirusa. Zakończyliśmy pierwszy dzień ewakuacji. Operacja przebiegła dobrze i zgodnie z planem, ale jeden z francuskich obywateli miał podczas lotu łagodne objawy choroby. WHO potwierdziła dotąd 8 zakażeń. zakażeń hantawirusem na pokładzie. 3 osoby zmarły. Członkowie załogi, w tym kapitan z Polski, pozostali na statku, który po zakończeniu akcji ma zostać zdezynfekowany w Holandii.
13: Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała potem, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i obecnie wynosi 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
12: Tak, tylko przypominamy, że Radio Pogoda jest dla Państwa przez 7 dni w tygodniu i to w dodatku 24 godziny na dobę. Ale niektórzy mówią, że to nie etat, tylko służba. No to niech tak będzie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny meczik i siątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawiona nas czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocciaretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu. Jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.

0: Wskaz, Radia Pogoda.
1: Rozpoczęły się prace związane z wymianą nawierzchni oraz chodników na ulicy Zgody II w Gdańsku. Tam obowiązuje teraz czasowa organizacja ruchu. Zamknięty jest odcinek od ulicy Lęborskiej do połowy ulicy Zgody II. Trzeba jechać objazdem do ulicy Krynickiej przez ulicę Arkońską, Lęborską oraz Chłopską koło Brzeską.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Czasem słońce, czasem deszcz, a czasem tylko chmury bez deszczu. W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże opady deszczu, ale jeszcze w miarę ciepło. Około 17 stopni mają wskazywać termometry w Trójmieście. Kilka stopni mniej będzie dziś nad samym morzem. Jutro już chłodniej, od 9 do 12 stopni pokażą termometry w regionie. Miejscami spadnie trochę deszczu.
0: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek, 11 maja. Mamy 131 dzień roku. Do końca roku 234 dni, a do końca astronomicznej wiosny 40.
3: Są tu pewne sprawy, Zygmuncie, do wyjaśnienia. Byłeś na działce w weekend.
2: Byłem.
3: Swojej. I jak tam sucho bardzo?
2: Sucho bardzo, ale podlewam.
3: No tak, no jesteś w tej uprzywilejowanej sytuacji, że masz wodę na działce. Słuchacze tutaj niestety się skarżą, że nie rośnie to
2: sucho,
3: wszystko tak
2: sucho
3: jak
2: bardzo,
3: powinno.
2: Ale Michał mówił, że ma dziś popadać.
3: I to nawet intensywnie.
4: I to w większości kraju, tak.
3: I jeszcze
2: no
3: będziemy
2: i dobrze,
3: o tym
2: ja
3: mówić.
2: Na to czekam.
3: Będziemy o tym mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda, ale teraz pięknie Państwu gramy najpiękniej. Edyta Geppert.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Robert Janowski odpowiada na to pytanie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry.
2: Zawsze jest dobrze, jak ktoś ma imieniny. Dla nas może mniej, bo akurat my dzisiaj nie mamy, ale dla tych Państwa, którzy mają, super. Albert ma dzisiaj imieniny. Filip, Franciszek, mój dziadek Franciszek był. Iga, może Iga Świątek ma dzisiaj, nie wiadomo. Ignacy, Tadeusz i Zuzanna. Dzisiaj, proszę Państwa, jest dzień bez śmiecenia. Więc jak zobaczę przez samochód, że ktoś coś wyrzuca przez uchylone okno, to będę trąbił. Dzisiaj ma urodziny, proszę Państwa, 11 maja urodził się Jan Englert. Zadebiutował w 64 roku. Boże, Janku, to było dawno, a ja już miałem 3 latka, ty już debiutowałeś w teatrze. Bardzo się serdecznie cię pozdrawiam. I już niedługo zagramy w tenisa. Nad morzem się będziemy widzieć na wspólnym naszym obozie tenisowym. Olgierd Buczek, piosenkarz, który się urodził też 11 maja w 1931 roku. No to Can't Take My Eyes Off You. Może taką piosenkę bym zaproponował.
3: Proszę bardzo.
2: I love you, baby.
3: Właśnie tę.
2: Proszę bardzo.
3: Tak, tak. Zagramy ją w wykonaniu Andy'ego Williamsa, chociaż tych wykonań, choćby znanych z anteny Radia Pogoda, to Państwo mają chyba z 5. No, ale tym razem Andy Williams.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

żegier wie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was,

0: prawie 20 minut po godzinie 7. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co prawda Robert Janowski z życzeniami już wizytował studio Radia Pogoda, ale dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie dzisiaj kończę 78 lat.
0: Gratulujemy serdecznie, życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 200 lat, 200
2: lat. No właśnie, bo 100 lat to za mało. No, to
0: oczywiście.
2: 200 lat.
0: Wszystkiego najlepszego pani życzymy i dziękujemy, że jest pani słuchaczką Radia Pogoda. Żeby wprowadzić wszystkich w dobry nastrój, już za chwilę niebiesko-czarni z Adą Rusowicz.
3: Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Została ostatnia reklama.
6: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Staragosa Band. W pogodnym poranku Radia Pogoda, już prawie 7:30, pora na śniadanie. A co my tu mamy?
1: Jak to co? Kiełbaskę naszą, krakowską, podsuszaną. Pyszna, dlaczego taka?
0: Bo no, najlepsza.
1: Bo nasza jest najlepsza. Tak jest.
0: Dokładnie tak, i to pokazują ostatnie wyniki badań. Na całym świecie internauci oceniają poszczególne produkty spożywcze i wyszło, kiedy oceniali kiełbasę, że co?
1: Że nasza, prawie, no, bo nowo na drugim miejscu.
0: No ale wiesz, no takie drugie miejsce to jak wygrać, no.
1: Tak jest, proszę Państwa, pierwsze miejsce w zestawieniu kiełbas wędzonych zajęła portugalska kiełbaska Aljeira de Mirandela.
0: Dobra, dobra.
1: No tam charakteryzuje się tym, że do tej kiełbasy w środku dodaje się chleba.
0: W taki sposób.
1: Tak,
0: troszeczkę
1: tak,
0: oszukana, ale to może być dobre. No ale nasza, prawdziwa,
1: na drugim miejscu, tak jest. Kiełbasa polska wędzona, przygotowana z wieprzowiny i przypraw, takich jak czosnek, pieprz czy majeran.
0: No i po prostu, bez dymu wędzarniczego, na co bardzo mocno Bruksela teraz i Unia Europejska zwraca uwagę, żeby tam nie dodawać sztucznych rzeczy, tylko prawdziwe. Więc jakby się Państwo zastanawiali, co dzisiaj na śniadanie, jeśli Państwo kiełbasę jedzą, to oczywiście życzymy smacznego. A na deser Alicja Majewska. Nie.

0: tu są zieloni ze zdenerwowania.
1: Bo się zaczynają. Tak, tak, no tak. Egzaminy, ale matury też są kontynuowane.
0: Może ten kurz po maturach to już tak trochę opadł i wszyscy się przyzwyczaili do tego stresu. Natomiast rodzice ósmoklasistów, no cóż, odzywają się do Radia Pogoda. I jeszcze przed godziną ósmą tak będzie. Proszę z nami zostać.
2: Radio Pogoda.

0: Reklama. Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
1: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kärcher.
0: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kärcher u naszych klientów.
1: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
0: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
7: Została ostatnia reklama.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Reklama.
7: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Rusza kolejny etap prac związanych z rozbudową drogi i budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Wiczmińskiej w Gdyni. Roboty prowadzone będą na odcinku od skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i Jurkiewicza do ulicy Czapli. Na tym fragmencie obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
7: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 8. O której to godzinie się zaczyna ten egzamin?
1: O 9. Chociaż uczniowie muszą być w szkołach sporo wcześniej, bo to wiecie, trzeba...
2: Ty, Michał, dobrze o tym wiesz.
1: To mój syn, tak, dzisiaj pisze. On ma 8.20 się stawić w ogóle w szkole, bo to, wiecie, sprawdzanie legitymacji i tak dalej, zanim jakby to organizacja, więc sam egzamin o 9, ale uczniowie już myślę, że do szkoły powoli zaraz będą zmierzać.
2: Czy jest rewizja osobista, czy jest przed...
0: A to trzeba, to może po egzaminie zapytamy o tę rewizję. Nie, no nie żartujmy sobie tak, bo to wszyscy w stresie, zwłaszcza rodzice, prawda? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Z tej strony mama Ula. Mama ósmoklasisty Szymona. Chciałabym wszystkich ósmoklasistom, a szczególnie mojemu synkowi życzyć powodzenia. Synku, pamiętaj, że jesteś najlepszy i nieważne jak ci pójdzie, dasz sobie radę w życiu. A rodzicom ósmoklasistów... życzę spokoju i pamiętajcie, nasze dzieci są najlepsze. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojejku, pozdrawiamy dobrze gorąco. Dobrze będzie, ale pani Urszula naprawdę zestresowana. Michał, ty jesteś ojcem ósmoklasisty. No tak. Powiedz coś uspokajającego.
2: Ale on ma już doświadczenie.
1: Bo mój drugi syn już wcześniej. Tak. Będzie dobrze. Po prostu. Będzie dobrze. Wszystko w rękach dzieciaków. Niech one idą na spokojnie. Nie pokazujmy naszego stresu, żeby ich nie stresować. I naprawdę będzie dobrze.
0: No właśnie. Trzymamy kciuki ze wszystkich sił, czyli będzie dobrze. Gdyby państwo chcieli wesprzeć ósmoklasistów, zapraszamy, oczywiście proszę dzwonić. A tu Natasza Zylska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4:08, co w wiadomościach za chwilę, Michale.
1: Sprawdzamy, co z cenami paliw, bo do piątku tylko obowiązują te regulacje rządowe obniżające ceny na stacjach. Jest już pewna zapowiedź tego, czego możemy spodziewać się w kolejnych dniach ze strony rządu. Szczegóły za moment.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to nasze podstawki do jajek, a do wygrania płyta Zbigniew Wodecki with Mitch and Mitch Orchestra and Core z 1976 Space Odyssey. Długa ta nazwa.
0: Ale jaka to jest płyta, jaki to był koncert. Naprawdę uwielbiam, kocham ten koncert i już zazdroszczę komuś, kto tę płytę zdobędzie. No i oczywiście nasze miękko jajkowniki też są. 22 444 40 04. Proszę się zgłaszać na automatycznej sekretarce, zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
3: Radio Pogoda.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda o zdrowiu i długowieczności. Między innymi będziemy mówić po godzinie 8:00. Będzie też zabawa Szybka Piątka, a teraz wiadomości.
13: Możliwe, że rządowy program obniżający ceny paliw zostanie przedłużony. Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Trwa tydzień bibliotek. Opowiem za chwilę o atrakcjach, jakie czekają na czytelników.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Michał Pierzchała.
13: Ministerstwo Energii chce utrzymania rządowego programu obniżającego ceny paliw. Decyzja musi zapaść szybko, bo dotychczasowe regulacje obowiązują tylko do piątku. Szef resortu Miłosz Motyka zapowiedział, że decyzja zostanie podjęta na początku tego tygodnia. Jest szansa na obniżki cen paliw. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
15: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
13: Dziś według ceny maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,03 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
16: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
13: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
17: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
13: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto hantawirusa, zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegła bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego głównego inspektoratu sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Spotkanie z autorami warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach jeszcze do piątku. Potrwa tydzień bibliotek.
11: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
13: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Ważna informacja dla kierowców wybierających się na północ naszego województwa. Rozpoczął się kolejny etap prac na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej numer 215 Jastrzębia Góra Rozewie. W kilku miejscach na tym odcinku obowiązuje teraz ruch wahadłowy. Trzeba liczyć się z utrudnieniami.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Dziś około 17 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże opady deszczu. Wiatr powieje umiarkowanie. Jutro będzie już chłodniej, będzie od 9 do maksymalnie 12 stopni i będzie mocno wiało, w porywach do 60 km na godzinę. Też przyda się parasol. Nadchodząca noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu od 3 do 6 stopni, pokażą termometry.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek. 11 maja mamy 131 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.48, zachód będzie o 20.18. Dzień trwa 15 godzin 30 minut. Jest krótszy od najdłuższego o godzinę 17 minut. Tyle się jeszcze wydłuży.
2: Nie życzymy Państwu wszystkiego najlepszego z okazji tego nowego tygodnia. Kto wygra już za chwilę nagrody w Radiu Pogoda w Szybkiej Piątce, to się okaże. Bo nasza zabawa, niech ja tutaj dobrze policzę, za 5,5 minuty dokładnie. A teraz Krzysztof Klęczon z trzema koronami.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry pani Ireno.
3: Dzień dobry.
2: Bardzo dziękujemy, że jest pani z nami od samego rana i mamy dobre wiadomości przy poniedziałku, a mianowicie takie, że kieliszki do jajek na miękko Radia Pogoda są już pani.
0: A do wygrania jest płyta Zbigniewa Wodeckiego z zespołem Mitch and Mitch 1976, Odyseja Kosmiczna.
2: Świetny koncert i naprawdę piękne dźwięki. No ale tę płytę to sobie pani wygra dopiero, jeżeli w ciągu 30 sekund powie nam pani pięć wyrażeń w różnych kategoriach na literę.
0: Dziś będzie to litera E.
2: Jak Eusebiusz.
0: O, proszę bardzo.
2: Z Mikołajka na przykład. Mhm.
0: Pani Ireno, wszystko jasne?
3: Jasne.
0: A trema jest?
3: No troszeczkę.
0: Dobrze, to teraz głęboki wdech. I co, zaczynamy?
3: Tak.
0: Uwaga, czas start. Stolica.
3: O matka. O matka. No nie wiem. Etiopia.
0: Dobra, lecimy
3: państwo.
0: Dalej. W kuchni.
3: W kuchni?
0: Mhm.
2: O, do kawy.
0: Tak, zawód.
3: Elektryk.
0: Waluta.
3: Euro.
0: Piosenkarka.
3: Edyta Górniak.
0: Stolica.
2: No, to ojej. Stolica. Erewań.
0: Edynburg.
3: Ale cieszę się, że w ogóle się do was dodzwoniłam wreszcie.
2: A jak my się cieszymy, pani.
3: Uwielbiam was i wasze radio.
2: O, bardzo
3: jestem
2: serdecznie.
3: Jestem na okrągło z tym radiem.
2: Super, bardzo pani dziękujemy. I ja też się cieszymy tutaj z Zygmuntem, że mieliśmy okazję do rozmowy i
0: tak,
2: mając
0: tak.
2: nadzieję...
0: I wysyłamy te podstawki do jajek i będą pyszne, na pewno.
2: Na pewno.
3: Na pewno.
2: I będzie sobie pani ciepło o nas myśleć przy porannych jajeczkach. Dziękujemy, do widzenia, znaczy do usłyszenia. Słyszymy się z kolejną słuchaczką lub słuchaczem już jutro.

0: pogody poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 8. Jednym z haseł naszej szybkiej piątki dziś było hasło w kuchni. No i w kuchni znalazły się podstawki do jajek, które wygrała pani Irena, ale to nie jedyny sprzęt kuchenny dziś.
1: No właśnie. Na dobrą sprawę to możemy państwu całą zastawę śniadaniową podarować, dlatego że rano miękko jajkowniki. Tak lubię to słowo, czyli kieliszki do jajek. A po południu, po godzinie 16:30 w naszym popołudniowym konkursie Ani tak, ani nie będą państwo mogli wygrać ładny, błękitny kubeczek do kawy, herbaty, kefiru, co tam państwo sobie pijają rano czy po południu. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Od godziny 14:00 na program zaprosi Wojtek Babiarczyk w tym tygodniu.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie, wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja ją rajutku dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Została ostatnia reklama.
18: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
21: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: No to teraz albo nigdy. 8.31.
1: Właśnie, teraz albo nigdy, proszę Państwa, abyśmy wszyscy żyli jak najdłużej i w dobrej formie. I chcemy tutaj powiedzieć o kolejnym etapie zakończonym właśnie badań zakrojonych na bardzo szeroką skalę, bo ogólnoświatowych, w których bierze udział także Warszawski Uniwersytet Medyczny. A dotyczą te badania długowieczności w sprawności i fizycznej, i intelektualnej. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby żyć 130 lat, ale już tam no po prostu tylko trwać, tylko po prostu, żeby się dobrze miewać, dobrze chodzić na zakupy, dobrze, w ogóle wszystko dobrze robić. Wcześniej się mówiło, że jak ktoś żyje długo i ma światły umysł, to dobre geny. Otóż nie. Okazuje się, że dobre geny to tylko 20-30% tutaj ważą na takich czynnikach, a poza tym to jest styl życia. Tylko co jest w tym stylu życia? No zawsze mówiło się, żeby nie pić alkoholu, nie palić papierosów, czy tam w ogóle tytoniu, żeby się dobrze odżywiać. Proszę Państwa, coraz częściej do głosu dochodzi zupełnie inne uwarunkowanie, które teraz zacytuję z tych badań. Towarzystwo i relacje społeczne tak są kluczowym czynnikiem wpływającym na długowieczność i sprawność intelektualną, szczególnie u osób starszych. Więc towarzystwo.
0: Dobre towarzystwo, przyjaciele, rodzina, kontakty. Nie zapominajmy o tym.
1: Nigdy o tym, proszę Państwa, nie zapominajmy, bo się okazuje, że to ma ogromny wpływ na naszą sprawność, na naszą długowieczność. No i właśnie a propos tej długowieczności, to ja sobie teraz idę sprawdzić, jak tam z moją długowiecznością, a ponieważ wiedzą Państwo, jak to jest, to nie my wybieramy termin na NFZ, tylko termin wybiera nas, więc muszę się urwać dzisiaj z dyżuru. Bardzo Państwa przepraszam, ale zostawiam oczywiście w doskonałym
0: godnie postaramy się cię zastąpić.
1: To my słyszymy się jutro. Do usłyszenia.
2: Walcz i oby kolejek nie było w przychodni.
1: No, więc właśnie, dziękuję bardzo.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 9. Mamy pytanie, mamy suplement do szybkiej piątki.
1: Bo dzisiaj literką była E.
0: Tak.
1: I pan do nas zadzwonił.
0: Dzień dobry.
2: Nie ukrywam, że codziennie rano od poniedziałku do piątku oczywiście słucham waszej szybkiej piątki i muszę przyznać, że no, dzisiejszy konkurs nawet dla mnie był trudny, jeżeli chodzi o stolicę. Ale mam takie pytanie, taki żarcik. Czy uznano by na przykład stolicę na E, ewentualnie Warszawa? Pozdrawiam, Jerzy.
0: Dobre pytanie, panie Jerzy. Po pierwsze, nikt nie mówił, że w szybkiej piątce ma być łatwo. Po drugie...
1: Uznalibyśmy, gdyby szybka piątka odbywała się na przełomie XVI i XVII wieku, bo wtedy jeszcze stolicą Polski był Kraków i się zastanawiano, gdzie przenieść. No i może do ewentualnie Warszawy wtedy. Tak.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł! Tak! Od 147 400 zł! Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny X.

0: XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Reklama. Drogowskaz, Radia Pogoda.
2: Będą nocne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta między Szadłkami a Karczemkami. W godzinach od 22 do 5 rano obwodnica w tym miejscu będzie zwężona do jednego pasa ruchu. Zamknięty będzie raz prawy, raz lewy pas w obu kierunkach. Utrudnienia są związane z montażem bramownic odcinkowego pomiaru prędkości.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut godzina 9, czyli za 10 minut ósmoklasiści zaczną pisać egzamin z języka polskiego. Mamy kolejny telefon w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziadek Jacek z Krakowa.
2: Dzień dobry.
1: Wnosił też dzisiaj pisze egzamin jutro i pojutrze. I bardzo się cieszę, że nie zapomnieliście o nich, bo wydaje mi się, że jest chyba więcej niż maturzystów. Wszyscy kończą szkołę podstawową, a nie każdy kończy egzamin maturalny. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Mateuszka i dla wszystkich, którzy dzisiaj piszą. Dziękuję.
2: Z przyjemnością przekazujemy te dobre myśli, dobre życzenia. No i sprawdziliśmy, jak to liczbowo wygląda.
0: No faktycznie, maturzystów było mniej, bo około 320 tysięcy pisało.
2: Mówimy właściwie w tym roku.
0: W tym roku teraz, pisze aktualnie egzamin maturalny. Natomiast ósmoklasistów jest ponad 390 tysięcy, więc to jest o 70 tysięcy więcej. Trzymamy kciuki za wnusia Mateuszka, za wszystkich, za mojego Pawła też, bo też dzisiaj mój syn pisze egzamin. Mhm. Za chwilę będzie
2: za
0: dobrze.
2: 9 minut.
0: Tak.
2: Start egzaminu ósmoklasisty.
3: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

0: koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.
1: To jest Pogodny Poranek w Radiu Pogoda.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 4 minuty, godzina 9. Za 4 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich poznamy polskiego Forresta Gumpa, bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych jest Polak, który ma plan 50 maratonów w 50 amerykańskich stanach w 50 dni. Szczegóły tego wyczynu za chwilę w wiadomościach. Zapraszamy.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Za chwilę muzycznie tercet egzotyczny, potem 2 plus 1, czyli w zasadzie też tercet. W każdym razie dużo najpiękniejszych melodii niebawem w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, bo teraz posłuchajmy razem najnowszych wiadomości. Minęła godzina 9.
19: To dla nich pierwszy taki sprawdzian. Rusza egzamin ósmoklasisty. Kończy się ewakuacja pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa. 50 maratonów w 50 stanach USA. Za chwilę o wyzwaniu, którego podjął się polski ultrabiegacz.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
18: Wiadomości przedstawi Marcin Krzemiński.
19: Dopiero co niedawno ruszyły matury, a już czas na ósmoklasistów. Właśnie ruszają egzaminy dla uczniów kończących podstawówkę. Na start sprawdzian z języka polskiego, na jego napisanie 150 minut. Formuła egzaminu ósmoklasisty jest bardzo zbliżona do matur, też jest podzielona na trzy części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
21: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawania. wolności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
19: Do egzaminu podejdzie ponad 390 tysięcy uczniów z 13 tysięcy szkół podstawowych. Trwają natomiast wspomniane już matury. Rano absolwenci przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, na popołudniu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
0: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
19: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa. Drugi z kolei wykazuje objawy. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Politycy opozycji nie mogą dziś liczyć na uczciwy proces. Tak przeprowadzkę Zbigniewa Ziobry z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych komentuje poseł PiS Paweł Jabłoński.
17: Politycy opozycji dzisiaj nie mogą liczyć w Polsce na uczciwy proces. Podobnie jak prezydent Nawrocki to powiedział. Podobnie jak prezydent Nawrocki również uważam, że opuszczenie Polski w takiej sytuacji to jest coś, czego ja osobiście sobie nie wyobrażam. Mam tutaj bardzo podobne zdanie jak pan prezydent.
19: Zbigniew Ziobro ucieka przed polską prokuraturą, która chce postawić zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości. Pozostajemy za oceanem. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. To wyzwanie, które rozpoczął wczoraj w San Francisco biegacz ekstremalny Tomasz Sobania. W ten sposób chce uczcić 250-lecie podpisania deklaracji niepodległości USA. Finał 28 czerwca na Times Square w Nowym Jorku. Jeśli zwany polskim Forrestem Gumpem, Sobania ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem, który tego dokona i drugim sportowcem na świecie. 20 lat temu udało się to amerykańskiemu ultramaratończykowi Deanowi Karnesisowi.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczące o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.

0: Pogoda.
1: W wielu miejscach jeszcze słonecznie i podkreślam słowo jeszcze, bo po południu mamy ostrzeżenia przed burzami dla zdecydowanej większości kraju, dla 13 województw, tak mniej więcej od 14. Te alerty zaczną obowiązywać do końca dnia. Będzie padać, będzie grzmieć, miejscami może nawet pojawić się grad. Na termometrach w ciągu dnia od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 stopni na południowym wschodzie, chłodniej nad morzem od 15 do 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe o niskie wyniesie 990 hektopaskali i dalej będzie spadać.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Asia zaprasza Państwa zdalnie.
1: Zdalnie, no pół godziny temu wyszła, gdyż miała umówioną wizytę lekarską.
2: Tak jest.
1: A na NFZ wiadomo, nie wolno się spóźniać.
2: A witamy Państwa my,
1: Zygmunt Heizer
2: i Michał Pierzchała. 6 minut po godzinie 9:00. Przypominamy, jest poniedziałek, 11 dzień maja, 131 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Albert, Benedykt, Filip, Franciszek, Iga, Ignacy, Tadeusz i Zuzanna.
1: Wszystkiego najlepszego. Za chwilę w Radiu Pogoda będziemy kupować bilety lotnicze, tylko że właśnie jest pewien haczyk, który warto doczytać, gdy się kupuje bilet lotniczy. Historia ciekawa, szczegóły za moment, a teraz zapowiadany już wcześniej tercet egzotyczny w pogodnym poranku o Izabelo, 7 po 9:00.

0: No najszybciej można dogonić samolotem.
1: No, tak, ale trzeba...
0: Nie ulega wątpliwości 12 po 9, ale trzeba uważać.
1: Bardzo uważać, gdy się kupuje bilet lotniczy. Bohaterką tej historii jest pewna Amerykanka, która służbowo często latała z South Bend w stanie Indiana do Chicago. To był zwykle, sama opowiada, tak krótki lot poza granice stanowe, trwał około 40 minut i tak właśnie miała wyglądać jej ostatnia podróż. Więc kupiła bilet na stronie linii American Airlines, stawiła się na lotnisku, potem podeszła do bramki, trochę się zdziwiła, bo zwykle wcześniej była odprawiana przy bramce numer 3, 4 lub 5. Tutaj zobaczyła na bilecie jakąś tam bramkę z tyłu lotniska, no ale okej, no zmiany czasami są, więc nic szczególnego. Została odprawiona, wyszła na płytę lotniska, tam był autobus, no też normalna sprawa, przecież autobusem się podjeżdża do samolotu. Usiadła na swoim miejscu, ale zdziwiła się, gdy zobaczyła pracowników lotniska ładujących bagaże do tego autokaru.
0: Autokaru.
1: I okazało się, że autokar ruszył i wcale nie podjechał pod samolot, tylko pod szlaban i normalnie zawiózł na drugie lotnisko 2 godziny 40 minut zamiast 40 minut. No kupiła podróż autokarem na stronie linii lotniczej. Ale wiesz, no mówi tak, fotele były wygodne, nawet ciastko dostała podczas podróży od kierowcy. Tak, no trzeba, drodzy państwo.
0: I od tej pory przestała latać?
1: Nie, chyba nie, no bo to służbowo te loty robi, no ale trzeba uważać i patrzeć na te wszystkie opcje dodatkowe, bo można przypadkiem w linii lotniczej kupić sobie przejazd autokarem.
0: Na krótkich dystansach ja wolę jednak pociąg niż samolot na przykład. I taniej, i wygodniej.

0: Delshannon w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, Runaway. Przyznasz, Zygmuncie, że piosenki w latach 60. bardzo fajne powstawały.
1: No, dlatego je gramy.
0: I udowodnimy też, że Polacy nie gęsi i tak jak to było, że też swoje piosenki mają, tak to powiedzmy, bo za moment i Bogdan Łazuka, i Mieczysław Pok, i też właśnie piosenki z lat 60. udowodnimy, że te po polsku też są fantastyczne.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zapraszam.
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert.

Boguś wstań, ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Pogody w poranek w Radiu Pogoda. 9:31. Spoglądamy do kalendarza, a dzisiaj mamy dzień bez śmiecenia, proszę Państwa. No i okazało się, że mamy rekord.
1: Rekord, jeśli chodzi o system kaucyjny w Polsce, bo od momentu wejścia w życie tego systemu oddaliśmy my tutaj, Polacy, miliard opakowań.
0: Brawo.
1: Miliard. I to jest bardzo dobry wynik w ogóle patrząc na inne kraje Unii Europejskiej. Po prostu coraz więcej oddajemy. I tak myślę sobie, że pewien mieszkaniec Krakowa bardzo przyczynił się do tego rekordu. Ta historia miała miejsce niedawno. Zwrócił 4683 butelki i puszki, ale ciekawe w tej opowieści jest to, że zrobił to jednorazowo.
0: No to niezły pakunek
1: musiał być. Pierwszy paragon, no bo wiesz, no nie da się tego tam kilka tysięcy wrzucić i potem jeden mieć wydruk. Trzeba tam powiedzmy tam 26 opakowań wydrukować, bo oni tak dalej. Więc pierwszy paragon za zwrócone butelki otrzymał o 6:11 rano, a ostatni o 10:24.
0: No troszkę to trwało. Wiesz co, ja pamiętam taki obrazek z Pekinu. Po raz pierwszy tam byłem. I na ulicy rower prowadzony, a właściwie częściowo prowadzony trochę właściciel roweru jechał, a na rowerze była taka góra, wielka góra plastikowych butelek i on to wiózł do skupu. I drugi obrazek z ulic Pekinu. Siedzieliśmy sobie w kawiarni na zewnątrz przy stoliku, między innymi popijając wodę z plastikowej butelki. Obok stał, za płotkiem takim stał młody chłopak i w pewnym momencie zapytał, czy on może poprosić o tą butelkę, jak my już wypijemy tą wodę, bo on odda ją i będzie miał z tego pieniądze. Oczywiście oddaliśmy tę butelkę i tak sobie pomyślałem, kurczę, a jakby tak u nas było.
1: No,
0: no jest.
1: I masz. A czego możemy sobie życzyć przy okazji tego miliarda zwróconych opakowań? Żeby zawsze te butelkomaty działały. Będą
0: tak
1: działać.
0: Jest.
1: Teraz jeszcze okres przejściowy, ale tego sobie mimo wszystko życzmy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 10. Dziś jest poniedziałek, 11 dzień maja, poniedziałek, czyli początek tygodnia. Z tej okazji mamy bardzo ładną okolicznościową pieśń. Uśmiechajcie się, dziewczęta, trubadurów. I to uśmiechajcie się bez względu na to, na te cyferki, które są tam w PESEL-u. Dziewczęta, uśmiechajcie się od samego poniedziałku.
1: Radio Pogoda.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł.

zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.

0: Jacek Lech, proszę Państwa, nie miał prawie nic, a my mamy, naprawdę dużo mamy do zaoferowania, do zaproponowania. Piotr Sforakowski,
1: dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, co ty dobry. Tam masz?
1: Oj, no co ja mam, to będzie wszystko wiadomo.
2: Kanapki przyniósł, ma.
1: Kanapek akurat nie przyniosłem.
0: Poczekaj, herbatę ma jeszcze.
1: Herbatę mam, mogę się podzielić.
2: No, tak, coś tak. Ma, no.
1: To właściwie też od Państwa zależy, co tam będzie w tym programie po 10, bo to się nazywa Klub Pogodnych Ludzi Poleca, nasze poniedziałkowe spotkanie. I oczywiście nie trzeba być członkiem Klubu Pogodnych, żeby polecać, tylko wystarczy zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, co się ostatnio widziało, słyszało, czytało ciekawego. Natomiast ja będę polecał pewną wystawę. Lubicie chodzić do muzeów?
2: Byłem.
1: Tak. Rozumiem, nic nie musisz dodawać.
2: Ja wczoraj byłem.
0: Naprawdę?
2: W Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak?
1: No proszę, jak było?
2: Fajnie. Nowocześnie.
0: My dziękujemy już za uwagę. Michał Pierzchała
2: i Zygmunt Heizer.

Pies, a może to jest lot meja dzioć, 11 jest. Pies może i pies ponury, jak też dingo, rudy ma łeb. Nie głaszcze, więc też nikt go

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zaprasza Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Reklama.
11: Właśnie mija 10, więc przed nami wiadomości Radia Pogoda, po których nasze spotkanie przy najpiękniejszych melodiach rozpoczną przeboje Scotta McKenzie, San Francisco i duetu Barbara Dunin, Zbigniew Kurtycz. Bądź ze mną do jutra.
12: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ruszyły zapisy do gdyńskich żłobków samorządowych. Rekrutacja prowadzona za pośrednictwem systemu Nulo potrwa do 20 maja. Kolejność składania zgłoszeń nie będzie miała wpływu na przyjęcie dziecka do placówki. Trwa też nabór do gdańskich żłobków. By mieć większe szanse, warto zapisać dziecko do 15 maja, ale jak mówi Marcin Szeląg z gdańskiego urzędu, od września w żłobkach przybędzie 500 miejsc dla dzieci.
14: Będą one dostępne dzięki rozbudowie istniejących już żłobków przy ulicy Królewskie Wzgórze i Kolorowej oraz dzięki uruchomieniu od września dwóch nowych żłobków przy ulicy Czerskiej i u Paganiniego.
13: Szczegóły dotyczące naboru do gdańskich żłobków można znaleźć na stronie żłobki.gda.pl. 2 miliony złotych. Na tyle wstępnie oszacował straty właściciel hostelu pracowniczego w Żukowie. Część obiektu, w którym zakwaterowani byli obywatele różnych krajów, w tym uchodźcy wojenni, doszczętnie spłonęła w czwartek. Ludzie, którzy tam mieszkali, zostali przewiezieni m.in. do Banina. Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało w Gdańsku, a szczegóły za godzinę.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Temperatura utrzymywać się będzie powyżej 10 stopni w ciągu dnia. Na niebie słońce naprzemian z chmurami i będzie sporo tych chmur. Pojawiać się będą opady deszczu. Wiatr też da o sobie znać. Dziś termometry pokażą od 10 stopni nad morzem do nawet 20 stopni na południowym wschodzie regionu. Zachmurzenie umiarkowane i duże, a do tego przelotne opady deszczu.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Dziś zaczęły się egzaminy ósmoklasistów, więc rodzicom i dziadkom Radio Pogoda życzy tylko spokoju, a za ósmoklasistów trzymamy kciuki razem z Państwem. Mamy poniedziałek, a więc przez Radio Pogoda mogą Państwo polecać innym słuchaczom wszystko, co wydaje się Państwu godne rekomendacji. To może być film, książka, wystawa, ale też przepis na wyjątkowo proste w przygotowaniu, za to przepyszne ciasto z rabarbarem, albo może już z truskawkami? To zależy od Państwa. A ponieważ będę chciał Państwu polecić pewną wystawę, chciałbym się dowiedzieć, czy Państwo lubią chodzić do muzeów, a jeśli tak, to kiedy Państwo widzieli interesującą wystawę? No i co to była za wystawa?

0: Paryskie tango Aniny Pszczółkowskiej przeniosło nas na chwilę do Paryża, skąd teraz zawędrujemy do Włoch, a stamtąd pochodzi Marino Marini, muzyk, kompozytor i wokalista niezwykle popularny w naszym kraju dzięki tej piosence. Ale po kolei, najpierw Marino Marini był nauczycielem muzyki, potem jeszcze zdążył zostać dyrektorem artystycznym neapolitańskiego Music Hallu, a w 1949 roku popłynął do Stanów Zjednoczonych polskim statkiem Sobieski, pracował na nim jako muzyk i to pewnie stąd ta znajomość naszego języka. A światowa sława przyszła w drugiej połowie lat 50., kiedy Marino Marini koncertował w Europie, Stanach i Japonii i to z tamtego czasu pochodzą takie nagrania jak Io sono il vento.
1: Io sono il vento. Sono la furia che passa e che porta con sé.
0: Io sono il vento, czyli jestem wiatrem. Albo ta piękna piosenka pod tytułem Przytul mnie.
1: Abbracciami, perdutamente abbracciami.
0: W 1966 roku Marino Marini przestał występować i zajął się głównie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, a nam Marino Marini zostawił w prezencie piosenkę, której fragmentu już słuchaliśmy, piosenki włoskie, które także wykonywał, i nowy taniec Twist, na którego punkcie polska młodzież dosłownie oszalała. W 102. rocznicę urodzin Marino Mariniego posłuchajmy jednego z największych przebojów z jego repertuaru, piosenki Kalkutta.

0: zaśpiewane gitary, bardzo romantycznie. Nasze dzisiejsze spotkanie pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi poleca rozpoczęliśmy muzycznym wspomnieniem Marino Mariniego. To nie jedyny artysta urodzony 11 maja. O innych powiem w stosownym czasie. Za chwilkę pani Marlena będzie polecać książki autorów, które przypadły jej do gustu.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Kaufland jest fresh,
3: fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Została ostatnia reklama.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik.
18: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Zgodnie z zapowiedzią teraz będą rekomendacje książek, które według słuchaczki Radia Pogoda warte są Państwa uwagi, a skoro ona tak sądzi, warto posłuchać, czyje pisarstwo tak się spodobało. Dzień dobry.
2: Po prostu Anka, nie Maryśka, ma zawsze radosnego pyśka. A w weekend, a propos polecenia, oglądałam Życie jest piękne i wspaniały Joe. Stare, oj stare. Ale rany, Julek, można się uśmiechać nawet przez łzy. Życie jest piękne i wspaniały, Joe. Polecam. Naprawdę porządna na te nasze ciężkie czasy szkoła życia. Bardzo porządna. Dobrego.
1: Nawzajem, dobrego. Anna Niemaria teraz zabrała głos w sprawie filmów, a nie książek. Bardzo przepraszam, bo to oczywiście moja pomyłka, ale myślę, że Państwo zostali zachęceni do obejrzenia przynajmniej filmu Życie jest piękne, za który dostał Oscara jego reżyser. Nie pamiętam w którym roku, ale film był włoski, a reżyser bardzo ekspresyjny. Życie jest piękne, ze wszech miar wart polecenia. Film o wojnie, ale potraktowany jest z dużym dystansem i raczej ze zwróceniem uwagi na to, jak się zachowywać, żeby w ogóle móc przeżyć w miarę normalnie ten koszmar. Za chwileczkę wracają najpiękniejsze melodie, Wały Jagiellońskie, teraz potem Danuta Rin i Bogdan Czyżewski.

0: Tak, no to co się odwlecze, to nie uciecze, jak mówi znane powiedzenie. Wracamy do rekomendacji. Ponieważ filmy poleciła już pani Ania, to tym razem pani Marlena poleci książki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja na temat książeczek.
0: Tak.
1: Książek. Ostatnio czytałam właśnie sporo książek Lucindy Riley. Cudowne książki, powieści. Polecam każdemu, i mężczyznom, i kobietom, i pannom, i wdowom, i rozwódkom. Teraz jestem właśnie w trakcie czytania Dziewczyna z Wrzosowisk. No coś pięknego. Poza tym polecam książki Daniely Stel. Też czytałam ostatnio Happy Bridway. No i oczywiście pana Alka Rogozińskiego, jak ktoś lubi troszeczkę z deszczykiem. Polecam Marlena z Poznania.
0: Pani Marlena polecała po kolei Dziewczynę z Wrzosowisk, Lucindy Riley, Happy Birthday, książkę Danielle Steele, a więc to była literatura lekka, łatwa i przyjemna, książki pełne wzruszających historii, a na koniec jeszcze autor powieści z dreszczykiem, padło nazwisko, z tym, że to oczywiście nie tylko powieści z dreszczykiem, Alek Rogoziński, też godzien polecenia, twierdzi pani Marlena. Państwo sprawdzą i ewentualnie zadzwonią do Radia Pogoda ze swoją recenzją tych książek. Zapraszam. Za chwileczkę wracamy do najpiękniejszych melodii. Usłyszymy Edith Piaf, a potem Łucję Prus.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać.

0: zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan, Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Hanna Banaszak będzie nas za parę minut zarażać swoją pogodą ducha, a Andy Williams zaprezentuje muzykę do oglądania się za dziewczynami. Teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
0: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na plaży, na terenie rezerwatu przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa, w sobotę odnaleziono martwego wieloryba. Zwierzę mogło odryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
13: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody, jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, na problemy z pływalnością.
12: Wieloryb znaleziony w Mikoszewie zostanie przekazany do utylizacji. Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych i nowoczesnej logistyki, a także rozwój wspólnych kierunków studiów. W Śródmieściu Gdańska odsłonięto tablicę upamiętniającą księdza Infuata Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Tablica stanęła na skwerze jego imienia, które znajduje się między ulicami Świętego Ducha, Latarnianą Szeroką i Targiem Drzewnym. Teraz to wszystko. Za godzinę powiemy o gdańskich zdrojach.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: Czasem słońce, czasem deszcz, a czasem tylko chmury bez deszczu. W tym tygodniu zmienna pogoda na Pomorzu. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże opady deszczu, ale jeszcze w miarę ciepło. Około 17 stopni mają wskazywać termometry w Trójmieście. Kilka stopni mniej będzie dziś nad samym morzem. Jutro już chłodniej, od 9 do 12 stopni pokażą termometry w regionie. Miejscami spadnie trochę deszczu.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Moje pytanie o to, czy Państwo lubią odwiedzać muzea i czy byli Państwo ostatnio na jakiejś ciekawej wystawie, ciągle jest aktualne. 22 444 4004. Tak pytam, bo za chwilkę będzie mowa o pewnej wystawie, którą zamierzam odwiedzić w najbliższym czasie. No i myślę, że Państwo też nabiorą ochoty na odwiedziny muzeum, kiedy opowiem, co też można tam zobaczyć. A za około pół godziny będziemy wspominać Olgierda Buczka w rocznicę jego urodzin.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: To takie miejsce w Radiu Pogoda, kiedy Państwo mogą polecać innym słuchaczom to, co na Państwu wywarło wrażenie, czy filmy, jak Pani Ania mniej więcej pół godziny temu, czy książki, jak Pani Marlena chwilkę później. Ja chciałbym polecić wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przeczytałem o niej dokładnie przed tygodniem w poniedziałkowej Rzeczpospolitej. To jest wystawa obrazów, które kiedyś były częścią kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Mileckiego, a dzisiaj są rozproszone po różnych zbiorach muzealnych. Sam hrabia jest postacią bardzo barwną i godną osobnej wzmianki, ale też znał się na sztuce i kolekcjonował obrazy polskich artystów. Wśród jego kolekcji były znane nam wszystkim dzieło Jana Matejki, Stańczyk. Do tej samej kolekcji należał bodaj najbardziej znany obraz Józefa Chełmońskiego, Babie Lato. Na wystawie można także oglądać obrazy Aleksandra Gierymskiego, Żydówka z cytrynami. Nawiasem mówiąc, bardziej znaną Żydówkę z pomarańczami można obecnie oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach. W sumie hrabia Korwin-Mileski miał w swoich zbiorach aż 24 dzieła Gierymskiego, a przez blisko 30 lat zdołał zgromadzić ponad 200 obrazów autorstwa współczesnych mu wybitnych malarzy polskich, w tym również obrazy Jacka Malczewskiego, a sporą część jego kolekcji można obejrzeć na wystawie pod tytułem Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski 1846-1926 w Warszawskim Muzeum Narodowym. Wystawę zorganizowano, by uczcić 180. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci tego wyjątkowego mecenasa polskiego malarstwa. Będzie czynna do 13 września, więc jest czas, żeby zaplanować sobie odwiedziny Warszawskiego Muzeum Narodowego, na przykład podczas najbliższych wakacji.

0: Frankie Valli i Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Pani Marlena przed 11 polecała Państwu m.in. książki Lucindy Riley i jak się okazuje, nie jest osamotniona w swoim uznaniu talentu pisarskiego autorki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Leokadia z Wrocławia. Odnośnie Lucindy Riley przeczytałam wszystkie książki. Zaczęłam od 7 sióstr i tak polecam. Coś cudownego. Także jest tego troszkę, ja mam już wszystkie w domu. I przeczytany, i zachwycona jestem, i myślę, że za jakiś czas nawet wrócę do tego. Mm-hmm. Dziękuję.
0: To ja dziękuję pani Leokadio, że odpowiedziała pani na mój apel o recenzję. Za chwilkę w Radiu Pogoda będziemy wspominać Olgierda Buczka.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

Dzisiaj przypada 95. rocznica urodzin Olgierda Buczka, polskiego piosenkarza, który występował w operetce warszawskiej, a popularność przyniosły mu nagrania dla Polskiego Radia. Między innymi ta piosenka nagrana w 1948 roku. Jest.

0: Wieść niesie, że około 1956 roku odkrył Olgierda Buczka sam Władysław Szpilman i to dzięki jego wsparciu kariera piosenkarza mogła się rozwijać, a on nie zaprzepaścił swojej szansy, nagrywając m.in. piosenki Za późno, Oczy czarne, Czy pani mieszka sama.
1: Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym?
0: O właśnie, nagrał też Olgierd Buczek piosenkę do filmu Stanisława Barei, Mąż twojej żony. Co nas obchodzi nazywała się. A poza tym też był taki przebój znany państwu z anteny Radia Pogoda.
2: Nie ma miejsca w kawiarence, zakochanych jest tu więcej. Idźmy stąd
0: W 95. rocznicę urodzin Olgierda Buczka wspomnijmy ciepło artystę, słuchając jego piosenki z 1961 roku pod tytułem, z którym każdy z nas się zgodzi. Jak ten czas leci.

Mireille Mathieu w repertuarze Edith Piaf. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Jerzego Połomskiego, Kaliny Jędrusik czy Zbigniewa Wodeckiego, który przypomina mi, że w porannej zabawie Szybka Piątka po ósmej główną nagrodą w tym tygodniu jest jego płyta nagrana w towarzystwie zespołu Mitch & Mitch 1976 A Space Odyssey. Tytuł angielski, ale muzyka pochodzi z pierwszej płyty Zbigniewa Wodeckiego, właśnie wydanej w roku 1976. Została troszkę przearanżowana, nagrana na nowo i jeżeli jej Państwo jeszcze nie znają, to zazdroszczę, bo jestem przekonany, że spodoba się Państwu od pierwszych dźwięków, a kiedy się skończy, będą Państwo chcieli jej posłuchać raz jeszcze. A potem sytuacja się powtórzy. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch. 1976 A Space Odyssey. Do wygrania w Radiu Pogoda codziennie aż do piątku, jakieś 10 minut po ósmej.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie.

0: zakupy. Kaufland. Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
11: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
11: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
11: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz! Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wie, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Reklama.
12: Popołudniową część naszego dzisiejszego spotkania przy najpiękniejszych melodiach rozpoczniemy piosenkami w wykonaniu Bogdana Niewinowskiego. Zakochałem się w czwartek niechcący i zespołu Partita. Pytasz mnie, co ci dam. Teraz posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Gdańska.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Spacerując po Parku Centralnym w Gdyni można zauważyć specjalne stacje deratyzacyjne. To działania profilaktyczne prowadzone przez miasto w celu ograniczenia populacji gryzoni. Jak zapewniają władze miasta, urządzenia są zabezpieczone i bezpieczne dla zwierząt domowych oraz osób korzystających z parku. Fragment ulicy Chabanowskiego na gdańskim hełmie doczeka się kompleksowego remontu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki, a dla poprawy bezpieczeństwa próg zwalniający. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do listopada. Po zimowej przerwie w Gdańsku działają już miejskie zdroje, tak zwane poidełka. Można je znaleźć w 64 miejscach, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
14: Wszystkie wyposażone są w dostęp do świeżej gdańskiej kranówki, a większość z nich ma takie specjalne, wdrążone w ziemi miski, z których mogą korzystać zwierzątka. Także czworonogi też skorzystają z tych punktów.
13: Woda, którą można pić z wodopojów, pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
13: Dziś około 17 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże opady deszczu. Wiatr powieje umiarkowanie. Jutro będzie już chłodniej. Będzie od 9 do maksymalnie 12 stopni i będzie mocno wiało w porywach do 60 km na godzinę. Też przyda się parasol. Nadchodząca noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu od 3 do 6 stopni pokażą termometry.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry, poniedziałkowe popołudnie. Witamy najpiękniejszymi melodiami, jak to mamy w zwyczaju. Na początek usłyszymy Bogdana Niewinowskiego, grupę Partita i Annę Jurksztowicz, a potem będziemy świętować urodziny pewnego pana, który w naszym kraju znany jest właściwie z jednego przeboju. Eric Burdon z zespołu The Animals. Dzisiaj kończy 85 lat.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż blaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie.

Dzisiaj swoje 85. urodziny świętuje Eric Burdon. Obok Rolling Stonesów bodaj najważniejsza postać dla polskich fanów rhythm and bluesa, bo właśnie The Animals razem z Ericiem Burdonem przyjechali do Polski w listopadzie 1965 roku, by wystąpić w naszym kraju na 4 koncertach. I przed nimi występował wtedy zespół Polanie, który jako pierwszy w naszym kraju próbował grać bluesowe standardy, naśladując właśnie Animalsów. Wizytę Brytyjczyków w warszawskiej sali kongresowej odnotowała również Polska Kronika Filmowa. Na komentarz szkoda czasu, ale przed seansem można było przynajmniej usłyszeć fragmenty repertuaru The Animals, no bo Polska Kronika Filmowa była prezentowana przecież w kinach przed seansami filmowymi. A do repertuaru The Animals wracamy właśnie teraz, dzięki takiej pięknej piosence.

0: San Francisco.
1: Tę piosenkę San Francisco Nights Eric Burdon i The Animals nagrali już po wizycie w naszym kraju, a niespełna 5 lat później Eric Burdon rozstał się z Animalsami i dołączył do zespołu The War, z którym współpracował przez kilka lat, między innymi nagrywając piosenkę Spill the Wine. Moim zdaniem Santana by się tego nie powstydził. Potem Eric Burdon przyjeżdżał jeszcze do Polski z koncertami i zawsze śpiewał przynajmniej kilka piosenek z czasów The Animals, więc życząc panu Ericowi wszystkiego najlepszego z okazji 85. urodzin, posłuchajmy i my Animalsów w tym największym przeboju z ich repertuaru.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

Są takie piosenki, z którymi zgadza się grubo ponad 90% słuchaczy i myślę, że jednym z takich utworów jest właśnie Nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego. Klipsy Nataszy Zylskiej. Ten utwór należy do piosenek znacznie lżejszego kalibru, chociaż gdyby brać pod uwagę aranżację, no to jest ciężka artyleria. Za chwileczkę posłuchamy tego przeboju, po czym wrócimy do książek i sportu dzięki Państwu.

Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Została ostatnia reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.
1: Coffee black,

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Wracamy do książek, bo zadzwonił nasz stały recenzent, pan Paweł, który poleca państwu tak zwaną non-fiction zwykle, głównie książki dotyczące historii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. Kłania się stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Chciałbym zachęcić dziś Radio Pogodnych słuchaczy do lektury książki Jonathana Wilsona pod tytułem Aniołowie o brudnych twarzach, czyli piłkarskiej historii reprezentacji Argentyny. Aniołowie o brudnych twarzach to nie jest spektakularna opowieść o zawodnikach, którzy w wyniku długotrwałego treningu zostają mistrzami świata i osiągają sukces sportowy. To książka opisująca historię chłopców z biednych rodzin, z więzień społecznych, którzy mają niesamowity dar gry w piłkę nożną. Trenują, pokonując przeciwności losu, aby dostąpić zaszczytu bycia reprezentantami Argentyny, brać udział w mistrzostwach świata i dostąpić zaszczytu walki o tytuł mistrza świata. Aby przybliżyć presję, jaka ciąży na zawodnikach, zaczytuję zdanie z tej książki. W wieku 20 lat Maradona miał rozegranych 200 meczów w dorosłej piłce seniorskiej oraz na koncie strzelonych 50 bramek. Oraz miał masę niewyleczonych kontuzji. Ale Maradona nie miał czasu na leczenie kontuzji, bo Maradona musiał grać. Liczyli na niego kibice Boca Juniors i wszyscy kibice reprezentacji Argentyny. Książka pokazuje też, jak sport jest wpisany w życie społeczne i polityczne kraju. Pokazuje też, do czego prowadzi stosowanie używek i substancji zabronionych, jak nisko można upaść. Jest też poruszony w kilku zdaniach wątek Polski.
1: No tak, ale ten i inne wątki pozwólmy odkryć słuchaczom Radia Pogoda już na własną rękę. Jonathan Wilson, Aniołowie o brudnych twarzach. Argentyńskie legendy piłki nożnej na tle historii Argentyny. Zapowiada się bardzo ciekawie. Jeżeli państwo sięgną po książkę Jonathana Wilsona, proszę po przeczytaniu zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć kilka zdań o swoich wrażeniach z tej lektury.

0: Anna German w Radiu Pogoda. Skoro już polecamy sobie książki, to mam dla Państwa dwie wiadomości, dobrą i jeszcze lepszą. Proszę sobie wybrać, która wiadomość będzie tą dobrą, a która tą lepszą. Po pierwsze, od dziś aż do piątku w popołudniowej zabawie ani tak, ani nie do zdobycia będzie nowa książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia, a po drugie autorka Małgorzata Kalicińska we własnej osobie będzie gościem Tamary Pawlik-Lipskiej w jutrzejszym wydaniu Alei Sław Radia Pogoda. Początek o 18:00, rozmowa, no to będzie długa rozmowa, więc myślę, że nie tylko ta najnowsza książka zajmie naszą uwagę. Aleja Sław Radia Pogoda codziennie od 18:00, jutro Małgorzata Kalicińska gościem.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji. Skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz

0: zadowalające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: Została ostatnia reklama.
15: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.

0: Radio Pogoda.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Została ostatnia reklama.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Piosenkę z przedwojennego filmu Ada to nie wypada usłyszymy za kilka minut, zaśpiewa ją Sława Przybylska, po czym usłyszymy Piotra Szczepanika w wielkim przeboju Goniąc kormorany. Teraz natomiast posłuchajmy najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
11: Jaki jest obecnie status Zbigniewa Ziobry, wyjaśnia prokuratura krajowa. Będą ulgi w podatkach, czy zwykły Polak na nich zyska? Mieszkańcy mniejszych miast odczuwają coraz mocniej suszę.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Agnieszka Trojanowska, bis przeprowadzka Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych wywołuje gorącą polityczną dyskusję, ale jak podkreśla prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
12: Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
11: Mimo to prokuratura krajowa informuje, że od wczoraj prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w tu cytat ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Nowy premier Węgier Péter Magyar szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, ogłosiła przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Magyar już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się do polskiej stolicy. Część oszczędności części Polaków ma być zwolniona z podatku Belki. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Ma to zwolnić z podatku od zysków kapitałowych oszczędności Polaków do 100 tysięcy złotych, przy czym część tej kwoty może być ulokowana w popularnych lokatach i obligacjach, a część będzie musiała być inwestowana, na przykład na giełdzie. Problem w tym, że to bardziej rozwiązanie dla już doświadczonych inwestorów niż dla przeciętnego Polaka budującego swoje oszczędności, przyznaje Katarzyna Szwarc, ekspertka Fundacji Instrat i była pełnomocnik ministra finansów do spraw strategii rozwoju rynku kapitałowego.
13: W Instracie szacujemy, że mediana oszczędności w Polsce wynosi dziś około 30 tysięcy złotych. To oznacza, że po pierwsze, połowa Polaków ma mniej niż ta kwota. To nie są wolne środki inwestycyjne. To jest poduszka finansowa, do której trzeba mieć szybki dostęp. W razie utraty pracy, choroby, nagłego wydatku, zepsuje się pralka czy samochód.
11: Nowe rozwiązania dotyczące OKI mają wejść w życie od przyszłego roku. W mazowieckim Półtusku z powodu niskiego stanu wód gruntowych w zeszłym tygodniu nie było wody w kranach. W podwarszawskiej Lesznowoli spadło ciśnienie w wodociągu. Dziś susza to norma. W latach 80. występowała w Polsce średnio co 5 lat, mówi hydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Profesor Paweł Rowiński przyznał, że obecnie Polska zmaga się ze wszystkimi rodzajami suszy, więc miasta muszą przystosować się do zmieniającej się sytuacji.
14: Pamiętajmy, że w miastach mamy bardzo duże powierzchnie, dachy, parkingi. Parkingi można rozszczelnić, to mogą być jakieś ażurowe przestrzenie, które pozwalają, że ta woda jest wchłaniana, a nie musi spływać po tych betonowych powierzchniach do kanalizacji. Na dachach, szczególnie tych dużych dachach, można jakoś instalować takie miejsca zielone, które zatrzymują trochę wody.
11: A takie instalacje są przydatne w czasie coraz częstszych nawalnych ulew.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
11: Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze, słońca najwięcej na północy, wschodzie i w Małopolsce, a także w Wielkopolsce. Temperatury podskoczyły dziś jedynie w okolicach Szczecina do 16 stopni, poza tym jednak głównie ponad 20. Tyle pokazują termometry na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Książki zostały polecone, filmy także, to teraz będzie trochę ruchu na świeżym powietrzu. Wiem, że prace na działkach wymagają sporo czasu i uwagi, no ale nie wszyscy mają działki, a też warto ich skłonić do ruchu na świeżym powietrzu wspomnianym. Chyba już o to kiedyś pytałem, ale odpowiedzi raczej nie było zbyt wiele. Jeżeli ruch na świeżym powietrzu, to spacer z kijkami lub bez, rower elektryczny bądź nie, czy na przykład siłownia plenerowa, albo jeszcze coś innego. Jeśli o mnie chodzi, rower zwykły i spacer albo piesza wycieczka. Dzień dobry.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

lada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z wielkiej te wielkie, co ty robisz z ekosiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Widzi się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szał.
2: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Zapytałem Państwa przed chwilą o ulubioną formę ruchu na świeżym powietrzu, mówiąc, że jestem zdeklarowanym rowerzystą, choć spacery i piesze wycieczki też lubię. A jak to wygląda u Państwa? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ukochane Radio Pogoda. Kłania się Elżbieta z Ząbkowic Śląskich, krajanka pani Asi. My z mężem postanowiliśmy kupić elektryki i to jest naprawdę rewelacja. Pokonujemy drugie tyle dystansu, nie nadwyrażając swoich kolan, a jesteśmy już emerytami. Właśnie wybieramy się w tej chwili na przejażdżkę. Pozdrawiam całe Radio Pogoda, słonecznie.
1: Wzajemne pozdrowienia, czyli rower elektryczny i bardzo dobrze. Każdy rower jest dobry, byle wyjść z domu, a te elektryczne rowery tylko to ułatwiają i sprawiają, że się w tym domu nie zamykamy. I kto wie, czy to nie jest tutaj najważniejsze.

0: Maryla Rodowicz od 1987 roku uświadamia nam, co powoduje, że się nadstawia ucha. Seks i kasa. To jest kolejna piosenka żart, która zdecydowanie przez zbyt wiele osób została wzięta serio. Dzisiaj poniedziałek, więc po weekendowej przerwie Wojciech Masiak znów będzie nam czytać fragmenty powieści Aleksandra Dima, hrabia Monte Cristo, że tak niespodziewanie zmienię temat. Teraz zakładka jest w miejscu, gdy tytułowy bohater mówi te słowa.
1: Gdyby nie pańskie szlachetne wstawiennictwo, oczekiwałbym dzisiaj na ciała zmartwychwstanie w katakumbach świętego Sebastiana, a nie przyjmowałbym ich śniadaniem w moim nędznym domku na Helderskiej.
0: O, dziś o 22 w Radiu Pogoda ciąg dalszy, a te już wyemitowane fragmenty powieści hrabia Monte Cristo oraz poprzednich powieści można znaleźć w naszym archiwum na stronie radiopogoda.pl.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
2: Za takie telefony kochamy poranki.
4: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co?
3: Rowerek. Bardzo serdecznie dziękuję.
5: Ruszcie cztery litery i wsiadajcie na rowery.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja.
2: Radio Pogoda.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca ruch. Taki kącik chyba powinienem wprowadzić, bo teraz opcja spacerowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Panie Piotrze, ja robię dziennie 3 godziny spaceru. W tej chwili wybieram się na spacer między rzepaki. Żółtą mam po lewej i po prawej stronie.
0: Świetnie.
1: Zapraszam wszystkich do spaceru. Dziękuję.
0: To ja dziękuję. Udanego spaceru na żółtym tle, pośród żółtego tła nawet. No i kolejna spacerowiczka.
2: Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzień dobry.
2: Moje imię Mira. Świat jest tak piękny. Jesteśmy otoczeni cudami, których nie zauważamy. Było to piękne popołudnie. Zatrzymałam się w parku, aby podziwiać piękno przyrody. Przeszłam niewielki park, przewietrzyłam swój rozum, rozsmakowała się wszystkim, co mnie otaczało. Karmiłam oczy tym, co widziałam wokoło, uszy dźwiękami, słowami, ciszą. Kiedy usiadłam na ławeczce w cieniu drzew wśród śpiewu ptaków, byłam oczarowana. Ileż to pięknych rzeczy znajduje się na każdym kroku. Świat służy człowiekowi, żywiąc go i ucząc. Ubogaciłam swoje wnętrze. Człowieku, zatrzymał się na chwilkę i zobacz. Zobacz, ile pięknych rzeczy. Polecam.
0: No tak. Pani Mira pięknie namawia do wszystkiego. Dziś namawiała do spaceru, ale takiego z przerwami, żeby sobie czasem przysiąść na ławeczce, rozejrzeć się, zaobserwować choćby, że kaczuszki po stawie pływają albo inne piękne kwiaty na drzewach i pójść dalej. Ja jestem za.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

Świat nie przestaje się zmieniać, ale są pewne rzeczy, które tak szybko się nie zmieniają. Na przykład najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Za chwilkę usłyszymy przeboje zespołów Christy i Vox, a od 14 Państwa pogodnym popołudniem zajmie się Wojtek Babiarczyk. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na ciebie rabaty nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zapraszam.
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
16: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: Została ostatnia reklama.
18: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja.
4: Najpiękniejsze melodie towarzyszą Państwu w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, na zegarach 14 przed nami wiadomości.
5: Egzamin ósmoklasisty z polskiego zaskoczył doborem lektury. Jutro taniej na stacjach paliw zarówno za benzynę, jak i za olej. Polscy naukowcy wyjdą na ulicę, bo skończyła im się cierpliwość.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończył się egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które w tym tygodniu piszą uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej. Dzisiejszy sprawdzian przebiegł spokojnie, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, ale uczniowie przyznają, że byli zaskoczeni.
6: Teraz po egzaminie jest okej, wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka, myślę, że będzie spokojnie.
7: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
8: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
5: Na egzaminie pojawiło się opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel Automateusza. Były pytania o kamienie na szaniec, a do napisania nie było rozprawki, tylko przemówienie lub opowiadanie. Jutro matematyka, w środę wybrany język obcy. Codziennie po egzaminie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej będą publikowane arkusze z zadaniami. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu, a strażacy działali na terenie około 1200 hektarów. Nadleśnictwo Józefów już planuje odtwarzać mokradła. W Puszczy Solskiej to podmokłe, bagienne siedliska. W planach jest także spowolnienie przepływu wody w lasach Puszczy, a śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi już prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów, które przemawiałyby za tezami, że doszło do umyślnego podpalenia. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93 wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Naukowcy będą protestować. Ich cierpliwość się skończyła. Od ponad roku intensywnie walczą o większe nakłady na badania bez skutku. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących i na rozmowach. Teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
9: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, radioteleskop w Toruniu.
5: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. Pilotaż skróconego czasu pracy trwa w 80 polskich firmach i instytucjach. To największy taki projekt w Europie, bo obejmuje 2000 zatrudnionych. Z badania wynika, że bardziej zadowoleni są z niego pracodawcy niż pracownicy. Skrócony czas pracy może obejmować albo 4-dniowy tydzień pracy, albo zmniejszenie dziennej liczby przepracowanych godzin.
3: Pogoda.
5: Zrobiło się cieplej, do 16 stopni, co prawda w okolicach Szczecina, ale ponad 20 stopni na Śląsku, w Małopolsce i na Podlasiu, do 22 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Jeszcze dziś możliwy deszcz i burze.
4: Cztery minuty po godzinie 14. Wystarczy, drodzy Państwo, przekroczyć tylko próg studia Radia Pogoda i człowiek od razu przenosi się w inny świat. Wojtek Babiarczyk, gorąco Państwa zapraszam na te kolejne 4 godziny poniedziałkowego popołudnia, a na dobry początek Stenia Kozłowska. Bardzo proszę.

Trudno, drodzy Państwo, oderwać się od takich najpiękniejszych melodii. Czerwone gitary. Warto wspomnieć, że ten zespół porównywano także z grupą The Beatles, a w 1969 roku zespół Czerwone Gitary zdobył nagrodę na targach płytowych w Cannes, podobnie jak wcześniej słynna czwórka z Liverpoolu, czyli Beatlesi. Tu Radio Pogoda, w to poniedziałkowe popołudnie, to już prawie 11 minut po godzinie 14 i to teraz artystka, która wcale nie planowała, drodzy Państwo, zostać gwiazdą estrady. Jej wielkim marzeniem była praca w szkole jako nauczycielka wychowania muzycznego. Na studia muzyczne jednak się nie dostała, co skłoniło ją do rozpoczęcia występu, by po prostu dorobić. No i tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca i Państwo już chyba doskonale wiedzą, że już teraz w Radiu Pogoda zaśpiewa Eleni.

0: czyli niebieski księżyc. W poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 14. A dziś, drodzy Państwo, jak co dzień po godzinie 16.30 zapraszam Państwa do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. Nagroda będzie gwarantowana. Jeśli Państwu się lekko podwinie noga, to będzie kubek nasz piękny radiopogodowy. No i do tego mają Państwo szansę także zgarnąć książkę Małgorzaty Kalcińskiej Nostalgia. Zapraszam gorąco, 16.30 zaczynamy naszą popołudniową zabawę. A już za moment pojawi się jedna z największych gwiazd polskiego Big Beatu i to lat 60., a także lat 70. Ten artysta był także wokalistą zespołu Czerwono-Czarni. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem proszę koniecznie zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Co za dzień.
8: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
13: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
12: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
13: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
12: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
13: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
12: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
13: Zapraszam.
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
12: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Reklama.

był ktoś. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała nie w blasku estrady, a w chórze przy Katedrze Oliwskiej, a także w amatorskim teatrze dramatycznym, gdzie grała postacie biblijne. Na scenie zaśpiewała z wielkimi muzykami tego świata, m.in. z Michaelem Boltonem, choćby także za scenie pojawiła się z zespołem ABBA. No, najsłynniejszym filmem tej gwiazdy był obraz Motylem jestem, czyli romans 40-latka, w którym wcieliła się w postać piosenkarki Ireny Orskiej. Panie i panowie, to była Irena Jarocka w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 28 minut po godzinie 14. To teraz pora na gwiazdę. Przyjaciele i bliscy zwracają się do niej dzitka. Pojawiła się także w kultowym filmie Akademia Pana Kleksa, gdzie wcieliła się w rolę smutnej księżniczki. No i chyba państwo już wiedzą, o kogo chodzi. Zdzisława Sośnicka już teraz w Radiu Pogoda. I deszczowy wielbiciel.

0: Och, drodzy Państwo, to był prawdziwy zastrzyk energii na to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda. Kasia Sobczyk, czerwono-czarni, no i nie bądź taki szybki, Bill. A jeszcze przed 15 w Radiu Pogoda pojawią się artyści z kabaretu Starszych Panów. Proszę zatem koniecznie zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
4: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
3: Opowiemy, jak Twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
4: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
3: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze

Marlena Drozdowska. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kid Out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Reklama.
6: Do tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda obiecuję Państwu, powrócimy tuż po wiadomościach, które punktualnie o 15.
7: Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku. Kolejne zakażenie wirusem na wycieczkowcu MV Hondius. W 14 województwach dziś zagrzmi i będzie też mocno padać.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty z wody w dniu dzisiejszym, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, ponieważ szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym stadium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro. Martwy ssak leży kilka metrów od ptasich gniazd. Obecnie trwa okres lęgowy. Teren rezerwatu objęty jest ścisłą ochroną przyrodniczą. Martwe zwierzę mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni, zanim zostało wyrzucone na brzeg. Badania wykazują kolejne zakażenia hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie. Statek po tym, jak na pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów, objęty jest ewakuacją. Marcin Starzec zajmuje się tym tematem.
9: Większość pasażerów wycieczkowca MV Hondius opuściła już statek. Na dziś zaplanowano ostatnie loty ewakuacyjne z Teneryfy. Zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotów, wszyscy bez wyjątku będą przechodzić badania i testy na obecność hantawirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma mowy tu o początku nowej globalnej pandemii. To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie. Według WHO na pokładzie MV Hondius zachorowało 8 osób, a u kolejnych 6 potwierdzono zakażenie. Zmarły 3 osoby, para Holendrów i obywatel Niemiec. A sam statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą obowiązkową kwarantannę.
7: Do tej pory Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
10: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
7: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami w 14 województwach i przed opadami deszczu na południu kraju. W trakcie burzy możliwe są porywy wiatru do 75 km na godzinę i lokalnie drobny grad. Alerty przed burzami obowiązują od godziny i potrwają do godziny pierwszej w nocy. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
11: Po pierwsze, najlepiej oceniają skrócony czas pracy pracodawcy, którzy do samego pilotażu przystąpili. To ocena jest powyżej 80%. Pracownicy też są z reguły zadowoleni, ale rzeczywiście nieco mniej niż pracodawcy. Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
7: W polskim pilotażu ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku.
12: Co jest grane w Gdańsku? Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczyna się Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy w Trójmieście. To już 17. edycja tego interdyscyplinarnego wydarzenia. W programie są spotkania autorskie i rozmowy literackie, wystawy, prezentacje spektakli oraz rozmowy z ich twórcami. Nie zabraknie także wydarzeń muzycznych i performatywnych. Festiwal potrwa do 17 maja. W najbliższy czwartek Gdańska Galeria Fotografii otwiera wystawę jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce. Laureata paszportu polityki Mikołaja Grupiera. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście. Punktem wyjścia dla artysty jest architektura. A może kino? Dziś w ramach cyklu Kino Konesera w trójmiejskich Heliosach pokazany zostanie film Wolność po włosku. To opowieść o kobiecej przyjaźni, radości życia i odwadze bycia sobą. Początek, godzina 18.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
7: Do 23 stopni dziś na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, na Mazowszu i Pomorzu do 22, w Małopolsce i na Podlasiu do 21, na Śląsku do 20, najchłodniej w okolicach Szczecina do 16. Dziś możliwy jeszcze po południu deszcz, a nawet burze. Alerty obowiązują w 14 województwach.
6: Pięć minut po godzinie 15 i wspólnie, drodzy Państwo, zaczynamy kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia, na którą gorąco zapraszam do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko, a już za kilka minut zabiorę Państwa do słonecznego, portowego miasta w słonecznej Italii, gdzie zrodził się jeden z najpopularniejszych włoskich zespołów. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, to proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda. A na dobry początek Krzysztof Krawczyk.

Tadeusz Woźniakowski, Violetta Villas. Czy pani tańczy twista w to poniedziałkowe popołudnie? 12 minut po godzinie 15, cały czas z państwem Radio Pogoda. To teraz zabieram państwa do miasta, które znajduje się w północno-zachodniej części Włoch, leży nad Morzem Liguryjskim, a mowa o Genui, gdzie w 1975 roku rodzi się zespół, który 3 lata później wygrywa festiwal w Sanremo, a rok później reprezentuje Włochy w konkursie piosenki Eurowizji. Solo tu, czyli tylko ty i Matteo Bazzara.

0: Anna Jurksztowicz i stan pogody w radiu Pogoda. A propos pogody, to dzisiaj przy porannej kawie natrafiłem, drodzy Państwo, na informację taką, że w Polsce zapowiada nam się wyjątkowo dynamiczne i pełne zjawisk atmosferycznych nadchodzące lato. Podobno średnia temperatura w całym kraju może wzrosnąć nawet o 2 stopnie, a to oznacza, że temperatury powyżej 30 stopni mają zdarzać się i w lipcu, i w sierpniu. Bardzo dużo takich upalnych dni mamy mieć. Mam nadzieję, że ta prognoza pogody w tej pierwszej kwestii się nie sprawdzi, a w drugiej jak najbardziej tak, czyli że będzie po prostu ciepło i bardzo przyjemnie. A w Radiu Pogoda gramy dla Państwa też słoneczne piosenki. To już za moment Marek Tarnowski. Proszę zostać z nami.
1: Radio Pogoda. A tak rusza.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk. Morski Park Handlowy. Ulica Przewicka 10A.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda to już 3:30 na zegarach, a codziennie od poniedziałku do piątku o 17:30 mogą Państwo przystąpić do najbardziej pogodnego klubu w Polsce, czyli klubu pogodnych ludzi Radia Pogoda. Mogą się Państwo zgłosić do nas poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do naszej radiowej sekretarki pod 22 444 4004, a my codziennie o 17:30 dzwonimy do Państwa, wręczamy naszą legitymację klubu pogodnych ludzi, a także naszą radio pogodową przypinkę. 22 444 4004, pod ten numer telefonu mogą się Państwo zgłaszać i także przez naszą stronę internetową, przypomnę raz jeszcze, radiopogoda.pl. No a teraz pora na artystę, który wystąpił na pierwszym festiwalu piosenki w Opolu i na pierwszym międzynarodowym festiwalu piosenki w Sopocie. Przed Państwem w Radiu Pogoda Olgierd Buczek.

Jak to, drodzy Państwo, w to poniedziałkowe popołudnie nie zakochać się w takich genialnych polskich piosenkach w Radiu Pogoda. Alicja Majewska, Być kobietą, to był rok 1977. A propos polskiej muzyki, to przyznam się Państwu szczerze, że dzisiaj od samego rana chodzi za mną pewien polski duet Majka Jeżowska, Krystyna Prońko. On nie kochał nas i ta najpiękniejsza piosenka już za moment pojawi się w Radiu Pogoda. Proszę zostać z nami.

0: to promocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
20: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Reklama. Poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w radiu. Pogoda na zegarach 16. Przed nami wiadomości.
11: Opowiadanie Lema i Stephen Hawking na egzaminie ósmoklasistów. Trzeci raz ta sama ustawa o kryptowalutach. Jutro w Sejmie poznaliśmy artystów tegorocznej Malta Festival w Poznaniu.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ósmoklasiści mieli dziś do wyboru napisanie przemówienia przekonującego, że każdy może kształtować swoją przyszłość, lub opowiadanie o przygodzie przeżytej z bohaterem lektury obowiązkowej, podczas której znaleźli przedmiot o niezwykłych właściwościach. Były też pytania, no teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Mały Książę.
13: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
14: Jakich wyników się spodziewacie?
13: No na pewno dobrych, no może tak z 60-70%.
15: Ja liczę na 90, ale nie wiem, czy uda się.
16: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70.
11: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Kryptowalutami zajmie się jutro Sejm po raz kolejny, przy czym tym razem posłowie będą pracowali nad 5 projektami rządowym, prezydenckim i 3 poselskimi. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Wszystko wskazuje na to, że koalicja trzeci raz uchwali tę samą ustawę. Wychodzi bowiem z założenia, że temat kryptowalut jest dla prezydenta coraz mniej wygodny i liczy, że tym razem prezydent ją podpisze, mówi Bartosz Arłukowicz z KOM.
17: Prezydent uprawia taką piaskownicę polityczną. Nie wiem, co zrobi. Ma ostatnią szansę.
11: Ale Jarosław Sellin z PiSu liczy, że prezydent nie zmieni zdania i jeśli na jego biurku znowu pojawi się taka sama ustawa, to zrobi to, co dotychczas.
18: Daleko wybiegające poza dyrektywę MiCA europejską, czyli znowu wprowadzają tę zasadę, że Unia Europejska plus coś tam, a ja uważam, że powinna być zasada Unia Europejska plus zero, po prostu zaimplementować i tyle.
11: A jeśli to nie nastąpi, to od lipca rozporządzenie unijne o kryptowalutach będzie działało w Polsce bezpośrednio. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Po internecie krąży film z agresywnym zachowaniem mężczyzny. Widać na nim, że dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa.
19: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi ludźmi. Nie chciałbym oczywiście uogólniać, Różni są dorożkarze.
11: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie dorożkarza i usunęło mężczyznę ze stowarzyszenia. Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Ralf Kamiński, Natalia Przybysz, Grzegorz Turnał oraz Natalia Schroeder to m.in. ci artyści zainaugurują tegoroczny Malta Festiwal w Poznaniu. O koncercie opowiada jego opiekunka artystyczna Natalia Kukulska.
20: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, Za miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, Za miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, Za miłość, co zwycięża.
11: Początek Malta Festiwal w Poznaniu 21 czerwca.
12: Co jest grane w Gdańsku?
21: Iwona Wyciślok, zapraszam. To będzie wyjątkowe zjawisko. 12 sierpnia odbędzie się całkowite zaćmienie słońca. Będzie widoczne m.in. w Hiszpanii i na Islandii. Z tej okazji już jutro Hevelianum zaprasza na warsztaty, jak fotografować zaćmienie słońca. Dowiecie się, jak się do tego przygotować, jak zaplanować obserwacje i jaki sprzęt zabrać. Start godzina 17. Zbliża się 22. Międzynarodowy Festiwal Churalny Mundus Cantat. Tegoroczna odsłona Sopockiego Festiwalu zaczyna się już 15 maja. Udział wezmą chóry z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Jeszcze tylko do środy trwa nabór do pierwszej edycji konkursu Short Lab, programu wspierającego produkcję krótkometrażowych filmów fabularnych w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego. Konkurs skierowany jest do twórców filmów fabularnych o maksymalnej długości do 30 minut. Warunkiem udziału jest powiązanie projektu z Gdańskiem.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. IMGW ostrzega przed burzami w 14 województwach, a więc niemal w całym kraju, oprócz północnego, wschodu i zachodu Polski. A jutro ochłodzenie tylko w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, ale na pozostałym obszarze przeważnie od 9 do 10.
10: Pięć minut po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam na tą kolejną godzinę tego poniedziałkowego popołudnia i do tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. A już niebawem pojawi się Państwa ulubiona zabawa popołudniowa, czyli nasz konkurs. Ani tak, ani nie, nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda, a do wygrania m.in. także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Szczegóły tej zabawy już niebawem, na teraz coś, co mam nadzieję wzmocni Państwa także po ciężkim dniu w pracy. To zespół holenderski The Shorts.

Gdzie ten świat młodych lat? Jadwiga Strzelecka, artystka, która u szczytu swojej wielkiej popularności w Polsce zdecydowała się opuścić nasz kraj i wyjechać do Francji, co sprawiło, że w kraju stała się z czasem postacią nieco zapomnianą. Ale za to my w Radiu Pogoda w najpiękniejszych melodiach przypominamy Państwu jej cudowne piosenki. To już prawie 12 minut po godzinie 16. 22 444 40 04 pod tym numerem telefonu mogą się Państwo zgłaszać już do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to kubek niebieski Radia Pogoda. Do wygrania także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. A zasady naszej zabawy są naprawdę bardzo proste. Mam dla Państwa 5 pytań. Państwo muszą na nie odpowiedzieć, nie używając słów nie ani tak. No, może być trudno, ale mam nadzieję, że Państwu dziś pójdzie bardzo dobrze. 22 444 40 04 tuż po wpół do piątej zaczynamy naszą zabawę. No a teraz zapraszam Państwa już po raz kolejny w to poniedziałkowe popołudnie do słonecznej Italii.

bohaterku. Babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej,

0: niezapomniany i niezastąpiony Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 16 to mają Państwo jeszcze niespełna kwadrans, żeby dołączyć do naszej popołudniowej zabawy. Ani tak, ani nie. 22 444 40 04.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
3: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
2: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja.

I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

0: and bitterness.
1: Jego głos potrafił kruszyć kostki lodu w szklance. James Brown w to poniedziałkowe popołudnie w Radiu Pogoda. 28 minut po 16.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
1: To zaczynamy, panie i panowie, państwa ulubioną popołudniową zabawę w Radiu Pogoda. Ani tak, ani nie. Po drugiej stronie powinna być już pani Teresa spod Poznania. Dzień dobry, pani Tereniu.
3: Dzień dobry.
1: Witam wszystkich. Witamy bardzo gorąco. Co tam pani porabia?
3: Odpoczywam.
1: Po ciężkiej pracy, rozumiem.
3: Nie po ciężkiej pracy, po prostu sobie odpoczywam. Jestem już na emeryturze, więc odpoczynek jak najbardziej wskazany.
1: No to pewnie, że tak. Trzeba po tych ciężkich latach pracy, trzeba nareszcie odetchnąć pełną piersią i zająć się tak naprawdę swoimi rzeczami i swoimi przyjemnościami. Pani Tereso, bardzo się cieszę, że jest pani razem z nami. Dziś w naszej zabawie ani tak, ani nie. 5 pytań przygotowanych. Zasady naszej zabawy są, mam nadzieję, pani znane, ale przypomnę, musi pani odpowiedzieć na moje pytania, nie używając słów tak albo nie.
3: Tak.
1: Wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
1: 30 sekund na odpowiedź. Nagroda gwarantowana, jakby się pani noga podwinęła, ale myślę, że nie będzie żadnych problemów. To nasz piękny niebieski kubek Radia Pogoda, a nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Pani Tereso, czy wszystko jest jasne i czy jest pani przygotowana do zabawy?
3: No mam nadzieję. Możemy zaczynać.
1: To możemy zaczynać. Ja w takim razie odpalam nasz czas. On się pojawi po pierwszym pytaniu. Czy łosoś żyje w Bałtyku?
3: Skądże?
1: Miasto Osaka jest stolicą Japonii?
3: Fałsz.
1: Rzeka Odra wpada do Wisły?
3: Fałsz.
1: Czy Mikołaj Kopernik był matematykiem?
3: Oczywiście.
1: Zbigniew Wodecki był Krakusem?
3: Tak, oczywiście, że...
1: No niestety, niestety w ostatnim... A już
3: matko,
1: tak było, to było ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, no naprawdę nie mogę uznać, nie mogę uznać. Ale powiem pani szczerze, pani Tereso, że mi to serce biło, jak pani odpowiadała, bo nie wiedziałem, co pani tam mi odpowie. Trzeba było się jeszcze zastanowić.
3: No
1: tak
3: trudne
1: krótko.
3: Wyjątkowo trudne.
1: Mi się wydaje, że wyjątkowo proste, bo można było na nie właśnie odpowiedzieć. Może, chyba... Albo zawsze warto iść tym krokiem. Pani Tereniu, ale i tak jest pani wielką...
3: Cieszę się bardzo z kubeczka. I tak, bo nie mam, więc bardzo chętnie go przygarnę.
1: Ja pani powiem szczerze, że czasami ten kubek jest o wiele wart niż inne nagrody.
3: Oczywiście, że tak.
1: Pani Tereniu, dziękuję za piękną zabawę. Życzę cudownego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda.
3: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

Urszula Sipińska. Głośno plotkowano o jej zaciętej rywalizacji z Marlą Rudowicz w latach 70. i 80., a po zakończeniu kariery muzycznej pani Urszula zajęła się projektowaniem wnętrz. A już za moment w Radiu Pogoda pojawi się piosenka, która zaczyna się od takich dźwięków. Są państwo ciekawi, jak ta piosenka płynie dalej, to proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.

0: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim. Między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w zachodniopomorskim. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.

0: emocje.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wią rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
13: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
14: Późne poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Pogoda na zegarach 17. Już teraz zapraszam Państwa na wiadomości.
15: Państwowe szpitale, prywatne badania, wszystko przez brak pieniędzy. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Po imprezie Techno w Wilanowie sprawę prowadzi konserwator zabytków.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. NFZ ogranicza finansowanie badań diagnostycznych, dlatego szpitale zaczynają wykonywać je komercyjnie pacjentom, którzy zapłacą z własnej kieszeni. Pierwsze ogłoszenie o komercyjnym badaniu pojawiło się m.in. na stronach Szpitala Powiatowego w Lubartowie. Anna Gmiterek-Zabłocka zajmuje się tym problemem.
16: Od kwietnia NFZ wprowadził ograniczenia w badaniach takich jak kolonoskopia, gastroskopia, rezonans czy tomografia. To znaczy szpitale, jeśli przekroczą swój kontrakt, dalej mogą te badania wykonywać, ale już tylko za połowę stawki. Placówki nie chcą tego robić, by się nie zadłużać, więc teraz postanowiły, przynajmniej część z nich, robić badania również komercyjnie. Szpital w Lubartowie na Lubelszczyźnie oferuje na przykład gastroskopię z biopsją za 500 zł, czy kolonoskopię za 800 zł. Inne placówki też się zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
17: Koszty utrzymania pracowni rezonansu magnetycznego to jest koszt miesięczny ponad 30 tysięcy zł za samą energię elektryczną, tylko w przypadku rezonansu magnetycznego.
16: Szpital musi się bilansować, a skoro pieniędzy będzie mniej, trzeba szukać sposobów, by to się udało.
15: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach wprowadzonych przez NFZ i wprowadziły oferty prywatnych badań w ratach 0%. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji jednostki pomiędzy policję, ABW i KAS może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Trwa dogaszanie pożaru w Puszczy Solskiej, w której spaliło się wiele hektarów lasów, jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński, który odpowiada za gospodarkę leśną. Największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych.
18: Jest to na pewno drewno trudne, będzie sprzedawalne, duża ilość na raz i drewno opalone. Natomiast musimy sobie z tym jakoś poradzić.
15: Według leśników wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Statek MV Hondius, na którym wykryto ognisko hantawirusa, pozostanie na Teneryfie jeszcze przez maksymalnie 3 godziny, po czym wyruszy do Holandii. Wczoraj ewakuowano z niego setkę ze 150 pasażerów. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski, który jest zdrowy. Dotychczas z powodu wirusa zmarło 3 pasażerów, zakażonych jest 8 osób. Dziś wynik pozytywny usłyszały 2 kolejne pasażerki statku, francuska i amerykanka. Po imprezie techno na terenie pałacu w Wilanowie kontrolę prowadzi mazowiecki konserwator zabytków. Mieszkańcy nie tylko Wilanowa są zbulwersowani sobotnim wydarzeniem. Było głośno, ale skutki wydarzenia pozostaną dłużej niż tylko weekendowy hałas do białego rana. Zarówno przy montażu, jak i demontażu sceny pracował ciężki sprzęt, który porozjeżdżał trawniki i kostkę brukową. Mieszkańców już przeprosił dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, Paweł Jaskanis, ale w oświadczeniu przekazał, że w trakcie imprezy prowadzone były pomiary akustyczne, które nie wykazały hałasu większego niż obserwowany w dni robocze na sąsiednich ulicach. Minister kultury przyznała, że decyzja o koncercie była co najmniej ryzykowna.
3: Pogoda.
15: Jutro najcieplej będzie w pasie od Podlasia po Bieszczady od 17 do 19 stopni, na zachodzie do 14, ale na pozostałym obszarze kraju jedynie od 9 do 10 stopni. Na dziś dzień zakończy się deszczem i burzami, a także silnym wiatrem. Przed burzami IMGW ostrzega w 14 województwach, a więc niemal wszędzie oprócz północnego wschodu i zachodu Polski.
14: Cztery minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy, drodzy Państwo, wspólnie ostatnią godzinę tego poniedziałkowego popołudnia z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. Raz jeszcze w tej godzinie ktoś z Państwa otrzyma od nas legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, a także naszą radiowo-pogodową przypinankę. 22 444 4004 mogą się Państwo cały czas zgłaszać do naszego klubu, nie tylko dzwoniąc do naszej sekretarki, ale także przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl. To na dobry początek tego późnego poniedziałkowego popołudnia. Sława Przybylska.

oryginalną piosenkę, którą wykonywała Maria Koterska. Wykonywała wcześniej Doris Day, amerykańska piosenkarka. To były słynne Luna Parki, a to był rok 1958. 12 minut po godzinie 17. Tu Radio Pogoda w to poniedziałkowe popołudnie. A dziś, drodzy Państwo, przypada 45. rocznica śmierci artysty, który poza muzyką kochał także piłkę nożną. Wielokrotnie wybierał miejsca na koncerty, które przylegały z boiskiem. To on wypromował muzykę reggae na cały świat. No i chyba Państwo już wiedzą, o kogo chodzi. To Bob Marley, już teraz w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tam.

0: i Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie w poniedziałkowe popołudnie, 18 minut po godzinie 17, a już za moment Klub Pogodnych Ludzi. Proszę być zatem bardzo blisko radia, jeśli mają Państwo ochotę dołączyć do naszej zabawy i do naszego klubu, to mogą to Państwo zrobić już teraz przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do naszej sekretarki radiowej pod 22 444 4004.
1: Radio Pogoda.

0: Nawet w majowe popołudnie mogą się Państwo czuć, jakby byli Państwo gdzieś na wakacjach w odległych zakątkach świata. To Bonnie M w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie, 27 minut po 17.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Zaczynamy Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda, a po drugiej stronie telefonu powinna być Pani Dorota. Dzień dobry, Pani Doroto.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witamy Panią bardzo gorąco, tym takim uśmiechem na ustach muszę Panią przywitać, bo czytam Pani maila, którego Pani napisała nam i on jest naprawdę przeuroczy, a najbardziej taki uśmiech na twarzy wywołała taka informacja, którą Pani zapisała, że kiedy byłam mała, marzyłam o tym, żeby wyjechać z cyrkiem jako klaun. Czy te marzenia się spełniły, Pani Doroto?
2: No, marzenia się nie spełniły i już myślę, że są trochę nieaktualne, ale na pewno mój dziadek w Zyrówce zadbał o to marzenie i kupił mi strój klauna, którym mogłam się pochwalić wśród moich rówieśników. Myślę, że teraz już wolę zwoływać uśmiech inaczej niż byciem klaunem, no ale zdecydowanie nie marzyłam o zostaniu księżniczką, tylko klaun to było to.
0: Pani Doroto, to prawda, że lubi się Pani dzielić dobrem i uśmiechem każdego dnia?
2: Myślę, że tak. To jest zdecydowanie ważne, żeby podchodzić z życzliwością do drugiego człowieka i nie chcieć zepsuć dnia drugiemu człowiekowi, tylko raczej go poprawić, więc życzliwość, myślę, że to jest to.
0: A jaki Pani ma przepis na życie, kiedy w poniedziałek budzi się Pani, za oknami deszcz i zawierucha?
2: Oj, to zdecydowanie włączyć Radio Pogoda i od razu humor się poprawia.
0: No tak, chciałem usłyszeć taką odpowiedź od Pani. Pani Doroto, czego Pani życzyć w takim razie? Skoro budzi się każdego dnia z uśmiechem na ustach i pewnie wokół Pani jest mnóstwo osób życzliwych, czego życzyć Pani?
2: Myślę, że dużo dobrych ludzi. To jest zawsze moje życzenie dla kogoś podczas urodzin lub jakichś innych ważnych okazji, bo myślę, że dobrzy ludzie dookoła rozwiązują większość problemów w każdego życiu.
0: Do tego Pani życzę, Pani Doroto, a od nas otrzymuje Pani naszą legitymację Klubu Pogodnych Ludzi i do tego jeszcze taka cudowna radiopogodowa przypinka. Pani Doroto, to była wielka przyjemność porozmawiać z Panią na antenie Radia Pogoda.
2: Panem również pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego dnia.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

złodziej, promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skradł.

Są takie polskie piosenki, które, drodzy Państwo, słucha się z łezką w oku i myślę sobie, że ta piosenka do takich należała. Czesław Niemen, Sen o Warszawie w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie. Za 25 minut będzie 18, po 18 Aleja Sław, Radia Pogoda. Na dziś gości na pewno nie zabraknie. Między innymi pojawi się piosenkarka i aktorka Beata Rybotycka. Gorąco Państwa zapraszam.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji. Skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
2: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdańsk, ulica Lubowicka 42. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
3: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 50C1 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Została ostatnia reklama.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Zbliża się godzina 18, za chwilę czas na wiadomości i pogodę, a później zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Alei Sław. Zostańcie Państwo z nami.
15: Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed burzami. MSZ chce wiedzieć, na podstawie jakich dokumentów Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Ósmoklasiści napisali pierwszy z trzech egzaminów końcowych.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
15: Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w niemal całym kraju. Alertów nie ma tylko dla Podlasia i dla krańców wschodnich, a także dla północnego zachodu. W pozostałych regionach grzmieć może do późnego wieczora. W czasie burz mocniej popada. Spadnie nawet 20 mm deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyjaśnia, w jaki sposób Zbigniew Ziobro opuścił Węgry. Chodzi o to, na podstawie jakich dokumentów przekroczył granicę, bo Ziobro ma unieważnione paszporty. Podejrzane o popełnienie 26 przestępstw były minister sprawiedliwości jest obecnie w USA. Będziemy zwracać się do strony amerykańskiej o informacje w tej sprawie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
17: Jakiś czas temu ambasada amerykańska w Warszawie zapewniała nas, że nie ma planów wydania zgody, aby pan Ziobro był na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nasza relacja z naszym sojusznikiem jest o wiele głębsza, o wiele ważniejsza niż kwestia pana Ziobry.
15: Na ten moment nie ma planów wezwania ambasadora USA Toma Rose'a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś i w weekend. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,30 zł, za benzynę 98 6,81, a za olej napędowy 6,93 zł za litr. Są wyniki kontroli konserwatorskiej po festiwalu Techno w warszawskim Wilanowie. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na długotrwały hałas i porozrzucane śmieci. Imprezę krytykują też ekolodzy, bo w pobliżu znajduje się rezerwat przyrody. Tymczasem mazowiecki konserwator zabytków Marcin Dawidowicz zapewnia, że przed imprezą obiekt został odpowiednio zabezpieczony, a w trakcie wydarzenia budynek pałacu i umieszczone na nim rzeźby nie ucierpiały.
18: Stwierdziliśmy jednoznacznie, że żadne elementy architektoniczne nie zostały uszkodzone. Zgodnie z przewidywaniem
0: przewidywaniami rekultywacji będzie wymagał trawnik, część ścieżek wyłożonych brukiem wymaga miejscowej naprawy.
15: Specjalne oświadczenie w sprawie festiwalu wydało też Muzeum Pałac w Wilanowie, które zapewnia, że bruk i trawnik zostaną odtworzone przez organizatora imprezy, a pieniądze z najmu terenu pójdą na konserwację obiektów muzealnych. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową, za nimi już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na szaniec i tekst Stanisława Lema, który niektórych zaskoczył.
18: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
19: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
20: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
15: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Jutro pisemny egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
16: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad zarządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
16: Pogoda.
15: Wieczór z burzami w niemal całym kraju. Jutro deszczowo wszędzie poza zachodem Polski i dużo chłodniej niż dziś. Od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry. Dziś w Alei Sław będziemy rozmawiać trochę o teatrze, trochę o piosenkach, no ale przede wszystkim będę rozmawiać z przepięknym głosem. Beata Rybotycka, którą Państwo znają nie tylko z tej aktorskiej strony, ale także i z tej śpiewającej strony, jest i moim, i Państwa gościem. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy program. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
16: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska, Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim i Państwa gościem jest Beata Rybotycka. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się w Warszawie, chociaż prawdę mówiąc, jak myślę o Pani, to myślę sobie krakowska aktorka. Rzeczywiście, czuje Pani ten związek z Krakowem, czy to tylko tak mi się wydaje?
2: No, ja pracuję w Krakowie i mieszkam w Krakowie więcej już niż gdziekolwiek indziej. Jakkolwiek zawsze mówię i podkreślam, że jestem Ślązaczką. Urodziłam się w Gliwicach na Śląsku. Jestem związana z Gliwicami. Tam mieszkali moi rodzice, już niestety ich nie ma, ale mieszka tam mój brat z rodziną. Lubię bardzo Gliwice, lubię Śląsk, Ślązaków, także ja jestem Ślązaczką.
1: Nie też bez powodu wspominam ten Kraków, ponieważ w jednym z koncertów, który się nazywa Krakowskie Klimaty, możemy Panią zobaczyć, a właściwie usłyszeć. Czy rzeczywiście jest coś takiego jak typowo krakowskie piosenki?
2: No chyba tak i to jest związane w moim odczuciu głównie z kompozytorami krakowskimi, bo tworzyli oni i tworzą do różnych tekstów i do różnych poetów, nie tylko krakowskich poetów, ale ta muzyka, byłam związana z piwnicą pod Baranami przez wiele lat i ta muzyka krakowskich kompozytorów jest taka bardzo osobna, bardzo piękna, bardzo rozpoznawalna. Według mnie można usłyszeć, nie wiem, w Australii Zygmunta Koniecznego, Jana Kantego, Pawluśkiewicza, czy Zbigniewa Preissnera, czy naprawdę Andrzeja Zaryckiego, czy Grzegorza Turnała, i to po prostu będzie wiadomo, że to jest krakowski artysta. Jakoś mnie się wydaje, że to jest bardzo charakterystyczne i że mamy szczęście do wielkich, wspaniałych kompozytorów w Krakowie.
1: Czy gdy grają Państwo ten koncert w Krakowie, to krakowska publiczność rzeczywiście też łaknie krakowskiej muzyki?
2: No, po tym jak widzimy, jaka jest frekwencja na koncertach, ostatni koncert graliśmy w Teatrze Słowackiego, no to tak chyba, dlatego że my nie tak często też w tym Krakowie gramy. Ja jestem wprawdzie związana z Teatrem Stu w Krakowie i często na tych deskach teatru można mnie zobaczyć, ale Jacek Wójcicki, który był kiedyś związany z Piwnicą pod Baranami, raczej teraz koncertuje poza Krakowem, także jak już koncertujemy w Krakowie, to takie to jest trochę święto i dla nas, i mam nadzieję, że również dla widzów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Możemy panią również teraz zobaczyć w spektaklu Dom Weselny, który również jest grany w Teatrze Stu, ale także i w innych miastach w Polsce. Te siostry kochają się czy nienawidzą? Bo tu mam pewien problem.
2: Nie, myślę, że one się nie nienawidzą. One mają jakieś zaszłości, mają spięte, są na różne tematy. Natomiast jak to, nie mam siostry wprawdzie, mam brata, ale i mam szczęśliwie brata, z którym nigdy nie miałam jakichś wielkich spięć takich, żeby się nie widzieć przez parę lat, ale wiem, że ludzie mają w rodzinach takie sytuacje, że są skłóceni, że nie potrafią się pogodzić, że nie potrafią siąść do stołu wspólnie, już nie mówiąc o świętach. I te siostry, to jest taka historia. Peter Quilter napisał tę sztukę. Zaprosił mnie do niej Robert Gliński, reżyser, a mam przyjemność się zmierzyć z aktorką wspaniałą Joanną Żółkowską. I gramy dwie siostry, bardzo różne, które po latach się spotykają i najpierw jest dość, tak powiedziałabym, chłodno, potem jest może bardziej przez moment dramatycznie, potem jest wesoło, jak to mówię, jak w życiu. A przedstawienie, myślę, jest i trochę, żeby się pośmiać, ale też, żeby sobie jakoś tam jakąś refleksję wysnuć. Nie jest to Szekspir wprawdzie, ale którego, jak wiadomo, każdy aktor kocha grać, ale Peter Quilter to też jest wspaniały autor i ja miałam przyjemność już wiele, wiele lat temu grać w cudownej jego sztuce o życiu Judy Garland. Miałam nawet okazję poznać autora, bo przyjechał do nas na premierę do Polski, wtedy z Australii. Także cieszę się, że mogłam się drugi raz spotkać w tym samym z tym samym autorem, tylko w innym układzie sił, że tak powiem.
1: Rozmawiałam również właśnie z panią Żółkowską na ten temat. Czy w pani przypadku ten wybór stroju też trwał dość długo?
2: Chyba szybciej, ale ja na przykład nie trzeba było mnie namawiać, żebym miała grać w peruce. Lubię grać w perukach, Joanna musiała się przekonać do tego, ale bardzo dobrze jest jej w tej rudej peruce. Natomiast wydaje mi się, że jesteśmy ubrane bardzo trafnie, kolorowo, żywo, bardzo charakterystycznie, jeżeli chodzi o te dwie postacie, bardzo różne są one, więc też różnie oczywiście są ubrane i u mnie to poszło szybko.
1: Do rozmowy z Beatą Rybotycką wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Pojawią się też jeszcze dzisiaj w naszym programie wspomnienia nie tylko pani Beaty Rybotyckiej, związane właśnie ze spektaklem Dom Weselny.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

z twojej klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarg, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? W Volkswagen Plichta czekają na Ciebie rabaty. Nawet do 40 tysięcy złotych na wybrane modele. A nowy Volkswagen Taygo z DSG może być Twój już od 77 tysięcy złotych. To idealny moment, żeby zmienić samochód. Odwiedź Volkswagen Plichta i skorzystaj z wyjątkowych ofert. Gdynia, ulica Morska 318. Volkswagen Plichta. Dostajesz więcej.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Została ostatnia reklama.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin-Zachód-Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.

0: gościem Ale i Sław Radia Pogoda jest aktorka Beata Rybotycka. Mogą ją Państwo zobaczyć między innymi w spektaklu Dom Weselny. To spektakl, który wystawiany jest przez Teatr Stu w Krakowie, z którym zresztą pani Beata Rybotycka jest bardzo mocno związana, ale to także spektakl, który podróżuje po Polsce, który można zobaczyć nie tylko w Krakowie. I o tym spektaklu właśnie dzisiaj rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Pani jest, postać jest opisywana jako taka szara myszka, choć z bogactwem tajemnic. No i tak się zastanawiam, tak kobieco-aktorsko, to jest trudne grać taką kobietę w cieniu drugiej kobiety na scenie?
2: Nie, to w ogóle jest bardzo, ja bardzo chciałam tą postać grać.

0: bezdzietną, wręcz odwrotnie. Więc to było dla mnie bardzo ciekawe i bardzo lubię tą różę. Róża ma na imię moja postać. Mhm.
1: Występuje pani na scenie grając, ale też właśnie bardzo często koncertując. I tak się zastanawiałam, czy co pani bardziej lubi? Aktorstwo, czy bardziej może jednak śpiewanie, bo głos ma pani nieziemski?
0: No dziękuję bardzo. To jeżeli to po rodzicach, bo rodzice pięknie śpiewali, mama i tato. Ja lubię grać, dlatego że ja jestem wykształconą aktorką, a nie piosenkarką, nie pieśniarką. Los mnie tak pokierował rzeczywiście w życiu i to na tym, o tym zdecydowała pani profesor Marta Stebnicka, która była moim pedagogiem w szkole teatralnej, która uczyła mnie piosenki aktorskiej, która mnie tak wyłuskała z grupy i jakoś tak sprawowała nade mną pieczę i mnie pchała w kierunku śpiewania, wymyślała piosenki coraz trudniejsze, żebym się z czymś mierzyła repertuarem różnych osób. Zresztą byłam jej takim wierną studentką, wiernym uczniem, potem jej asystentką, potem sama pedagogiem w szkole teatralnej z piosenki aktorskiej, jakby pod, w takim kierunku, którego ona mnie uczyła. Więc jak szłam do szkoły teatralnej, nigdy nie myślałam o tym, że będę na scenie koncertować. I mam z tym pewien, znaczy nie mam problemu takiego, teraz już w tym wieku, w którym jestem, to w ogóle jakby muszę powiedzieć, że już mniejszy problem, ale kiedyś rozumiałam, że ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają kształcone głosy, którzy są wokalistami, po prostu taki mają zawód, to jest zawód, inny zawód. A my jesteśmy aktorami, którzy śpiewają. Po prostu się jednym udaje bardziej, innym mniej. Jest taki straszny żart, jak czym się różni aktorka śpiewająca od fortepianu. Średnio pół tonu, taki jest żart, więc mam nadzieję, że ja się nie różnię pół tonu, ale złośliwi o aktorach śpiewających tak mówią.
2: Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil. Beata Rybotycka jest moim i państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda.
3: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
3: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
5: 14 regionów z burzowymi alertami. Leśnicy zaczynają walkę z czasem po pożarze w Puszczy Solskiej. Za chwilę też wyniki badania śląskiej tożsamości.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
5: Miriam Lipińska. Wieczór będzie burzowy, ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą niemal całego kraju. Burze, ulewy i silny wiatr ominą tylko Pomorze Zachodnie i wschód kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
6: Miejscami możliwe będzie również opad gradu. W nocy część burz zacznie stopniowo zanikać, jednak na wschodzie kraju lokalnie zjawiska mogą utrzymywać się nawet do rana.
5: Wraz z przejściem tego burzowego frontu zrobi się chłodniej. Możliwe też przymrozki. Ciepło wróci do nas prawdopodobnie dopiero w weekend. A nocne przymrozki i susza bardzo mocno dają się we znaki rolnikom. Już wiadomo, że zbiory rzepaku, jęczmienia czy niektórych warzyw będą mniejsze. Rolnicy zwracają też uwagę na inne problemy.
7: Na razie nie obserwujemy też jakichś wzrostów cen zboża. Mamy praktycznie cały czas w tej samej cenie, bardzo niskiej cenie. Około 70 paru złotych. To jest cena, którą mieliśmy 15 lat temu, prawda? A ceny nawozów wtedy były zupełnie inne.
5: Mówi rolnik Adam Bork z Załucza pod Lublinem. Rolnicy oceniają, że tego roczna susza jest szczególnie dotkliwa, nieporównywalna z tą sprzed roku czy dwóch lat i ostrzegają, że na pewno przełoży się na ceny na targowiskach czy w sklepach. Trwa dogaszanie potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wcześniej szacowano, że ogień strawił 300 hektarów lasów, ale już wiadomo, że spalony teren jest znacznie większy. Jak mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie, Mariusz Kiczyński, największy problem będzie ze sprzedażą spalonego drewna, bo to ogromna ilość, nawet 120 tysięcy metrów sześciennych, czyli niemal tyle, ile nadleśnictwo pozyskuje w ciągu całego roku. Ale to nie jedyny problem.
8: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany. I to może być przy okazji tej jednej katastrofy, może być druga katastrofa biologiczna obok na tych drzewostanach, które po prostu nie zostały przez ogień strawione.
5: Wielki pożar w Puszczy Solskiej zaczął się w jednym z prywatnych lasów. Ogień zauważyła pracownica Lasów Państwowych na tak zwanej wieży strażniczej i to ona powiadomiła służby. Przyczyny pożaru ustala prokuratura. Coraz więcej Ślązaków na Śląsku. Jak wynika z raportu naukowców z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, śląską tożsamość deklaruje 30% mieszkańców regionu. To więcej niż w ostatnim spisie powszechnym. Badacze mówią wręcz o śląskim przebudzeniu i jako jeden z powodów podają starania o uznanie śląskiego za język regionalny, mówi jeden z autorów badania, dr Tomasz Słupik.
9: To, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem i w wymiarze politycznym, teraz on trochę przygasł, ale przede wszystkim w wymiarze kulturowym, jest to coś niezwykłego, dlatego że ponad dwie dekady nigdy bym sobie nie wyobrażał, że Hamlet czy Tolkien może zostać przetłumaczony na śląskie.
5: Badacze wskazują, że wciąż za mało jest śląskości w sferze publicznej, bo ta tożsamość nadal jest sprawą prywatną. Śląski język, zwyczaje czy tradycje są przekazywane głównie w rodzinnym domu.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej tak jakie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
1: Pogoda.
3: W
5: wieczór z burzami w niemal całym kraju, które jutro przyniosą ochłodzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 stopni w Łódzkiem, przez 12 na Mazowszu, 13 na Śląsku i Pomorzu, do 17 na Podlasiu. Do tego w większości regionów pochmurno i deszczowo.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Czasem mam tak, że gdy myślę Kraków, to od razu niektórzy piosenkarze, niektórzy aktorzy kojarzą mi się z tym miastem. I tak jest trochę w przypadku dzisiejszego gościa, ale i Sław Radia Pogoda, ponieważ tym gościem jest Beata Rybotycka, aktorka od wielu lat związana z Teatrem Stu w Krakowie. Ale dzisiaj rozmawiamy nie tylko o Krakowie, nie tylko o Teatrze Stu i Piwnicy pod Baranami. Rozmawiamy też o spektaklu, który podróżuje po Polsce. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną godzinę Alei Sław Radia Pogoda.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM.
1: Aktorka, choć przepięknie śpiewająca aktorka Beata Rybotycka jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Jak sama o sobie mówi, nie jest wokalistką, jest śpiewającą aktorką.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Rzeczywiście jest różnica między takim wokalistą, nazwijmy to wykształconym wokalnie, a aktorem, który też jednak jest wykształcony wokalnie.
3: No to jest przepaść. To jest przepaść. Okay. Jeżeli się jest wykształconym wokalistą, nie wiem, na przykład po szkole jazzowej w Katowicach, no to to jest, to jakby pani zapytała na przykład, nie wiem, Kubę Badacha, czy jest różnica, no to myślę, żeby odpowiedział, że jest wielka różnica.
2: Z tych krakowskich piosenek, które pani najbardziej lubi wykonywać?
3: Ja byłam zakochana wiele lat i dalej ta miłość mnie trzyma w muzyce Jana Kantego Pawluśkiewicza, ponieważ od początku mojego kontaktu, spotkania z tym kompozytorem i z Piwnicą pod Baranami weszłam jakby w taki piękny koncert Nieszpory Ludzimierskie, to było prawie 30 tam parę lat temu, 30 chyba 3 w tej chwili. I myśmy objechali z tym koncertem naprawdę Polskę wzdłuż i wszerz i byłam tam u boku wspaniałych wokalistów Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego, Grzegorza Turnała, Hanny Banasza, Elżbiety Towarzyńskiej, wokalistki w ogóle operowej. I ja byłam 6, do tego była chór i orkiestra i ja po prostu z tą muzyką Pawluśkiewicza byłam wiele, wiele lat. Potem po paru latach zrobiłam w ogóle płytę, nagrałam płytę pod tytułem Pieśni Jana Kantego Pawluśkiewicza i zrobiłam recital w Teatrze 100. Także to była taka moja długoletnia miłość, ale oczywiście równolegle miałam przyjemność brać udział w różnych produkcjach, które robił Grzegorz Turnał. Gościem byłam jego płyt, a równocześnie w pewnym momencie w 2000 roku dostałam cudowną propozycję zaśpiewania na płytach kolędowych Zbigniewa Preissnera. No i to był taki bardzo ważny dla mnie moment i kontakt ze Zbigniewem, którego znałam wcześniej, ale nie pracowałam, który po prostu do tej pory trwa, bo właśnie w tym roku, w styczniu, mieliśmy trasę z koncertami Zbyszka i to jest zawsze dla mnie wielkie przeżycie, bo ludzie też cudownie odbierają te koncerty i śpiewają z nami. No też już minęło 26 lat, odkąd ta płyta się ukazała.
2: Mówi pani o jeżdżeniu z koncertami. Czy to jest zupełnie coś innego niż jeżdżenie ze spektaklami? Bo tak jak teraz w Warszawie możemy panią zobaczyć w Domu Weselnym, no to jest to spektakl wyjazdowy. To jest duża różnica między jedną a drugą działalnością.
3: Ale w sensie duża różnica w...
2: No nie wiem, czasami na przykład muzycy tutaj opowiadają, że zupełnie inaczej nagrywa się w studiu, albo zupełnie inaczej gra się w swoim mieście, a zupełnie inaczej, gdy jedzie się gdzieś w Polskę. I tak się zastanawiam, jak tutaj raz jest spektakl, raz są piosenki, to chyba jednak trzeba jakoś się przedstawić jako aktor. Czy to jakby nie dotyczy pani?
3: Nie, mnie się wydaje, że za każdym razem trzeba się mocno po prostu zebrać, skupić i zagrać najlepiej jak się potrafi i zaśpiewać najlepiej jak się potrafi. Mm. Tak mnie wychowywano w szkole i tak mam... Ja zawsze, nawet jak mi się nie chce na przykład, bo mam dzień, kiedy mi się mniej chce,
2: jak każdy,
3: to sobie wyobrażam, że może jest ktoś, kto przyszedł pierwszy raz w życiu na przedstawienie albo pierwszy raz w życiu do teatru, bo tak czasami bywa jeszcze ciągle. Mm. Ja mniej jeździłam po Polsce ze spektaklami niż z koncertami oczywiście, bo Teatr 100 w Krakowie jest takim teatrem, w który niezbyt chętnie podróżuje. Raczej czeka, aż widzowie przyjadą do niego. Mąż mój, który jest dyrektorem tego teatru, Krzysztof Jasiński, zawsze mi mówi teraz, ponieważ obchodził właśnie dosłownie przed chwilą 60-lecie pracy i utworzenia tego teatru, że kiedyś oni się tyle najeździli, bo byli takim podróżnym teatrem po całym świecie i Amerykach, Meksykach i po wszystkich kontynentach, że teraz już mu się tak jakby, powiedziałabym, trochę mniej chce podróżować i ludzie raczej do nas przyjeżdżają. Więc ja z takiego rozdania Teatru 100 to nie za dużo podróżowałam ze spektaklami, a ta produkcja, którą mam teraz, w której mam przyjemność być, to jest przedstawienie, z którym pierwszy raz od wielu, wielu lat i jeżdżę, jak to się mówi. To jest jest takie podróżnicze przedstawienie i jest to dla mnie nowe doświadczenie. Ja jestem trochę rozpuszczona dobrymi warunkami w teatrze, na miejscu, ale na szczęście tutaj jest też taka sytuacja, że wszyscy się bardzo starają, żeby te warunki jakoś bardzo pilnować i tych warunków pilnować, odtwarzać je. Jest fajna dekoracja, są kostiumy, to wszystko jest zrobione bardzo porządnie, porządnie świecone, porządnie nagłośnione, więc wszystko to w moim odczuciu ma poziom, dobry poziom po prostu, mimo że to jest no, takie przedstawienie, które jeździ, podróżuje dużo.
1: O podróżujących przedstawieniach porozmawiamy jeszcze dzisiaj z Beatą Rybotycką.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jeśli chodzi o teatr stu, to często pracuje pani z mężem. Czy potem praca przechodzi do życia prywatnego?
2: Trochę przechodzi, bo to się tak nie da przecież, żeby tak kompletnie nie, ale na pewno my nie jesteśmy takim małżeństwem, które przychodzi do domu i zaczyna analizować wszystko, co się wydarzyło na w teatrze. Mąż mój jest bardzo wymagającym człowiekiem wobec siebie, wobec kolegów i wobec mnie. Nawet bardziej niż wobec kolegów. Także czasami jak jest jakiś nastrój taki to nerwowy, to mnie się obrywa prędzej.
1: Za wszystkich?
2: Nawet za wszystkich nie, ale jak się podłożę, to jakimś pytaniem, to wtedy prędzej ja dostanę niż ktoś inny. Nie wiem, no jesteśmy szczęśliwie małżeństwem 35 lat w tym roku, więc to już jest trochę czasu w takim środowisku, w którym jesteśmy. Te związki czasami na szczęście się udają, ale często się niestety wypalają, czy po prostu się sobą męczą, jak zresztą chyba w innych środowiskach, tylko o naszym się może więcej mówi i wtedy wiadomo, że ktoś z kimś się rozstał, ale Nie jest to związek, który po prostu przenosi totalnie życie do domu.
1: A życie domowe do pracy?
2: No to kompletnie nie. Kompletnie nie. Ja po prostu oczywiście, że jak kończymy spektakl, to jak trzeba wyjść po spektaklu i otrząsnąć się ze wszystkich spraw, to trzeba złapać zakupy i iść do domu z tymi zakupami. Wtedy już nie ma reżysera i dyrektora, tylko jest mąż, który pomaga mi dobrnąć z wszystkim do domu. No.
1: Czy ma pani jakiś taki spektakl, do którego pani wraca z sentymentem? O którym pani myśli, nawet jeżeli już nie jest wystawiany?
2: Nie myślę o żadnym spektaklu, którego nie gram. Natomiast jakby mnie pani zapytała, czy mam taki spektakl, to znaczy, że mam, ale to nie jest coś takiego, że ja siedzę w domu, patrzę w sufit i myślę, jak to było, jak było, fajnie było to grać. Grałam kiedyś przedstawienie Szczęśliwe dni Becketa. To było ważne bardzo dla mnie przedstawienie, bardzo trudne i myślę, że już nigdy nic tak trudnego nie przyjdzie mi grać, bo Becket, no chyba, żeby to było znowu coś w Becketa, ale raczej nie wydaje mi się. To była Winnie w Szczęśliwych dniach Becketa i Maria Timofiejewna w Biesach. Jestem już niestety za dorosła, żeby już ją grać, ale przedstawienie, które ponad 20 lat jest grane w teatrze, jest ciągle grane u nas w teatrze i już tam te role gra inna aktorka.
1: Jak to się stało, że mieszka pani i żyje pani w Krakowie? Często właśnie mam takie wrażenie, że jednak artyści bardzo mocno ciągną do Warszawy.
2: A czemu tylko w Krakowie mieszkam, że tak powiem? Nigdy mnie nie ciągnęło do Warszawy. Nigdy nie miałam takiego... To były takie czasy, kiedy ja byłam młoda. To nie były takie czasy jak teraz, kiedy właściwie każdy młody aktor chce być w Warszawie. Myśmy po prostu chcieli być w Krakowie. Nikomu nie przychodziło specjalnie do głowy przenosić się do Warszawy. Ja, żeby była jasność, nie mam żadnych animozji co do Warszawy, jak Krakusi tacy stuprocentowi, co tak się bawią w taką wojnę krakowsko-warszawską, bo jestem Ślązaczką. Ale ja dostałam się do 4 teatrów w Krakowie i w ogóle to było dla mnie najważniejsze i najpiękniejsze miejsce na świecie i w ogóle żaden inny teatr mnie nie interesował. Miałam 23-24 lata, nie pamiętam. Bo wtedy wszyscy wielcy naszego teatru, najpierw od kobiet może, Anna Dymna, Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Anna Polony, panowie Jerzy Sztur, Jan Nowicki, Jerzy Bińczycki, to wszystko byli aktorzy, którzy się nie wyprowadzili do Warszawy. Wszyscy mieszkali w Krakowie, grali w tym cudownym teatrze i po prostu jeździli do pracy do Warszawy, więc to nie było w ogóle takiej, w tych czasach, to były lata tam 80., 90., w ogóle nikt nie chciał jechać do Warszawy. Potem się coś takiego zrobiło, że się zaczęły seriale, produkcje, próbne zdjęcia i tak dalej i wszystko to ta młodzież po prostu hurtem rusza i do Warszawy i próbuje. Zdarza się, że się nie udaje i wtedy wracają albo są w innych mniejszych ośrodkach, a potem im się udaje do Warszawy. No różnie to jest. Ja nie miałam nigdy, nie miałam żadnego takiego parcia, nigdy nie próbowałam dostać się do żadnego teatru w Warszawie. No pewnie też dlatego, że miałam tutaj środowisko bardzo mocne, w którym bardzo byłam eksploatowana i w Piwnicy pod Baranami, i w Teatrze Stu, i w Teatrze Starym. W Starym Teatrze może najmniej, bo to był teatr, w którym dużo nie grałam na początku, potem troszkę więcej, ale nigdy to nie był taki teatr, który mnie jakoś tak bardzo wykorzystał. Najwięcej zagrałam w Teatrze Stu, gościnnie grałam w Teatrze Ludowym na początku, w gościnnie zagrałam przedstawienie w Teatrze Słowackiego, więc taka byłam. W Warszawie grałam kiedyś gościnnie ze Zbyszkiem Wodeckim w Teatrze na Woli. Mhm. To było fajne przedstawienie. Grają naszą piosenkę, taki był tytuł. Zbyszek grał tam kompozytora, a ja jego, jak to mówią brzydko, tekściarkę, która się w nim zakochuje, a on w niej. Także miałam przygodę przez jakieś chyba 2 lata grania w Warszawie.
1: Beata Rybotycka jest moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Rozumiem, że jak pani przyjeżdża teraz do Warszawy, to lubi pani to miasto, czy niekoniecznie?
2: Lubię. Zawsze lubiłam Warszawę, ale mnie nigdy nie byłam nigdy zdeterminowana, żeby tu żyć, mieszkać i pracować. Mhm. Gdybym miała wybierać miasto do życia, to bym wybrała na pewno Trójmiasto, a nie Warszawę, bo lubię morze, bo lubię tamtą przestrzeń, powietrze, jeżeli mówimy o mieście. Mhm. Natomiast teraz jestem w Warszawie dość często i będę jeszcze częściej, mam nadzieję, ponieważ jestem babcią, która ma wnuczkę 2-letnią Helenkę, która mieszka w Warszawie, i przyjeżdżam do Warszawy i do pracy, i po prostu do córki, do zięcia i do wnuczki.
1: Piwnica pod Baranami. Często osoby spoza Krakowa zastanawiają się, na czym w ogóle jakby polega fenomen tego miejsca.
2: No trochę to, w moim odczuciu, trochę to, co już powiedziałam, tam dla mnie jest najmocniejszą siłą muzyka. Oczywiście, że ktoś inny może powiedzieć, że satyra, która wtedy była na te czasy, to były lata przecież, za chwilę piwnica będzie miała 65 lat od czasu, kiedy powstała, więc tam zawsze była żywa satyra na to, co się dzieje naokoło, poza piwnicą, na tą szarość, na tą bidę, na to, co się działo na rynku, a nie pod rynkiem. Ale to nie był moment, kiedy ja byłam wtedy w piwnicy. Ja przyszłam do piwnicy po szkole teatralnej, także to był rok 90 chyba. I właśnie wtedy byli tam cudowni kompozytorzy, pisali do pięknych tekstów muzykę. Żył jeszcze pan Piotr. Ja miałam tą przyjemność być przyjętą do piwnicy przez pana Piotra jako artystka. Oczywiście najpierw mnie zaprosił jako tak zwany support, żebym zaśpiewała coś przed spektaklem, przed koncertem, przed tym wieczorem. No i szczęśliwie, jak już zaśpiewałam raz, to powiedział do mnie, niech, że pani przychodzi co tydzień. I tak mi się udało szczęśliwie, bo to były cudowne lata przyjaźni, które jeszcze do tej pory właśnie, jak na przykład z Jackiem Wójcickim czy z panem Konradem Mastyłą, moim cudownym pianistą zaprzyjaźnionym, do tej pory trwają. I taki myślę, że każdy, kto był w piwnicy, to ma taki rodzaj rysu tamtego miejsca, właśnie takiego, trochę takiej boemy, trochę takiej miłości do wariactwa, do szaleństwa. Zresztą pani profesor Stępnicka, o której mówiłam, była przyjaciółką pana Piotra Skrzyneckiego i zawsze mi mówiła, żeby się nie bać szukać na scenie, żeby nie bać się ośmieszyć na scenie, żeby szukać w kostiumie, żeby się inspirować malarstwem, jak chce się jakiś kostium sobie wymyślić na przykład, więc to wszystko w piwnicy się działo, nakładało się na siebie, co popadło, i człowiek wychodził na scenę i się wygłupiał i się nie przejmował tak strasznie. Teraz tego chyba już w ogóle nie ma, nie wiem, nie mówię teraz o piwnicy, tylko w ogóle na estradzie. Każdy ma to wszystko jakoś tak bardziej chyba wymyślone, przemyślane, nie wiem, bo się też nie do końca znam na kabaretach aktualnych i też bardzo dawno nie byłam w piwnicy, więc trudno mi tutaj teraz powiedzieć, jak coś tak dzieje naprawdę w tej chwili w życiu kabaretowym.
1: O Warszawie, o Krakowie i o kilku jeszcze innych rzeczach dzisiaj w Alei Sław rozmawiam z Beatą Rybotycką. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na kolejną część tej rozmowy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
13: Została ostatnia reklama.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Walejsław, moim i Państwa gościem jest dziś aktorka Beata Rybotycka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawodowo czuje się Pani najbardziej związana z Teatrem Stu w Krakowie?
2: Tak, oczywiście, że tak. Teatr Stu mi dał najwięcej szans na to, żeby się pokazać z różnych stron. Najpierw wiele lat nie grałam w teatrze, będąc żoną mojego męża, chyba z 10 lat on mnie kompletnie w niczym nie obsadzał. Byłam wtedy aktorką teatru starego, chociaż dostałam się do Teatru Stu, kiedy nie byłam jeszcze żoną mojego męża, do spektaklu Pan Twardowski, w którym główną rolę grał Andrzej Zaucha, a ja grałam jego taką diablicę, w której on się tam, Pan Twardowski, niby podkochuje. I tak się znalazłam w ogóle w Teatrze Stu. Potem miałam długą przerwę. Nie grałam w teatrze jakieś naprawdę z 9-10 lat. A potem, jak już Krzysztof mnie obsadził w komedii, w komedii Zbigniewa Książka, to jakoś tak się ruszyło to i zaczęliśmy robić różne rzeczy. Od śmiesznych, przez muzyczne, przez bardzo poważne, jak Beckett. Po prostu dzięki teatrowi, dzięki reżyserowi i mężonkowi, który na szczęście mi zaufał, po prostu się, mam nadzieję, rozwijałam i to rozwijałam w różne strony.
1: Powiedziała Pani rozwijałam. Czy jeszcze ma Pani poczucie, że jeszcze coś może do rozwinięcia przed Panią?
2: Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, dlatego że się bardzo lubię uczyć i lubię być też zaskakiwana jakimiś propozycjami, które może wydają się mi ponad moje możliwości, na przykład jakieś, nie wiem, nie grałam nigdy Moliera, na przykład, nigdy nie grałam. No jest dużo jeszcze rzeczy, których nie grałam, a wiem, że gra się to różnie, więc na przykład jedną z bardzo trudnych rzeczy, których teraz tknęłam razem z zespołem Teatru Stu, to była komedia dell'arte i granie w masce i praca z maską. No to jest bardzo trudna rzecz i jesteśmy dopiero na początku drogi. Myślę, że będziemy się w tym rozwijać. Sługa dwóch panów, do niego także zapraszam do teatru. W ogóle zapraszam do teatru, nie tylko na Sługę dwóch panów, ale jest to taka rzecz, której chyba w Polsce żaden stacjonarny teatr nie gra.
1: Gdyby miała Pani pomyśleć sobie o tym, w czym się najlepiej Pani odnajduje na scenie, to co to by było?
2: Nie, Pani, co ja się śmieję, że na moje recitale kiedyś to powinno się sprzedawać, to był mój ZAX, bilety z żyletką, dlatego że ja najczęściej lubiłam śpiewać smętne pieśni, takie do pocięcia, jak to mówią, do pocięcia żył, ale widownia ewidentnie najbardziej lubi, większość widowni, o tak bym powiedział,

0: jak śpiewam rzeczy śmieszne, jak śpiewam rzeczy charakterystyczne z dwudziestolecia międzywojennego, takie, które wymagają właśnie jakiegoś postaciowania, kiedy muszę się wcielić jakby w jakąś inną kobietę niż nią jestem. Więc właściwie ja nie umiem powiedzieć, bo teraz gdybym miała zaśpiewać recital tylko pieśni z Żyletką, to bym już też nie chciała. Bo widzę, jaką radość też dają ludziom te piosenki wesołe i śmieszne. Także to tak jedną nogą na wesoło, jedną nogą na lirycznie, tak.
1: Dałoby się to połączyć w jedno?
0: Da się połączyć właśnie w jakimś recitalu, da. Dlatego, że w krakowskich klimatach robimy to z Jackiem właśnie dokładnie to. To znaczy śpiewamy i bardzo poważne rzeczy Preissnera czy Koniecznego, a potem śpiewamy dwudziestolecie międzywojenne, w którym jesteśmy śmieszni.
1: Zapraszamy zatem i do Teatru Stu, ale i nie tylko. Beata Rybotycka była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A jeszcze dzisiaj w Alei Sław opowiemy Państwu między innymi o spektaklu Dom Weselny, w którym to gra Beata Rybotycka, a w jej siostrę spektaklową, teatralną wciela się Joanna Żółkowska. Tamara Pawlik-Lipska, zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo przy radioodbiornikach. Jeszcze dzisiaj w Alei Sław będzie się działo.

0: UNESCO.
1: Klipsy, a gdybym miała klipsy, cóż dałabym za klipsy, ach, tak bym chciała.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Została ostatnia reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Aleja Sław. Radia Pogoda.
8: Dziś w Alei Sław Radia Pogoda mogli Państwo już usłyszeć Beatę Rybotycką, która opowiadała nam i o spektaklu Krakowskie Klimaty, czyli piosenkach, które wykonuje i które mogą Państwo usłyszeć w różnych miejscach w Polsce, nie tylko w Krakowie, ale też mogą Państwo zobaczyć Beatę Rybotycką w spektaklu Dom Weselny. To jest taka opowieść o dwóch siostrach, które mają za zadanie zorganizować wesele córki jednej z tych sióstr. No dużo się tam dzieje, co już zresztą Państwo trochę słyszeli, ale właśnie do opowieści o tym spektaklu Dom Weselny wrócimy za parę chwil w Alei Sław Radia Pogoda, ponieważ ten spektakl będziemy wspominać także z Joanną Żółkowską, czyli właśnie teatralną, sceniczną siostrą Beaty Rybotyckiej w tym spektaklu. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na to zbliżające się spotkanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
9: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
10: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
9: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A dziś w Alei Sław rozmawiamy między innymi o spektaklu Dom Weselny. To jest opowieść o dwóch siostrach. Jedną z nich gra Beata Rybotecka, którą już dzisiaj Państwo w Alei Sław słyszeli. Drugą siostrą w tym spektaklu jest Joanna Żółkowska. No i właśnie obie panie występują na scenie, są siostrami spektaklowymi i córce jednej z nich mają zorganizować wesele. To właśnie Joanna Żółkowska wciela się w postać matki tejże córki, która chce wyjść za mąż. No i właśnie całkiem niedawno w Radiu Pogoda Joanna Żółkowska swoją postać wspominała tak.
2: Opisują ją jako kolorowego ptaka. Mhm. Mam piękny kostium. Rzeczywiście bardzo kolorowy. Wyglądam tam zupełnie inaczej niż teraz, jak mnie pani tu widzi, inaczej mam inne włosy i w ogóle makijaż, pełny makijaż, bo grałam taką kobietę właśnie, która lubi pieniądze, dobre ubrania, no i biżuterię, no wszystko na najwyższym poziomie. To jest sztuka, gdzie męczą się ze sobą dwie siostry. Troszkę męczą się, ale też wydaje mi się, że poruszają bardzo interesujące tematy, które zdarzają się nie tylko im, tylko chyba w większości sióstr.
3: A też przed tymi siostrami chyba takie ważne życiowe też wydarzenie pani bohaterki, czyli ślub.
2: Ślub mojej córki?
3: Tak.
2: No właśnie, z tego powodu się tam tak, z tego powodu się one tam spotykają. No i to jest trochę śmieszne, trochę straszne. Tak bym powiedziała, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekaw, to bardzo zapraszam, bo warto.
3: Ale tak się zastanawiam. Ślub dziecka, no to powinno być takie w sumie bardzo radosne wydarzenie. Dlaczego jest trochę straszne?
2: No bo takie upiory powracają, bo one się cofają. Dawno się nie widziały. Mhm. I cofają się w przeszłość. A tam działy się różne rzeczy. Jak to w życiu. Raz tak, raz siak. I to wszystko teraz trochę je straszy.
3: Czyli z rodziną dobrze tylko na zdjęciach.
2: No tak, tak, to zdecydowanie. Akurat tutaj mogę powiedzieć, że takie jest taka konkluzja, przychodzi do głowy.
3: Pani też ma siostrę, aktorkę w życiu prywatnym. Czy wyobraża sobie pani takie problemy jak na scenie w tym spektaklu z własną siostrą?
2: Nie no, zawsze sobie wyobrażam, bo to są, jeżeli ktoś by to napisał, pięknie opisał, proszę bardzo.
3: Mogłoby się okazać, że i z własną siostrą.
2: No pewnie.
3: Też jest sporo różnych.
2: Mam brata. Na pewno byłoby wesoło i strasznie. Myślę, że tak, no jak to w życiu.
3: Mhm. Ten spektakl głównie grają państwo w Krakowie.
2: W Teatrze Stół, tak, bo i to tam on jest jakby gości w repertuarze na stałe, ale drugie życie tego spektaklu mamy w podróży. I bardzo to lubimy, bo takie spotkania różnych publiczności dają nam no, dużo takiej wiedzy i o nas samych, reakcje publiczności. Wprawdzie, i to też jest ciekawe, są podobne, ale często nasilenie, że tak powiem, emocji, które w stronę widowni wędrują ze sceny. Czasami są te emocje odbierane bardziej żywo, czasami trochę mniej żywo, ale bardzo podobnie. To mnie wszyscy to pytają, czy publiczność jest taka sama, czy inna? No, zasadniczo jest taka sama, a jednocześnie jest inna.
3: Można połączyć te dwie rzeczy. Zwłaszcza, że chyba też trochę się tak mówi o tym, że krakowska publiczność to jest taka wysublimowana i taka trochę inna niż wreszcie Polski.
2: No, grałyśmy teraz dwa spektakle w Krakowie, w Teatrze Stół. No, publiczność była po prostu fenomenalna. Także niesłychanie żywa, o. Niesłychanie żywe były reakcje. Także aż byłam, wydawało mi się, że Kraków to może jest taki bardziej stonowany, mieszczański. To okazuje się nie. Kraków to dopiero szaleństwo w Krakowie.
3: Żywioł.
2: Był tak, bardzo była żywiołowa publiczność, wspaniała.
3: Mówi pani, że postać odgrywana przez panią w tej sztuce jest taka żywiołowa i kolorowa. Ja panią aktorsko, bo oczywiście nie znamy się prywatnie, postrzegam właśnie jako taką osobę, jako bardzo żywiołową osobę.
2: No, dlatego zostałam obsadzona akurat w tej roli, czuję się w niej dobrze. Także to nie jest nic nowego. Ale też... bo sam żywioł to jest za mało. Ona też musi nieść jednak jakąś opowieść o sobie. I ta osoba moja, osoba, którą tam gram, jest bardzo egocentryczna i ma bardzo dużo takich cech. Nie lubimy takich cech u innych. Okay. Czasami i u siebie nie lubimy. Czyli egocentryczna, taka dosyć w sumie... No, jak to się mówi teraz, nie gryzie się w język.
3: Okej.
2: Bardzo ekspresyjna, taka na pewno nie introwertyczna, tylko odwrotnie. Ekstrawertyczna, taka osoba dosyć wyraźna, wyrazista bardzo.
3: Było jakieś wyzwanie w kreowaniu tej postaci?
2: No przede wszystkim my jesteśmy tylko dwie na scenie, spektakl trwa 2 godziny. A my jesteśmy starszymi paniami jednak, a to wymaga ogromnej... Tak pani spojrzała, że niby nie. Dziękuję bardzo, ale...
3: Tak uważam. Przepraszam.
2: Bardzo pani jest miła, doprawdy, ale jednak, no jednak nie, jednak bez przesady. No nie będę tutaj w szczegółów podawała, ale jednak i to jest bardzo duży wysiłek. Także tak w pierwszej chwili to właśnie się zastanawiamy, jak my sobie z tym damy radę, bo to jednak jest duży wysiłek, taki fizyczny i umysłowy i no pod każdym względem to jest wyczyn w pewnym sensie. Taki 2-godzinny spektakl. No ale wszystko poszło. Właściwie, kiedy kończymy, to nie zauważamy, jak to szybko mija i tak się dziwimy, że to już koniec. Także, no, dałyśmy radę z Beatą Rybotycką.
3: Oczywiście.
2: Bo gra nam się znakomicie. Pierwszy raz. Takie spotkanie.
1: Mowa o sztuce Dom Weselny i do tej rozmowy w Radiu Pogoda wrócimy za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A dziś w Alei Sław Radia Pogoda rozmawiamy o spektaklu Dom Weselny. To spektakl, w którym mogą Państwo zobaczyć Beatę Rybotycką oraz Joannę Żółkowską. Te dwie panie na scenie zapewniają naprawdę absolutną mieszankę wybuchową. Spektakl Dom Weselny bardzo często grany jest w Teatrze Stu w Krakowie, ponieważ to właśnie tam powstał, ale również podróżuje po Polsce, więc to nie jest tak, że żeby zobaczyć te dwie wspaniałe aktorki w tym spektaklu, to muszą Państwo pojechać do Krakowa, bo mogą Państwo również zobaczyć ten spektakl chociażby od czasu do czasu w Warszawie. Dziś rozmawiałam i z Beatą Rybotycką i wspominam również z Joanną Żółkowską ten wyjątkowy spektakl.
2: Czy takie wycieczki do Krakowa też, myślę sobie, chyba mogą być trochę męczące?
3: Trochę są, oczywiście, tym bardziej, że ja jeżdżę z Loną. A Lola to jest mój maltańczyk.
2: I jest...
3: Jeździmy razem wszędzie.
2: Ale na scenie też się pojawia?
3: Nie.
2: To kto się nią wtedy zajmuje?
3: Siedzi w garderobie albo w hotelu.
2: I jest grzeczna?
3: Jest grzeczna bardzo, bo wie, takie ma życie. Życie z artystką jest właśnie takie. Powiedziałam jej to od razu na samym początku, że będzie tak miała i ona to zaakceptowała.
2: Okej, czyli wie, że pańcia na scenie, ona ma być grzeczna.
3: Tak, jak gdzieś jeżdżę i niektórzy mówią, a czy ty pytałeś, czy można tam z psem? A ja mówię, gdzie ty widzisz tu psa? Stosujemy takie wybiegi. Udajemy, że Lola nie jest psem.
2: Czyżby stała się w pewnym sensie córeczką?
3: Też, ale nie tylko. Dla innych ona jest tak piękna i taka malutka, że... Jak się na przykład nie rusza, to wygląda jak taka sztuczna zabawka.
2: Okej.
3: Jest niesamowita.
2: Czyli jest tutaj też jeszcze dla niej, widzę, szansa występu na scenie w końcu.
3: Jest szansa, jest.
2: Zagrała pani w wielu sztukach. Zastanawiam się, czy gdy ma się taki dorobek artystyczny, to są role, które zostają w pamięci i do których na przykład chciałoby się wrócić?
3: No tak, tak myślałam nawet niedawno, co bym chciała zagrać może jeszcze raz.
2: I co to by było?
3: Ale no na przykład grałam Fiokłę w Orzenku, w Teatrze Powszechnym, 10 lat ją grałam. I tak mi się wydaje, że byłam dużo młodsza wtedy. I wydawało mi się wtedy, kiedy to grałam, że ja jestem za młoda. W ogóle uważałam, że to jakaś pomyłka. Kto to wymyślił, żebym ja to grała? To jest zupełnie...
2: Reżyser?
3: To kiedyś, reżyser może... Nie wiem kto. No ktoś wymyślił, byłam wtedy w teatrze na etacie i po prostu przypadła mi ta rola. Grałam ją... Nie grałam jej źle, myślę. Miałam świetny kostium. Ja w ogóle przywiązuję dużą wagę. Myśmy teraz też zaczęły od kostiumu tę rozmowę. To znaczy ja tak zaczęłam od kostiumu. Ja lubię... No, przykładam dużą wagę do tego. Jaki jest kostium? I miałam piękny kostium, ale mimo wszystko wydawało mi się, że to nie jest rola dla mnie wtedy, z powodu wieku. To jest swatka i ona powinna mieć swoje lata, więcej wiedzieć i jakiś inny rodzaj, jak się teraz mówi, energii. Tak mi się wydawało i tak chętnie myślałam sobie niedawno, że mogłabym ją zagrać jeszcze raz i ciekawa jestem, jakbym się z tym zmierzyła, bo wydaje mi się, bo kiedy to jest ciekawe? Wtedy, kiedy to może być inne niż wtedy. No bo my się zmieniamy, my jesteśmy nawet powiedziałabym z dnia na dzień inne. Prawda?
2: Plus jeszcze pewnie jakieś nowe pomysły na kreowanie postaci.
3: No tak, no i mamy w głowie co innego. To nawet z dnia na dzień, ja nie mówię już o nastroju. Mamy przecież różne nastroje, prawda?
2: Nawet w ciągu dnia pewnie
3: czasami kilka razy. W ciągu dnia mamy kilka razy. A już mówię już o latach, prawda? Doświadczenia jakieś. Dochodzą nowe sprawy, nowe przekonania. Które, prawda, miewamy, a potem nagle okazuje się, że one są błędne. Czas koryguje wszystko, tak się mówi, prawda?
2: To prawda.
3: To z tego względu właśnie czasami wydaje mi się, że mogłabym zagrać. Przez chwilę też przychodziło mi do głowy, co by było, gdybym ja teraz zagrała ławeczkę, która była takim spektaklem bardzo istotnym dla mnie w moim życiu, a dla niektórych widzów też, bo do tej pory pamiętają.
2: Tak.
3: To mam dowody. Co by było, gdybyśmy z Januszem, to też byłoby niezłe, zagrali to teraz? No, to byłaby zupełnie inna chyba ławeczka. Ale nie wiem, a może nie, a może do pewnego stopnia, tylko no bardzo to byłby ciekawy eksperyment. Dla mnie aktorski na przykład. Takie. Miałam już taki przypadek, ale to dotyczyło Jurka Grzegorzewskiego, który był dziwnym bardzo reżyserem, no bardzo takim nowoczesnym, ale też szczególnym. Niezbyt był zainteresowany realizmem, takim realizmem, który teraz na przykład panuje w telenowelach, albo w ogóle niekoniecznie tylko w telenowelach ogólnie. Dosyć dużo jest takiego 1:1, a Jurek był artystą, bardzo wspaniałym artystą i realizm go zupełnie nie interesował. I ja zagrałam u niego po raz drugi Mańkę w ślubie Gombrowicza na scenie Teatru Narodowego, bo pierwszy raz zagrałam ją, jak kończyłam w dyplomowym spektaklu szkoły teatralnej w reżyserii Jerzego Jarockiego, zagrałam Mańkę w ślubie Gombrowicza, a potem zagrałam ją po latach tę samą postać u Jurka Grzegorzewskiego i to było niesamowite przeżycie. Najpierw się zastanawiałam, bo już wtedy weszłam w rolę właściwie matek, a on wymyślił, że mogę zagrać tam tę rolę. Ale to dlatego, już teraz wiem dlaczego, dlatego, że on wymyślił sobie, że kiedy główny bohater Henryk wraca do domu rodzinnego, to pamięta rodziców, jak byli młodzi. I to z tego powodu. To chyba tak mnie obsadził. No ale mam to już za sobą.
2: A gdyby teraz pojawiła się jakaś taka właśnie propozycja, wróćmy, wystawmy jeszcze raz coś, co było wystawiane 30 lat temu. Zgodziłaby się pani?
3: Pewnie, żebym się zgodziła, dlatego, że to jest bardzo, no właśnie, to takie ekscytujące.
1: Mówiła Joanna Żółkowska. Zapraszam państwa do tego, żeby zostali państwo z nami, bo do tej rozmowy jeszcze dzisiaj w Alei Sław Radia Pogoda wrócimy.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław trochę rozmawiamy o spektaklu Dom Weselny. Gościłam już Beatę Rybotycką, aktorkę, która gra jedną z głównych postaci w tym spektaklu. Drugą główną postacią jest Joanna Żółkowska, ale też z Joanną Żółkowską rozmawiałyśmy o roli, z której na pewno kojarzą panią Joannę Fani, pewnego bardzo znanego serialu.
2: Szerokiej publiczności dała się pani poznać dzięki roli w telenoweli.
3: Tak.
2: Myślałam, że tu padnie słowo absolutnie.
3: Czy spodziewała się... No absolutnie, może być absolutnie, proszę bardzo.
2: Nie, to oczywiście żart i nawiązanie do postaci odgrywanej przez panią, ale czy gdy zaczynała pani przygodę z klanem, to miała pani w ogóle pomysł na to, że to tyle lat będzie trwało?
3: Nie, no w ogóle nie było takiego, w ogóle nie było takiego zjawiska. U nas nie było telenoweli przede wszystkim żadnej. Wcześniej była może jedna. To się zaczynał. Ten czas telenoweli się zaczynał. Więc nie było żadnych informacji na ten temat. Powiedzmy, czy to się przyjmie, prawda? Jak długo? Też dziwny taki, normalnie bywało tak, że jak dostawałaś propozycję roli, to wiedziałaś, jak się zaczyna i wiedziałaś, jak się kończy. Do czego zmierza. Okay. A tutaj w ogóle nie masz pojęcia, do czego to zmierza. Telenowela trwa do dzisiaj i ja teraz na przykład dostaję nowe odcinki, bo ciągle gram w niej i bardzo sama jestem ciekawa, do czego to zmierza, bo nie wiem.
2: Czyli nie możemy na razie nic zdradzać.
3: Ale nikt w ogóle mi tego nie tłumaczy, nie mówi. Czasami w związku z tym na przykład kierunek, w jaki podąża moja postać, bardzo mi odpowiada, a czasami w ogóle mi nie odpowiada. I wtedy też muszę to grać.
2: No właśnie, i co wtedy, jak aktorowi nie odpowiada?
3: Gram.
2: Ale czy wtedy jest lekka obraza wyczuwalna w postaci?
3: Nie, po prostu zaciskam zęby i myślę sobie, jesteś zawodową aktorką, profesjonalną. Musisz grać to, czego od ciebie wymagają. To znaczy, musisz po prostu w tym być, musisz się znaleźć. Tak do tego podchodzę. Zaciskam zęby i gram, ale czasami wcale mi się to nie podoba. Że postać podąża właśnie w taką stronę.
2: A czy na scenie w teatrze też zdarzyło się pani zaciskać zęby i grać?
3: Tak, bo ja byłam dosyć taka, jakby to powiedzieć, no taka byłam taką niegrzeczną trochę dziewczynką. Także też byłam asertywna. Zawsze się mówiło, był taki moment, kiedy się mówiło, bądź asertywna. Bądź asertywna. Więc ja byłam asertywna i wyrażałam swoje niezadowolenie czasami, ale też starałam się jednak zachowywać przyzwoicie. No w momencie, kiedy się podejmowałam jakiejś pracy, no to takie szczególnie, która jest pracą zespołową i ma ogromne konsekwencje dla wszystkich innych wokół ciebie. Poza tym sytuacja jest bardzo wrażliwa. Bo można, nie przyjmując roli, najbardziej się zawsze boję, bo zdarzały mi się takie przypadki, boję się, że reżyser się obrazi.
2: Okej.
3: No.
2: I jak może się tak obrazi, być. To może się no okazać, że już na amen.
3: No może tak być, także trzeba uważać. Reżyserzy są bardzo wrażliwi, bo myślą, że jak odmawiasz roli, to ja tak myślę, że oni tak myślą, może to w ogóle jest inaczej, że oni to biorą, że to, jak powiem, bezpośrednio do siebie, że to ja z nimi nie chcę pracować, a czasami wcale tak nie jest. A czasami jest tak, że rola jest nie bardzo, ale tak lubisz tego reżysera i z nim pracować, że mimo wszystko pracujesz. Więc on zawsze ma okazję, ma powód do tego, żeby myśleć, że jeżeli odmawiasz, to jednak z powodu tego, że jego nie lubisz albo nie cenisz. No i to jest taka trudna sytuacja, a takich sytuacji trudnych w tym moim zawodzie jest multum. Właściwie z samych takich trudnych sytuacji prawie składa się nasza obecność w tym zawodzie.
2: To jednak zawód bardzo artystyczny, więc myślę, że tutaj wrażliwość wysoka jest jednak pożądaną cechą.
3: Bardzo i to po prostu trzeba zacisnąć zęby. Się mówi, że to jest taki zawód, taki banał, no ale przypomnę, że odporność słonia i kruchość porcelany trzeba mieć w sobie. No jak to połączyć? No ale trzeba, bez tego się nie da.
2: Pani córka też wybrała tę drogę. Gdy ją wybierała, to kibicowała jej pani, czy myślała, dziecko drogie, w którą ty stronę zmierzasz? Quo vadis?
3: No ja miałam świadomość, że to jest trudny zawód, ale też miałam świadomość, że jeżeli już się go wybiera, to znaczy, że się chce. No znaczy, że coś takiego jednak się w nim zauważa. Co... No ja... Może, no tutaj właściwie nie umiem tak dokładnie powiedzieć niczego mądrego na ten temat, ponieważ tak, ja wiedziałam, że ja od samego początku chciałam być aktorką. To ciągnęło mnie na scenę, jak mówił Olivier, bo po prostu ja się bardzo lubiłem popisywać, mogę za nim powtórzyć, że bardzo też lubiłam się popisywać, ciągnęło mnie tam. Natomiast moja córka nie miała takiego pędu na scenę do popisywania się, ale ona myślała, że... Wprawdzie zapytała mnie kiedyś, a jakie są jeszcze inne zawody na świecie, jak miała lat, no trochę mało jeszcze, żeby tak wszystko ogarniać. No więc, bo myślała, że tylko, że no, co ona może robić, że jest skazana jakoś na ten zawód, chyba siedziała w tej garderobie bez przerwy. Także, no więc ona miała taki moment, że jednak może ona spróbuje czegoś innego i w pewnym momencie, jak przypadkiem, zupełnym przypadkiem, naprawdę, nikt w to nie wierzy oczywiście, ale potwierdzam jeszcze raz, z uporem obie powtarzamy, że to był zupełny przypadek. Dostała propozycję takich próbnych zdjęć i potem je wygrała i okazało się po prostu, że szukano osoby o pewnych typach charakteru i akurat okazało się, że ona właśnie to wszystko ma w sobie, czego szukano. Była przecież amatorką, nie miała pojęcia, jak się gra, ani w ogóle tego nie robiła wcześniej. No to w pewnym momencie przyszła jednak po jakimś roku tego grania, powiedziała: mamo, muszę ci powiedzieć coś strasznego, a ja bez tego już nie mogę. Czyli połknęła, to się nazywa bakcyla. No to wtedy już w ogóle machnęła ręką, tylko kazała jej skończyć szkołę. Tak, właściwie to tak wymogłam jej, na niej to, żeby skończyła szkołę, żeby się z czegoś nauczyła i tak dowiedziała i w ogóle, żeby to jakoś wyglądało poważnie.
2: A o tym, jak gra się z rodziną na scenie, nie tylko tą wyimaginowaną, wytworzoną przez reżysera albo autora sztuki, ale także z tą prawdziwą, jeszcze dzisiaj porozmawiamy z Joanną Żółkowską, która jest gościem w tej godzinie Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dziś w Alei Sław, Radia Pogoda, trochę nietypowo, bo rozmawiamy i o spektaklu Dom Weselny, w którym to mogą Państwo na scenie zobaczyć Beatę Rybotycką i Joannę Żółkowską, ale także i trochę o obu paniach osobno. W tym spektaklu Beata Rybotycka i Joanna Żółkowska wcielają się w rolę sióstr. W prawdziwym życiu jest tak, że pani Joanna Żółkowska czasem spotyka się z własną córką, tą prawdziwą, na jednej scenie.
2: A gdy gra pani z córką na scenie, to myśli sobie pani dziecko inaczej, czy raczej taka duma jest, że dobrze, ładnie, dobrze ci idzie?
3: No ja cały czas tak myślę, że dobrze ci idzie i w ogóle tak bardzo. Ja jestem jej fanką.
2: No taki maszyny krytycyzm się nie włącza.
3: Nie. Ja jestem, zdecydowanie wszystko mi się podoba, co ona robi, i uważam, że jest zdolniejsza ode mnie i że w ogóle jestem szczęśliwa, no, że jej to też sprawia jakąś przyjemność mimo wszystko, chociaż ona ma dużo innych zainteresowań i tak się nie daje tak się pochłonąć temu zajęciu. No ale no tak, no i to już nikt mi tego, nikt mnie nie wytłumaczy, że jest inaczej, że może być inaczej.
2: A jak to działa w drugą stronę? No bo jednak nie oszukujmy się, relacje matka-córka zawsze są, czasami, może nie zawsze, czasami bywają trudne, o tak. I na przykład zdarzyło się, że córeczka przyszła do mamusi i powiedziała: matka, niedobrze zagrałaś.
3: Nie, nigdy mi tak nie powiedziała, ale bardzo często, nigdy mi tak nie powiedziała.
2: Dobrze wychowana.
3: No mam nadzieję. No, ale natomiast uważam, że zawsze tak uważałam, że się nie wtrącałam zbytnio, bo ja uważam, że ten zawód, te zawody artystyczne, czy to jest aktorka, czy reżyser, czy malarz, czy cokolwiek innego, czy muzyk, to on niesie siebie. Mhm. Niesie siebie i on się musi skupić na tym, żeby siebie, jemu nie można przeszkadzać, jeżeli ma talent. Jeżeli widać, że on ma talent, czyli taki szczególny sposób patrzenia na rzeczywistość, bo co to jest talent? To jest pewna łatwość dostrzegania rzeczy, których inni nie widzą. Mhm. Moim zdaniem to jest to. Między innymi, może nie dokładnie to, może jeszcze coś,
2: ale, rzeczywiście,
3: ale między innymi
2: tak.
3: To. I czyli niesiesz w sobie jakiś świat wewnętrzny, bardzo szczególny. I chcesz to pokazać innym, pokazać takie, bo nie już, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest aktorstwo, czy to jest reżyseria, czy cokolwiek innego. Nie wiem, co jeszcze jest związanego ze sztuką. No, może coś być. To wszystko chyba wymieniłam.
2: Rzeźbiarstwo
3: właśnie. Więc ja się nie wtrącałam. Ja uważam, że to, co powiedziano jej w szkole, te podstawowe rzeczy, takie techniczne, to na to powinna wiedzieć i mieć tego świadomość. Natomiast cała reszta, to co ona niesie ze sobą, to ma być jej i ja tutaj nie zamierzałam się wtrącać. Ale na przykład korzystam często, bo z jej, sama ją prosiłam o uwagi, że tak powiem, kiedy jest się w toku.

0: wyższej, oczy, pokaż oczy i tutaj się odwróć, bo to są takie pewne rzeczy, które ułatwiają komunikację z widzem. Dają widzowi więcej możliwości, żeby podążał za tobą. A to są na to sposoby. To troszeczkę jest takie uwodzenie, to jest troszeczkę takie jak iluzjoniści, prawda? Uh-huh. Od czego odwrócić uwagę, a od czego, żeby zrobić jakąś sztuczkę. No to my to też tak trochę robimy. Tylko to się odbywa bez tych przyrządów.
1: Nie ma kart, ani nie kapelusza. Ma kart,
0: tak, ale trochę to jest tak, to jest trochę taka zabawa.
1: Ale słyszałam też na przykład taką opinię, że czasami nie warto iść na premierę, tylko trzeba poczekać ze 3-4 razy, żeby coś zostało zagrane i dopiero wtedy jest najlepiej i najciekawiej, to prawda?
0: To prawda, dlatego że to się stabilizuje. Aha. W jakimś sensie też się tak... No, tak się dopracowuje, tak się zaczyna dobrze składać. Nie ma może takiej nerwowości albo takiej pewnej niepewności, która tam może tak troszeczkę zakłócać. Ale czasami jest tak, że z kolei te emocje na tej premierze są takie wibrujące i takie, że też dodają smaku. Całości, także to trudno powiedzieć, ale tak się mówi, że aktor lubi przedstawienie nie na premierze, tylko raczej po 10 jest najlepiej.
1: Czy tak samo było z domem weselnym?
0: Tak, tak, tak. Też myśmy pierwsze nasze spotkanie z widzami było zapowiedziane, że jest próbą generalną, że to nie jest premiera, że to jest taki etap pracy prawie przedpremierowy, ale jednak nie, jeszcze nie. I to pierwszy raz byłam na takim spektaklu, właśnie co się działo w Teatrze Studio, że suflerka też siedziała na scenie, wszystko było jawne, bo wiadomo było, że to nie jest premiera i to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne, ludzie to rozumieli, bo to było zapowiedziane i czasami tak się robi.
1: To tak zapytam, że tak trochę zażartuję, jak kobieta kobietę, bo ma pani rude włosy w tym spektaklu. Mega mi się podobały.
0: Tak, tak, no.
1: Czy pani też poczuła z nimi jakieś większe przywiązanie do nich?
0: To był pomysł pani scenograf. Basi Guzik, która wymyśliła tę postać. Ona mi przysłała projekt kostiumu i ja od razu natychmiast powiedziałam, tak to. No i tam były te rude włosy. Może one nie były takie pokręcone, były raczej proste, ale akurat jak przymierzałyśmy, bo potem w praniu to wychodzi, przymierzałyśmy różne peruki, to wyszło, że raczej taki bałagan na głowie, który ja mam, a który też mam wewnątrz, w sobie. To się dobrze żeni, jak mówił Konrad. No i zdecydowałyśmy się na takie właśnie włosy.
1: Myślała pani chociaż przez chwilę, że a może bym tak sobie w życiu prywatnym taki
0: nosiłam
1: kolorek?
0: Przez jakiś czas, tak. Nosiłam takie. A moim marzeniem były takie burza loków. To było moje marzenie. Nigdy jej nie miałam. Ale za to obie moje wnuczki mają to.
1: Ciekawe, czy nie będą chciały prostować włosów.
0: Prostują. Ale zauważyłam, że czasami prostują, a czasami nie jednak.
2: A jeśli chcą państwo zobaczyć Joannę Żółkowską w odsłonie rudowłosej oraz Beatę Rybotycką w odsłonie bardzo długowłosej, zresztą jedna i druga charakteryzacja jest naprawdę świetna, to polecam państwu spektakl Dom Weselny. O nim właśnie dzisiaj w Alei Sław rozmawiałam i z Beatą Rybotycką, i z Joanną Żółkowską. Po więcej odsyłam państwa na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, dziękuję bardzo.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Thank you.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Audycja poradnicza.
7: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
8: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, co, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
7: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
8: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem. Gdańsku.
7: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
8: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki, tam jest 9 dzieci. Oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
7: Czyli dojeżdżacie do domów.
8: Dokładnie tak.
7: W czym najczęściej jesteście pomocni?
8: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
7: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
8: Dokładnie.
7: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
8: Nie.
7: Tak, to wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
8: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
7: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
8: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej. Są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
7: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak, być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
8: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna. Każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
7: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii. Jak pani zaczynała właśnie, współtworzyła pani tę fundację, czy
8: założyłam.
7: Założyła. Mhm.
8: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
7: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda, żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, i żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
8: Tak, ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
7: jako
8: postanowiłam
7: terapeuta,
8: coś zrobić.
7: Tak, jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
8: tak.
7: Lepiej, łatwiej?
8: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
7: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to są różne ścieżki tej pomocy?
8: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
7: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
8: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
7: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne
8: wydarzenia. Tak, zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał Razem dla Autyzmu. To były takie działania skoordynowane z Szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
6: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopców spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie, i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
7: Tak, tak.
6: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
7: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
6: pomieszczeniu? Dlaczego ty biegasz, dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu. A to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
7: Pani poleca.
6: którą polecam dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
7: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
6: Zgadza się.
7: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
6: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
7: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
6: Dokładnie.
7: Czytałyście już panie tę książkę dzieciom?
8: Oczywiście, moja wnuczka nawet mi ją przyniosła, która ma 5 lat i babcia czytaj.
7: Właśnie, czyli i rozumiem, że już było przetestowane i reakcje są super, tak?
6: Tak. Zgadza się.
7: Tak, bo tutaj nawet w tej książce te ilustracje cudowne, które pokazują właśnie jak do tego podchodzić, jak się bawić też tym jedzeniem, tak, że możemy dziecku zawiązać oczy, że ono sobie tam wącha, zgaduje, co to może być, co to za zapachy.
6: Nie tylko dziecku. Właśnie ważne jest to, żeby cała rodzina wzięła w tym udział, żebyśmy wszyscy po kolei wzięli udział w takiej zabawie. Tu jest jedna taka, no jest kilka opisanych zabaw, natomiast ta właśnie z zawiązywaniem oczu, detektyw smaku polega na tym, żeby każdy, kto bierze udział w tej zabawie, po kolei miał zawiązane oczy i zgadywał albo po dotyku, albo po zapachu, po fakturze, co to może być, co wącha, i w ten sposób powoli oswajamy się z tym pokarmem, z jedzeniem. Wcale nie chodzi o to, żeby od razu zjeść tę rzecz, tylko chodzi o to, żeby po prostu się z nią oswoić.
7: Dokładnie. I jakie jeszcze w formie takiego poradnika, może właśnie dla rodziców, co jeszcze można zrobić, żeby zachęcić dzieci do tego, żeby no, chętniej próbowały, smakowały?
6: Siadać wspólnie do stołu. Nawet jeżeli wiemy, że nasze dzieci nie zjedzą czegoś konkretnego, to starać się, żeby te rzeczy pojawiały się w zasięgu wzroku, może nie od razu w zasięgu nosa, bo niektóre rzeczy po prostu mogą takim osobom śmierdzieć najzwyczajniej w świecie. Są, i to naprawdę nie ma reguły, co komu może przeszkadzać. Na jednym ze spotkań autorskich z dziećmi zadałam właśnie takie pytanie, co to może być? Właśnie tam jest taki obrazek i Max mówi, fuj, co tak śmierdzi? Ja się tam zatrzymałam i mówię, jak myślicie, co to może śmierdzieć? No i tam było cebula, ziemniaki, chili, jajecznica i każdy miał coś innego, więc to wszystko zależy od naszych zmysłów, od zmysłów tej osoby, ale ważne jest, żeby nie zawężać tej diety. Wiem, że jest to trudne, bo w pewnym momencie rodzic może po prostu stracić już nadzieję i chęci do tego, żeby gotować różne rzeczy. To jest, tak jak powiedziałam, problem całej rodziny. Najtrudniejsze chyba też są momenty, kiedy jesteśmy poza domem, na wakacjach albo u znajomych, bo zdarza się, że dzieci z wybiórczością po prostu nie podejdą nawet do stołu, bo po pierwsze ta sytuacja jest dla nich inna.
7: Trudna.
6: A do tego jeszcze dochodzi właśnie jedzenie, które nie jest takie, jak jest znane, jakie jest w domu na co dzień, więc zdarza się, że rodzice zabierają ze sobą jedzenie z domu po to, żeby to dziecko na pewno coś zjadło, albo na wakacjach przez cały tydzień dziecko je frytki i spaghetti albo, nie wiem, płatki z mlekiem, mimo tego, że jest pełen bufet różnych rzeczy. Ważne jest wtedy, żeby to odpuścić, żeby jednak nie stresować się tym.
7: Mówimy o tych smakach, ale wiem, że jeszcze kolory na przykład odgrywają tutaj znaczącą rolę też, prawda?
6: Tak, zdarza się, że dzieci, ja nie jestem tutaj specjalistką, ale troszkę się poedukowałam w temacie. Są dzieci, które jedzą na przykład tylko beżowe jedzenie, bo ten beżowy kolor taki jest bezpieczny. Czyli
7: neutralny.
6: Nie? Neutralny, tylko płatki, tylko frytki, parówkę na przykład.
7: Co będzie dalej?
6: Jest następna książka, będzie miała tytuł Max i skok na głęboką wodę. Będzie o nowych sytuacjach, nowych dźwiękach, natężeniu różnych bodźców, jak to dziecko może sobie radzić przy wsparciu bliskich, ale nie tylko, po prostu przy wsparciu dorosłych.
7: Bardzo Panią dziękuję za przybycie do studia, za te wszystkie cenne, ważne informacje. Było mi niezmiernie miło Panie gościć. Panie Sylwia Jesiłkowska, Oriana Filipionek.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch prowadzi projekty w zakresie aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży, seniorów, promocji zdrowego stylu życia, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w rozwoju kariery młodzieży w dziedzinie zdobywania instruktora sportu i ratownika WOPR. Edyta Stańczyk, serdecznie zapraszam na te rozmowy i zapraszam na spotkanie z przedstawicielką Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
9: Aktywnie w Trójmieście.
7: Pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
10: Pracuję od 2000 roku w szkole podstawowej numer 2 na Morenie. Prowadzę klasy pływackie, ale też między innymi od 20 lat jestem trenerem aquafitness. Więc to są, no, wszystko co z wodą jest mi bardzo bliskie. Więc też mam doświadczenia ze studentami, którzy przychodzili do nas na praktyki tam do szkoły. Przenieśliśmy to po prostu na grunt fundacji, żeby móc podzielić się wiedzą z tymi młodymi ludźmi, którzy też będą pracować z kolejnymi pokoleniami, być może też i z seniorami, bo praca fizjoterapeuty jest międzypokoleniowa, od małego dziecka po seniora. I każde doświadczenie, każde umiejętności są im potrzebne, a tutaj mają właśnie możliwość przypatrzenia się tym ćwiczeniom, które trzeba zastosować dla seniorów. Ale rzeczywiście jest tak, że młodzi widzą naprawdę, jaka jest rzeczywistość i jak się z tymi seniorami trzeba dogadać i jak pracować, a nie tylko przychodzą na zajęcia z seniorami, bo mają też praktyki z dziećmi bardzo małymi, bo to są 5-6-latki, więc jest szok i przeskok. Pierwsze takie wyzwanie, które mieli studenci, to były targi seniora, które były w listopadzie i tutaj Łukasz stanął na wysokości zadania. Myśmy mieli swoje stanowisko jako Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch na właśnie na targach seniora i Łukasz wsparł nas, przywożąc studentki sprzęt, gdzie porobiły analizę składu ciała, porobili...
11: To były prawdziwe praktyki, naprawdę dużo osób.
10: Mnóstwo seniorów w jednym miejscu. Tak, i przychodzili, robili sobie analizę składu ciała, robili sobie analizę skóry. Zaczęło się jedną rzeczą, już Urząd Pracy do nas dzwoni, czy my chcemy. A oczywiście, że my chcemy, tym bardziej, że zrobiliśmy ewaluację tego naszego przedsięwzięcia i okazało się, że już możemy zrobić więcej, bo przecież nasi seniorzy oprócz tego, że mieli badania tutaj ze studentami w USB Merido, uczestniczą w zajęciach takich, gdzie prowadzimy gimnastykę qigong, gdzie prowadzimy zajęcia jogi na siedząco na krzesłach. To znaczy odbywała się do tej pory na Dolnej Bramie 8 po sąsiedzku, ale również w Domu Zarazy w Oliwie. I te panie chcą pokazać, jak się ćwiczy, że to jest dla wszystkich, że to daje im mnóstwo pozytywnych endorfin, że boli ich mniej, że nawet jak się zaczyna jakaś rwa kulszowa, to już mają ćwiczenie, które znają, które mogą zastosować, żeby to się nie pogłębiało. I każdy senior, który chce, żeby wsiadł na rower i zobaczył, że jest to łatwe, że nie musi się bać, że straci równowagę, że się przewróci na ulicę. I my takie wycieczki też będziemy z miastem organizować.
7: Świetnie, stymulacja przedsionka, super.
10: Tak jest, a przede wszystkim to powoduje, że oni są na dworze, że oni wdychają świeże powietrze, dostarczają dużo tlenu do swoich mitochondriów i przede wszystkim endorfiny.
7: Czyli rozumiem, że fundacja to nie tylko woda, ale wychodzicie z tej wody.
10: Tak, wychodzimy na świeże powietrze.
7: Tak, na świeże powietrze i szukacie różnych form rekreacji.
10: To nie tylko projekty stacjonarne, bo jeżeli już nawet ktoś wejdzie, historia takiej pani Grażynki, która przeprowadziła się z półwyspu naszego, czyli z małej miejscowości i nagle znajduje się w Gdańsku, którego nie zna i ma wiadomo tutaj swoją córkę, ale młodzi pracują, więc tego czasu mają też
7: niewiele
10: wolnego, żeby poświęcić rodzicom i nagle przyszła na zajęcia. Tutaj zaczyna uczestniczyć w projekcie, tam przychodzi na kije, ale już poznała te koleżanki, które są też w projekcie i już jest chętna na to, żeby wyjechać na taką wycieczkę z nami. Więc czy to będzie wycieczka jednodniowa, którą robimy dla seniorów, czy taki warsztat czterodniowy, gdzie też jest mnóstwo aktywizacji, bo i Nordic Walking, i gimnastyka Qigong, i kajaki, i koncert gongów i mis tybetańskich i joga na siedząco, to oni wybierają te aktywności i tyle, ile mogą uczestniczyć, to uczestniczą, ale przede wszystkim też uczestniczą społecznie, czyli nabierają, to znaczy zawierają nowe znajomości, zaprzyjaźniają się. O, mieszkam w tej samej dzielnicy, to może umówimy się na kawkę, a może razem pójdziemy na kije.
11: Tworzą
10: to już
11: relacje.
10: Tak, tworzą relacje i małe grupki, gdzie już razem mogą się wesprzeć.
7: A te relacje są bardzo ważne, no bo jak już nawiązałam kontakty, to też mam większą motywację do tego, żeby coś wspólnie zrobić.
11: Dokładnie.
7: Dla samej siebie. Prawda?
10: Tak.
7: Aqua Senior to projekt badawczy, czy prowadzony przez kilku partnerów, przeznaczony jest dla seniorek i seniorów między innymi z przewlekłymi chorobami i kostno-stawowymi, i boleriozą, chorobami krążeniowymi, i nadwagą. Dr Dalia Woźnica, menadżer kierunku fizjoterapii Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Pan Łukasz Jaśkiewicz, ekspert z zakresu sportu i dietetyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
11: Wydział Zdrowia powołał koło naukowe zdrowego stylu życia Meritum Sanitas, więc świetnie się złożyło, że też taki projekt możemy wspierać. I też tutaj Kasia bardzo, bardzo zmobilizowała grupy seniorów i co więcej dołączyła się kolejna jednostka, która nas wspiera, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, i też dziękujemy pani dyrektor.
7: Pan Łukasz Jaśkiewicz z Uniwersytetu WSB Merito oraz pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie.
12: Dziękuję
7: pięknie. Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? W studiu jest już Renata, a to oznacza, że zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
13: Audycja rozrywkowa.
14: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
15: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
14: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
15: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
14: O, no to...
15: Od urodzenia.
14: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
15: Tak. Ja tylko przerwam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
14: No bo Gdańsk.
15: Co to dużo mówić? Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
14: Tak,
15: chyba
14: oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię, to miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
15: Oj, przecudowne. No, jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
14: No ja mam dla pani...
15: Lokalna patriotka.
14: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście.
15: Jest, no
14: jest mały stres?
15: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
14: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
15: to
14: w naszym quizie. No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną.
15: Kojarzę.
14: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
15: O, to B, Klubo Galeria.
14: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, pięć kondygnacji kultury i rozrywki, dwa bary, dwie sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była, jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce odwiedzać.
15: Dokładnie.
14: Rozumiem,
15: tak,
14: że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
15: Może nie stałem, ale
14: bywa się. Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
15: Też proste B.
14: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne, jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do Portu Morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
15: Dokładnie.
14: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? Roku 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? No tutaj na zdrowy rozum.
15: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale to A.
14: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
15: Nie wiem.
14: A, no
15: nie
14: właśnie, wiem. Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Mhm. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
15: Znowu strzelam. Twierdza.
14: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
15: Nie,
14: widziała,
15: nietoperzy
14: może
15: to tak,
14: jakiegoś...
15: może nie za bardzo.
14: Z daleka, tak?
15: Z daleka.
14: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
15: No dobra.
14: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
15: Fahrenheit.
14: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
15: Tak,
14: Gabriela
15: tak,
14: Fahrenheit. Tutaj pani Emilio, po prostu no, słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie i nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
15: Cieszę się, że nie zawiodłam.
14: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
15: Super.
14: Wielkie, wielkie gratulacje, serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
15: dziękuję,
14: jak pani powiedziała,
15: również
14: z Gdańska.
15: Również wszystkich pozdrawiam.
14: Do usłyszenia,
15: pozdrawiam,
14: dziękuję
15: do
14: pięknie.
15: Usłyszenia.
14: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
12: Audycja rozrywkowa.
7: Dziękuję Reni, dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: Mój gość opowie o pięknej akcji.
12: Jest Wschód Słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia. Żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć: ja wstanę dla siebie.
9: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
7: Co jest grane w Gdańsku, Sopocie i Gdyni? Zostańcie ze mną.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: 31 maja Tysiąc Aniołów o Wschodzie Słońca już po raz 7 wejdzie do morza dla podopiecznych fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom. O tej pięknej inicjatywie porozmawiam z organizatorkami. Pięknych ludzi i wydarzeń w Trójmieście nie brakuje. Nie brakuje też odważnych słuchaczy, którzy mierzą się w quizie wiedzy o Gdańsku. I dzisiaj połączymy się z jednym z nich. Zajrzymy też w ciekawe miejsca w Gdańsku, ale więcej już za chwilę. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
9: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
7: Taki obrazek, plaża, Wschód Słońca i Tysiąc Aniołów, które wchodzą do wody. I to się dzieje i dzieje się naprawdę, a są ze mną panie Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Witam panie bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry bardzo.
7: Dzień dobry. Nigdy nie wiesz, kto dla ciebie stanie się aniołem, a dla kogo staniesz się nim ty. To motto tego wydarzenia. No właśnie, kiedy to się zaczęło? To zauroczenie wschodami słońca, które dodało panią skrzydeł, bo chyba tak mogę powiedzieć.
16: To zależy, kiedy to się zaczęło, bo u mnie zaczęło się w 2018 roku, kiedy w lutym zaczęłam chodzić na wschody słońca i chodzę codziennie do dziś, a dla Morza Aniołów zaczęło się w 2020 roku, kiedy nasze historie się połączyły.
12: Spotkałyśmy się w 2018 roku z Asią na wschodzie słońca, kiedy ja zamykałam pewien etap swojego życia w korporacji i wyszłam na wschód słońca, który sfotografowała Asia. I wszechświat nas połączył. Asia opublikowała swoje zdjęcia, uchwyciła mój moment wejścia i znalazłyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem, na wejściu numer 28 w Sopocie na plaży.
16: Moment bardzo intymny, bo wyglądało to jak scena filmowa. Miałam nawet wątpliwości, czy publikować taką sytuację, ale była tak piękna wizualnie, że odważyłam się i dzięki temu zostały kropki, się połączyły. Nie poznałyśmy się od razu, poznałyśmy się z czasem i ten proces powstawania Morza Aniołów, z takiego zalążka tego spotkania, on się rozwijał, a nabrał takiej manifestacji w 2020 roku, kiedy wydarzyło się pierwsze wejście do morza 1 czerwca w 2020 roku.
12: Okazało się, że marzymy o tym samym, by 1000 osób w jednym czasie o wschodzie słońca dla Asi stanęło i było po prostu częścią natury, życia i bycia, a dla mnie by chciało z serca pomóc hospicjum, z którym współpracuję od dłuższego czasu, by ludzie chcieli z serca pomagać. Nie dlatego, że ktoś ich o to prosi albo namawia, tylko żeby poczuli tą wyjątkową przyjemność, przywilej też, bo bycie aniołem i pomaganie innym to jest przywilej tego świata, by można było sprawić komuś radość.
16: Mamy takie przekonanie przez nasze własne historie i doświadczenia. Trudne historie, przynajmniej moje, są wymagające, ale ja na swojej drodze życiowej spotykałam ludzi, aniołów, którzy podali mi rękę, którzy we mnie uwierzyli i pomogli mi tak naprawdę otworzyć skrzydła swoje. No to jest taka organiczna nasza działalność tej społeczności edukacyjna, żeby dbać o dobre myśli, dbać o dobre słowa, o dobre czyny, działać razem, bo jak ludzie się łączą, to wtedy są możliwe rzeczy, które są normalnie niemożliwe.
12: Wydarzenie takie duże, które robimy dla Hospicjum Pomoże Dzieciom, to właśnie małe dzieciaki, podopieczni tego hospicjum są beneficjentami wydarzenia. osoby, które przychodzą na plażę, przychodzą dla siebie. Natomiast wcześniej namawiamy do tego, żeby się zarejestrowały na platformie. Linki są przygotowane u nas na Morzu Aniołów. Jest to dosyć skomplikowana rejestracja anielska. Żeby zostać aniołem, trzeba po prostu chcieć wybrać jedną z tych opcji, gdzie 100% pieniędzy, które się wpłaca, wpływa bezpośrednio na konto Hospicjum Pomoże Dzieciom, a cała reszta zadziewa się z ludzkich serc. Są firmy, które do nas przychodzą, które nas wspierają w tym, żeby później każdy dostał jakiś upominek. Cała rzecz dzieje się organicznie, czyli to, co ludzie przyjdą, z czym przyjdą i jak wejdą do wody, nie jest pilnowane, nie jest na gwizdek, nie sprawdzamy na bramkach, czy to wszystko ma sens. Po prostu ludzie z serca przychodzą. Jest taki dosyć skomplikowany moment, to jest 3 nad ranem w Sopocie, kiedy po prostu nie można przejechać przez to miasto raz w roku. To jest właśnie akcja Tysiąc Aniołów.
16: Morze Aniołów jest inicjatywą społeczną, dobrowolną. Do tej inicjatywy z czasem żeśmy powołały Stowarzyszenie Fraktal Sopocki, które jest jakby formą prawną, ale sama inicjatywa jest dobrowolna. I po prostu polega na tym, że codziennie o wschodzie słońca, na wyjściu numer 28 w Sopocie, spotykamy się. Kiedyś bardzo dużo z nas wchodziło do wody, teraz jest część ludzi, którzy wchodzi do wody i praktykujemy doświadczenie piękna, doświadczenie wschodu słońca, doświadczenia tego, co daje zimna woda, a daje dużo dla tych, którzy tego potrzebują. I też daje takie poczucie przynależności, połączenia i bycia. My jesteśmy istotami społecznymi i cudownie jest być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości. I my jesteśmy taką społecznością, która podąża za wartościami. Naszym jest celem, to co już mówiłam wcześniej, tworzyć wokół siebie dobry, piękny i szczęśliwy świat. I paradoksem jest to, że jakby wszystko działo się naturalnie, organicznie i tak się ułożyło. A to, czego uczą nas dzieci z hospicjum, najwięcej, czego one mi dają, to uczą radości życia, bo naprawdę nic tak nie uczy życia jak strata i śmierć. Nic. Wtedy człowiek ma całkiem inną perspektywę. I uwielbiamy sporo współpracować z zespołem Hospicjum Pomoże Dzieciom i Emocje dla osób po stracie, bo to jest tak radosna, kreatywna ekipa, że to, jakie jest wyobrażenie ludzi na ten temat, jest całkowicie inne, jakiego my doświadczymy w rzeczywistości.
12: Pierwszy raz, kiedy pojechałam do hospicjum, bardzo się tego bałam. Prawdę mówiąc, jak ludzie pytają, dlaczego hospicjum, to ja nie wiem dlaczego. To z serca popłynęło pierwsze spotkanie, kiedy wizualizacje życia i radości życia popłynęły właśnie z tej organizacji, a potem głowa dopiero dołożyła, przecież to jest hospicjum, tam naprawdę musi być bardzo trudne. W hospicjum życie się dzieje tu i teraz. Jeżeli dziecko dostaje diagnozę bardzo trudną i trafia pod skrzydła zaopiekowania hospicyjnego, kiedy czasami ma tylko jeden dzień, czasami tydzień, a czasami przedłuża się to do kilku lat, to każdy dzień jest największą radością, jaka jest, bo nie ma czasu na smutek, nie ma czasu na użalanie się, zastanawianie się dlaczego, bo już po prostu nie ma czasu. I jak człowiek dotknie takiego życia intensywnego właśnie w tym momencie, to skala widzenia się tak poszerza, że nasze kłopoty przestają być już po prostu małymi kłopotami. I wschód słońca, który jest najprostszą, taką naturalną rzeczą, urasta do rangi naprawdę ogromnego przeżycia, które przeżywamy razem w takiej właśnie magii grupie.
16: Znaczy w ogóle wschód słońca jest takim symbolicznym obrazem, wyjątkowym obrazem, takim przypomnieniem dla nas codziennie o tym, że wszystko jest możliwe i że każdy dzień to jest dar i cud. I paradoksalnie każda strata też jest dla nas darem. Jak my naprawdę świadomie przejdziemy przez ten proces i zobaczymy, co ona dla nas daje. Z okazji 5-lecia wschodu słońca wydałam album fotograficzny z naszymi historiami, z moją historią, z historiami z ludźmi, którzy byli u mnie na sesji fotograficznej. Większość tych sesji jest ze skrzydłami. Lubię zakładać ludziom skrzydła, bo to jest taki magiczny obraz. Dla wielu ludzi to jest wyjątkowe doświadczenie, dlatego że nie spodziewałam się, że te skrzydła są takie ciężkie i wymagają tyle pracy, żeby osiągnąć efekt zdjęcia, ale taki jak ktoś zobaczy siebie w takim obrazie, to też zmienia się jego perspektywa. My jesteśmy pięknymi istotami, ale często mamy nieprawidłowy obraz samych siebie. W tym albumie właśnie jest też opisana historia powstania Morza Aniołów. Jest ilustrowana przepięknymi zdjęciami, które są robione w stylu siluet, czyli takim podświetło magicznym, pokazującym piękno społeczności Morza Aniołów, bo my naprawdę jesteśmy przepiękni.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: A te wschody słońca, tak jak pani już wcześniej tutaj wspomniała, są wyjątkowe. W Sopocie właśnie, bo każdy jest inny.
16: Tak. Ja jestem propagatorem piękna i wschodów słońca, organicznie. Codziennie fotografuję wschody słońca, najczęściej właśnie w Sopocie, na plaży 28. I z różnych podróży po świecie z pełnym przekonaniem mówię, że u nas w Sopocie są najpiękniejsze wschody słońca. Codziennie jest inaczej. Nigdy nie ma drugiego takiego samego wschodu. I naprawdę to też pozwala u nas rozwijać taką inteligencję estetyczną, że my uczymy się pięknie widzieć, a jak my widzimy świat, to takim on się staje.
12: Ja bardzo lubię Asi reakcję, już teraz może mniej niż po pierwszych dwóch, trzech latach, kiedy Asia zapisywała każdy wschód, opisywała, publikowała zdjęcia, ale też pisała o swoich emocjach na tej samej plaży, numer 28 w Sopocie, i potrafiła wejść na wschodzie numer 2019 i powiedzieć, no takiego wschodu to jeszcze nie było.
16: No bo to jest prawda.
7: Piękne dusze, piękne miejsce, a powiedzcie mi panie, spotykacie się na plaży w Sopocie, czy w różnych miejscach?
12: Pandemia pozwoliła nam na rozszerzenie działalności na cały świat i bardzo zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na jednej platformie, właśnie przez elektroniczne zapisy, które są kierowane z morzaaniołów.pl. Natomiast ludzie organizują swoje wejścia w przeróżnych miejscach na świecie. I pamiętam taki wschód, kiedy jechaliśmy do Sopotu, a przyjaciółka, która była w Tajlandii, Cornelia, wysłała film i napisała, za każdym razem się wzruszam, jak do tego wracam, napisała, Morze Aniołów, zaczynamy.
7: To cudowne, że tak zainspirowałyście panie, bo wydawać by się mogło przecież nic tak naprawdę nie potrzeba, tylko ta chęć, żeby wyjść z domu, wstać rano i doświadczyć tego i przekonać się, czy to jest coś, co sprawi, że być może ja zacznę częściej przyjeżdżać w to miejsce o tej porze.
12: Chciałabym powiedzieć, że staramy się opowiadać z Asią od wielu lat o tym, że jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie. Chcę coś zrobić dla siebie i to jest absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że jest dostępne dla każdego. Każdy może wejść na plażę numer 28 i przez wszystkie te lata, kiedy opowiadamy o tych swoich przeżyciach, kiedy o tym piszemy, kiedy publikujemy, nagrywamy się, wiele osób mówi, tak, wspaniale, dołączę, a następnego dnia przychodzi rzeczywistość. Przychodzi rzeczywistość i wiemy też, że ci, którzy przyjdą na tą plażę, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, którzy łączą się z sercem, którzy w ogóle pozwalają sobie na to, żeby przez nich przepłynęła ta miłość.
7: I teraz zapraszamy wszystkich. Wcześniej rejestracja na platformie.
16: Zachęcamy, żeby wstać wcześniej i zaplanować sobie przyjazd trochę wcześniej, żeby to wszystko wydarzało się w takim spokojnym rytmie, bo to zawsze jak mamy więcej czasu, więc jest lepiej. Organizujemy tutaj, będziemy podawały wszystkie informacje na naszym Facebooku i będą też w mailach instrukcje. Jest możliwość, że będziemy mieli jakiś taki jeden mały parking. Ulica, która jest wzdłuż naszej plazy, jest dość duża i ma dużo miejsc, ulica Grunwaldzka, dużo miejsc parkingowych. No, przewidujemy pod kątem zeszłego roku, że na plaży w Sopocie może być około 500 osób, ale też będzie bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie.
12: Mamy też informacje, że będą w Stanach Zjednoczonych i w Edynburgu, więc to jest o tyle fajne, że ludzie organizują w swoich miejscach i wysyłają do nas zdjęcia, które my publikujemy. Natomiast my w Sopocie serdecznie zapraszamy właśnie na plażę numer 28, gdzie wejdziemy do wody o wschodzie słońca, więc warto być o 4 rano. Natomiast później zapraszamy wszystkich o 6 rano na molo do Sopotu, czyli razem przejdziemy ten kawałek, tak naprawdę 10 minut, dlatego że zawsze po takim wejściu organizujemy koncert, więc jest to kolejny taki mocny kawałek, który warto przeżyć razem.
7: Czyli zabieramy uśmiech, zabieramy strój kąpielowy, ręcznik.
16: Śniadanie, dlatego że planujemy po wejściu wspólne śniadanie na kocach Morza Aniołów. Na kocach, na plaży, każdy przynosi coś od siebie, to są śniadania wegetariańskie. Przed koncertem planujemy jeszcze wspólne śniadanie.
12: A to, co najważniejsze też na plaży, każdy wita swoje własne dziecko w sobie.
7: Bardzo panią dziękuję za przybycie do studia. Pani Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Pięknie było pani gościć. Dziękuję pięknie.
16: Bardzo dziękujemy.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
16: Witamy również.
11: Dzień dobry.
7: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
17: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
7: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
17: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
7: wesoło
17: to jest horror. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
7: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
17: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i

0: wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
1: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać, to myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
2: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
1: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
0: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie, także nie można mówić, że wszystkie schroniska są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam, gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną. Takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
1: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
0: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych innych zwierząt będzie coraz mniej.
1: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
0: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych.

0: zwierząt i przytulisko Rogate Ranch w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia i obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
1: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
2: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
1: To, o czym pani mówi, nie? To też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer, zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce, tak, jechać, wychodzić z tym pieskiem.
0: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
1: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
2: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz, no to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
0: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
1: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce na ziemi.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

0: Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy.
1: Reklama.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia Monte Cristo się obruszył. Ależ przyrzekłeś mi, pan, że nigdy nie wspomnisz przy mnie o tej drobnostce. To nie ja, panie hrabio, zawołał Albert. To ktoś inny, któremu wyświadczyłeś pan tę samą przysługę. Pomylił go pan ze mną. Owszem, mówmy o tym, błagam, bo jeśli opowiesz pan o tym, to może powtórzysz nie tylko to, o czym już wiem, ale także dodasz wiele faktów, o których nie wiem. Zdaje mi się przecież, rzekł hrabia z uśmiechem, że pan grałeś w tej sprawie rolę na tyle ważną, że wiesz równie dobrze jak ja, co się wówczas stało. Czy przyrzeknie mi pan, rzekł Albert, że gdy opowiem to, co sam wiem, pan dopowie, czego nie wiem? To słuszna propozycja, odpowiedział Monte Cristo. A więc chociażby moja miłość własna mogła na tym cierpieć, rzekł Albert, sądziłem przez 3 dni, że jestem obiektem zalotów maseczki, którą brałem za prawnuczkę Tulli lub Popei, a która była po prostu contadiną. Zauważcie, że mówię contadiną, by nie powiedzieć chłopką. Wiem jeszcze, że okazałem się jeszcze większym dudkiem, bo wziąłem za tę wieśniaczkę młodego bandytę, 16-letniego gołowąsa o smukłej kibici, który, gdym posunął się tak daleko, że chciałem go pocałować w gładkie ramię, przyłożył mi pistolet do gardła i z pomocą 8 kompanów zaprowadził, albo raczej zaciągnął do katakumb świętego Sebastiana. Tam zastałem herszta bandytów, bardzo, daję słowo, kształconego, bo czytał komentarze Cezara. Raczył jednak przerwać lekturę, by mi powiedzieć, że jeśli do 6 rano nie przekaże 4000 piastrów do jego kasy, to kwadrans po 6 przestanę żyć. List istnieje, znajduje się u Franca, ma mój podpis i dopisek pana Luigiego Vampy. Jeśli o tym wątpicie, napiszę do Franca, a ten poświadczy u notariusza podpisy. Ja wiem tyle, a to czego nie wiem, to to, jakim sposobem zyskałeś sobie, panie hrabio, tak wielki autorytet u rzymskich bandytów, którzy niczego niemal nie szanują. Przyznam się panu, że razem z Franciszkiem nie mogliśmy wyjść z podziwu. Nic prostszego, drogi panie. Znam słynnego Vampę od ponad 10 lat. Kiedy jeszcze był pasterzem, w młodości, dałem mu pewnego razu sztukę złota za wskazanie mi drogi. A on, żeby mi nic nie zawdzięczać, dał za to sztylet z rękojeścią, którą sam wyrzeźbił. Musiałeś go pan widzieć w mojej kolekcji broni. Po pewnym czasie, czy zapomniał o tej wymianie podarunków, która powinna była ustanowić przyjaźń między nami, czy też mnie nie poznał, w każdym razie spróbował zasadzić się na mnie. Ale to ja go schwytałem razem z 12 jego ludźmi. Mogłem go oddać w ręce sprawiedliwości rzymskiej, która wydaje wyroki błyskawicznie, a z Vampą jeszcze bardziej by się pospieszyła, alem tego nie zrobił. Puściłem go wolno wraz z innymi. Pod warunkiem, że nie będą więcej grzeszyli, roześmiał się dziennikarz. Z przyjemnością widzę, że skrupulatnie dotrzymali słowa. Nie, drogi panie, odparł Monte Cristo, pod warunkiem, że będzie szanował mnie i moich znajomych. Może to, co powiem, wyda się wam dziwne, panowie socjaliści, zwolennicy postępu i humanitaryzmu. Nie przejmuję się bliźnimi, nie staram się ochraniać społeczeństwa, które mnie nie chroni w żaden sposób. Powiem więcej, które jeśli zajmuje się mną, to po to zazwyczaj, by mi szkodzić. A sądzę, że bliźni i społeczeństwo winni mi wdzięczność, jeśli zachowuję wobec nich neutralność, nie szanując ich zarazem wcale. To ci dopiero, zawołał Chateau Renaud. Oto pierwszy człowiek, jakiego słyszę, który szczerze i odważnie głosi egoizm. To bardzo pięknie. Brawo, panie hrabio. To przynajmniej uczciwa postawa, rzekł Morel. Ale jestem pewien, że pan hrabia nie żałował, że raz odstąpił od zasad, które nam tu tak śmiało wyłożył. W jaki to sposób miałbym uchybić tym zasadom? Spytał Monte Cristo, który nie mógł się powstrzymać, by nie spojrzeć od czasu do czasu na Maksymiliana z taką uwagą, że kilka już razy ten tak śmiały młodzieniec musiał spuścić oczy, nie wytrzymując jasnego, przenikliwego spojrzenia hrabiego. Zdaje mi się przecież, odparł Morel, że ocalając pana de Morcerfa, którego pan przecież nie znał, przysłużyłeś się pan i bliźniemu, i społeczeństwu, którego Albert stanowi najpiękniejszą ozdobę, dodał poważnie Beauchamp, opróżniając jednym haustem kielich szampana. Panie hrabio, zawołał Albert, zwyciężono pana takim oto rozumowaniem, choć jest pan najlogiczniej rozumującym człowiekiem, jakiego znam. A zaraz zobaczy pan, że dowiedziemy, iż nie jest pan egoistą, ale przeciwnie, filantropem. Panie hrabio, mieni się pan synem wschodu, lewantyńczykiem, maltańczykiem, hindusem, chińczykiem, dzikusem, nosi pan nazwisko rodowe Monte Cristo. Ochrzcił się pan sam Sindbadem żeglarzem, a zaledwie znalazłeś się w Paryżu, instynktownie przyswoiłeś sobie największą zaletę lub największą wadę naszych paryskich ekscentryków. Uzurpujesz pan sobie wady, których nie masz, a ukrywasz cnoty, które cię zdobią. Drogi hrabio, odparł Monte Cristo, we wszystkim, co powiedziałem i zrobiłem, nie widzę nic, co mogłoby usprawiedliwiać owe pochwały ze strony pańskiej i pańskich przyjaciół. Nie był pan dla mnie obcy, ponieważ znałem pana. Odstąpiłem panom dwa pokoje, zaprosiłem pana na śniadanie, pożyczyłem powóz, razem patrzyliśmy na pochód masek na Corso i razem oglądaliśmy z okna na placu del Popolo egzekucję, która wywarła na panu tak silne wrażenie, że o mało nie zasłabłeś. Pytam więc panowie, czy mogłem zostawić mego gościa w rękach tych okropnych bandytów, jak panowie ich nazywacie? A przy tym wie pan przecież o tym, że ratując pana, miałem także pewien ukryty zamiar. Pomyślałem sobie, że wprowadzisz mnie pan do świata paryskiego, kiedy przyjadę do Francji. Przez czas jakiś mogłeś pan uważać ten zamysł za przelotny i dość nieokreślony, ale dzisiaj, jak pan widzisz, to rzeczywistość, której musisz się pan poddać pod groźbą złamania słowa. I dotrzymam je. Boję się tylko, że drogi hrabia może się mocno rozczarować. Jest pan przyzwyczajony do malowniczych widoków, niezwykłych wydarzeń, fantastycznych horyzontów. Tu nie spotka pan ani jednego z takich epizodów, do jakich przyzwyczaiło cię awanturnicze życie. Nasze Chimborazo to Montmartre, nasze Himalaje to Góra Valérien, nasza Sahara to równina Grenelle, w której i tak wiercą studnię artezyjską, by karawany mogły się zaopatrzyć w wodę. Mamy wprawdzie złodziei, nawet sporo, chociaż nie tylu, jak się mówi, ale złodzieje ci lękają się bardziej najnędzniejszego ze szpiegów niż największego z panów. Na koniec nasza Francja to kraj tak prozaiczny, a Paryż to tak ucywilizowane miasto, że nie znajdziesz pan w naszych 85 departamentach, mówię 85, bo nie liczę Korsyki, choćby jednego pagórka, na którym nie byłoby telegrafu, najmniejszej groty, w której komisarz policji nie ustawił gazowej latarni. Mogę więc oddać panu hrabiemu jedną tylko przysługę i jestem gotów na pańskie rozkazy. Przedstawię pana wszędzie sam albo przez przyjaciół. Skądinąd nie potrzebujesz pan do tego pośredników. Pańskie nazwisko, majątek, przymioty, umysłu. Tu Monte Cristo ukłonił się z lekko ironicznym uśmiechem. Będą same mówić za pana i wszędzie spotka pana miłe przyjęcie. Tak naprawdę mogę więc przydać się panu w jednej tylko rzeczy. Mógłbym pomóc panu znaleźć odpowiednie mieszkanie. Znam się bowiem na paryskich obyczajach i magazynach. Mam doświadczenie w wygodnym urządzaniu się. Jestem do pańskiej dyspozycji. Nie śmiem panu proponować, by zamieszkał pan u mnie, choć korzystałem z pańskiej gościny w Rzymie. Nie głoszę egoizmu. Jednak jestem egoistą par excellence. Oprócz mnie samego nie pomieściłby się w moim mieszkaniu nawet cień, chyba że byłby to cień kobiety. Ha! Zawołał hrabia. To zastrzeżenie jest wyraźnie małżeńskiej natury. Prawda, mówił mi pan w Rzymie o układanym małżeństwie. Mam winszować panu przyszłego szczęścia? Sprawa jest ciągle na etapie projektu, panie hrabio. A kto mówi o projektach? Przerwał Debray. Ten ma na myśli ewentualność. Nie, bynajmniej, rzekł Albert. Mój ojciec jest bardzo za tym i spodziewam się, że wkrótce przedstawię panom, jeśli nie żonę, to przynajmniej narzeczoną, pannę Eugenię d'Anglars. Eugenię d'Anglars, przerwał Monte Cristo. Chwileczkę, czy jej ojcem nie jest przypadkiem baron d'Anglars? Tak, odpowiedział Albert, ale to świeżo upieczony baron. No cóż to znaczy, powiedział Monte Cristo, jeśli oddał krajowi usługi, za które należał mu się taki tytuł? Ogromne usługi, rzekł Beauchamp. Choć w duszy liberał, uzupełnił w 1829 roku 6-milionową pożyczkę dla Karola X, który zrobił go za to baronem i kawalerem Legii Honorowej, tak, że nosi nasz baron wstążeczkę orderu nie w kieszonce kamizelki, jakby należało przypuszczać, ale po prostu w butonierce fraka. No, no, roześmiał się Albert. Bosząb, zachowaj to do korsarza i szarivarii, ale przy mnie oszczędzaj mego przyszłego teścia. I odwrócił się do Monte Krista. Wymówiłeś pan tak jego nazwisko, jakbyś go znał. Nie znam go, odpowiedział niedbale Monte Cristo, ale prawdopodobnie wkrótce go poznam, ponieważ mam u niego otwarty kredyt za pośrednictwem banków Richard i Blond z Londynu, Arstein i Eskeles z Wiednia oraz Thomson & French z Rzymu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wymawiając te słowa, Monte Cristo spojrzał ukradkiem na Maksymiliana Morella. Jeśli spodziewał się wywrzeć tym wrażenie na Maksymilianie, to się nie zawiódł. Maksymilian zadrżał, jak gdyby poraził go prąd. Thompson & French, wykrzyknął, pan hrabia zna tę firmę? To są moi bankierzy w stolicy świata chrześcijańskiego, odparł spokojnie hrabia. Czy mógłbym coś u nich dla pana zrobić? No, panie hrabio, być może byłbyś pan w stanie dopomóc nam w poszukiwaniach, jak do tej pory bezowocnych? Firma ta wyświadczyła niegdyś naszej wielką usługę i nie wiadomo, dlaczego nie chce się do tej pory do niej przyznać. Jestem na pańskie rozkazy, ukłonił się Monte Cristo. Ale, przerwał Albert, przez pana Danglara oddaliliśmy się od przedmiotu naszej rozmowy. Szło o wyszukanie przyzwoitego mieszkania dla hrabiego. No, panowie, wysilmy umysł, gdzie by tu umieścić naszego gościa? Na przedmieściu Saint-Germain, rzekł Chateau Renaud. Znajdzie się tam dla pana uroczy pałacyk z dziedzińcem i ogrodem. O, Chateau Renaud, rzekł Debray, dla ciebie nie istnieje nic poza twoim smutnym i ponurym Saint-Germain. Niech go pan hrabia nie słucha, najlepiej zamieszkać na Chaussée d'Antin, to jest prawdziwe centrum Paryża. Koniecznie bulwar Opery, mówił Beauchamp. Pierwsze piętro, dom z balkonem, pan hrabia każe sobie wynieść na balkon poduszki haftowane srebrem, ćmiąc fajkę i połykając swoje pigułki, zobaczy całą stolicę, która przedefiluje przed jego oczyma. A panu Morel nic nie przychodzi na myśl? Rzekł Chateau Renaud. Że nic nie proponujesz? Oczywiście, że tak, odpowiedział z uśmiechem. Mam jeden pomysł, lecz sądziłem, że pan hrabia da się skusić jednemu z tych wspaniałych projektów, jakie mu panowie przedstawili. Że zaś dotąd nic nie odpowiedział, sądzę, że mogę mu zaproponować mieszkanie w pałacyku w stylu Pompadour. Jest urokliwy. Znajduje się na ulicy Mesla i rok temu wynajęła go moja siostra. A więc masz pan siostrę? Zapytał Monte Cristo. Tak, panie hrabio, to wspaniała kobieta. Zamężna? Od prawie 9 lat. Szczęśliwa? Zagadnął znowu hrabia. Tak szczęśliwa, jak tylko można. Wyszła za mąż, za człowieka, którego kochała, a który trwał przy nas wiernie w niedoli. Nazywa się Emmanuel Herbeau. Przez usta Monte Cristo znowu nieznaczny przeleciał uśmiech. Mieszkam tam podczas moich półrocznych urlopów, mówił dalej Maksymilian, i jesteśmy z Emmanuelem na rozkazy pana hrabiego, gdyby pan czegokolwiek potrzebował. Ejże, chwileczkę, zawołał Albert, zanim Monte Cristo zdołał odpowiedzieć. Proszę się zastanowić, co pan robi, panie Morel. Chcesz nam zamknąć w rodzinnym kółku podróżnika Sindbada żeglarza? Z człowieka, który przyjechał obejrzeć Paryż, chcesz zrobić patriarchę? A skądże? Uśmiechnął się Morel. Moja siostra ma 25 lat, szwagier 30. Są młodzi, weseli i szczęśliwi. Przy tym pan hrabia będzie u siebie i tylko wtedy będzie spotykał gospodarzy, gdy mu się to spodoba. Dziękuję panu. Dziękuję, rzekł Monte Cristo. Będę szczęśliwy, jeśli zechcesz mi pan uczynić ten zaszczyt i przedstawisz mnie siostrze i szwagrowi. Ale nie mogę przyjąć propozycji żadnego z panów, ponieważ mam już przygotowane mieszkanie. Jak to? Chcesz pan zamieszkać w hotelu? Zawołał Albert. To nie byłoby zbyt przyjemne dla pana. Czyż musiałem w Rzymie znosić jakieś niewygody? Do licha, w Rzymie wydał pan 50 000 piastrów, by sobie umeblować apartament, ale raczej nie sądzę, by pan chciał ponawiać wciąż takie wydatki. To nie miało żadnego znaczenia. Postanowiłem po prostu mieć w Paryżu dom. Rozumiem przez to dom własny. Wysłałem więc wcześniej służącego, który już na pewno kupił mi jakiś i umeblował. No to przecież masz pan służącego, który zna Paryż, zawołał Beauchamp. Jest we Francji po raz pierwszy, jak ja, to murzyn i niemowa. A więc to Ali, zagadnął Albert wśród ogólnego poruszenia. Tak, ten sam Ali, mój niemenubijczyk, którego chyba widziałeś pan w Rzymie. Tak, pamiętam go dobrze, ale jakże pan mógł nakazać Nubijczykowi, i to nie memu, aby kupił panu i umeblował dom? Przecież biedak wszystko musiał zrobić na opak. Myli się pan. Przeciwnie, jestem pewien, że wszystko urządzi według mego gustu. A wie pan, że mój gust różni się dość od gustu ogółu. Przyjechał tu tydzień temu, biegał z pewnością po mieście z instynktem, jaki mógłby mieć pies, co sam poluje. Zna dobrze moje kaprysy, fantazje i potrzeby. Zapewne załatwił wszystko zgodnie z moimi upodobaniami. Wiedział, że mam przyjechać dzisiaj o 10:00, od 9:00 więc czekał na mnie przy rogatce Fontainebleau. Wręczył mi tę kartkę, to mój nowy adres, proszę. I Monte Cristo podał papier Albertowi. Pola Elizejskie 30, przeczytał Albert. To dopiero oryginalne, bo Chomp nie był w stanie powstrzymać zdumienia. I bardzo po książęcemu, dodał Chateau Renaud. Jak to, pan jeszcze nie widział swojego mieszkania? Zdziwił się Debray. Nie, odpowiedział Monte Cristo. Mówiłem już, że nie chciałem się spóźnić. Zrobiłem toaletę w powozie i wysiadłem przed drzwiami wicehrabiego. Młodzi ludzie spojrzeli po sobie. Nie byli pewni, czy aby Monte Cristo nie gra przed nimi jakiejś komedii. Ale wszystko, co wychodziło z ust tego człowieka, odznaczało się, mimo swojej oryginalności, taką prostotą, że nie można było przypuścić, by kłamał. A przy tym dlaczegoż by miał kłamać? Musimy więc poprzestać, rzekł Beauchamp, na oddaniu panu hrabiemu tych małych przysług, jakie są w naszej mocy. Jako dziennikarz ofiarowuję panu wejście do wszystkich teatrów paryskich. Dziękuję panu, rzekł z uśmiechem Monte Cristo. Mój intendent dostał już rozkaz zamówić dla mnie loże we wszystkich teatrach. A ten pański intendent czy także jest niemym Nubijczykiem? Spytał Debray. Nie, mój panie, to po prostu wasz rodak, o ile Korsykanin może być czyimś rodakiem, ale pan go znasz, panie Albercie. Czyżby to ów poczciwy signor Bertuccio, który tak dobrze umie najmować okna? Właśnie ten widział go pan u mnie wtedy, kiedy miałem zaszczyt gościć panów na śniadaniu. To rzeczywiście dzielny człowiek, był trochę żołnierzem, trochę przemytnikiem, próbował wszystkiego po trochu. Nie przysiągłbym, czy nie miał przypadkiem kłopotów z policją za jakąś drobnostkę, pchnięcie nożem czy coś takiego. I tego poczciwego obieży świata wybrał sobie pan hrabia na intendenta? Zdumiał się Debray. A ileż to pan ukradnie na rok? On daje słowo honoru, że nie więcej niż inni, jestem tego pewien. Dobrze zajmuje się moimi sprawami, nie ma dlań nic niemożliwego, więc go trzymam. A więc odezwał się Chateau Renaud. Ma pan już wszystko. Pałac na Polach Elizejskich, służbę, intendenta, brak panu tylko kochanki. Albert uśmiechnął się, przypomniał sobie piękną Greczynkę, którą widział w loży hrabiego w Teatrze Argentina. Mam lepiej niż kochankę, odparł Monte Cristo, mam niewolnicę. Wy wynajmujecie sobie kochanki w operze, w Odewilu czy w rozmaitościach, a ja moją kupiłem w Konstantynopolu. Drożej mnie to kosztowało, ale już w ogóle nie muszę się pod tym względem kłopotać. Ale zapominasz pan, roześmiał się Debray, że jesteśmy, jak powiedział król Karol, wolni z natury, a więc z chwilą, gdy pańska niewolnica znalazła się na ziemi francuskiej, jest wolna. A któż jej o tym powie? Zapytał Monte Cristo. Mówi tylko po grecku. A to co innego. Ale czy ją przynajmniej ujrzymy? Rzekł Beauchamp. A może oprócz niemowy masz pan także i eunuchów? Przysięgam? Nie mam. Tak daleko nie posuwam moich upodobań do wschodu. Wszyscy, którzy mnie otaczają, mogą mnie opuścić, a gdy mnie opuszczą, nie będą potrzebowali ani mnie, ani nikogo. Zapewne dlatego nikt się ze mną nie rozstaje. Goście już od dawna gwarzyli przy kawie i cygarach. Mój drogi, rzekł Debray, zrywając się już w pół do trzeciej, twój gość jest zachwycający, ale nie ma tak dobrego towarzystwa, którego by nie trzeba było opuścić dla złego. Muszę wracać do ministerium. Powiem ministrowi o hrabi, musimy wybadać, kto zacz. Uważaj, rzekł Albert, najchytrzejsi nie dali temu rady. Wydajemy 3 miliony na policję, co prawda prawie zawsze wydane są za wcześnie, ale co tam, znajdzie się przecie na tę sprawę z 50 tysięcy franków. A gdy się dowiesz, kto to taki, powiesz mi? Obiecuję. Do widzenia, Albercie, sługa unieżony panów. I wychodząc, Debray zawołał głośno w przedpokoju: dawać powóz! Wybornie, rzekł Beauchamp do Alberta. Nie pójdę już do izby. Mam dla moich czytelników coś lepszego niż mowa pana Danglara. Przez litość, Beauchamp, zawołał Albert, nie pisz ani słowa o tym, błagam cię. Nie odbierajże mi tej zasługi. Chcę go przedstawić i wprowadzić jako pierwszy. Prawda, że to oryginał? O, to dużo więcej niż oryginał, odparł Chateau Renaud. To jeden z najniezwyklejszych ludzi, jakich widziałem w życiu. Idziesz pan ze mną, kapitanie? Już, tylko dam moją kartę wizytową panu hrabiemu, który raczył przyrzec, że nas odwiedzi. Może pan być pewien, że przyjdę, odezwał się hrabia, kłaniając. I Maksymilian wyszedł z baronem de Chateau Renaudem, pozostawiając Monte Cristo sam na sam z Albertem.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Gdy znaleźli się sami, Albert rzekł do hrabiego: Panie hrabio, proszę mi pozwolić rozpocząć pracę Cicerona od pokazania panu modelowego kawalerskiego mieszkania. Przywykłeś pan mieszkać we włoskich pałacach. Możesz teraz przeprowadzić badania, obliczając, ile stóp kwadratowych zajmuje młody człowiek w Paryżu, ponoć nie najgorzej mieszkający. Gdy będziemy przechodzić z pokoju do pokoju, pootwieramy okna, by przewietrzyć w środku. Monte Cristo znał już jadalnię i salon na dole. Albert zaprowadził go więc najpierw do swojej pracowni. Jak sobie przypominamy, był to jego ulubiony pokój. Monte Cristo umiał ocenić wszystkie przedmioty, które tu Albert zgromadził. Stare kufry, japońską porcelanę, wschodnie materie, wyroby szklane z Wenecji, broń wszystkich krajów świata. Wszystko to znał doskonale i przy pierwszym rzucie oka odgadywał ich wiek i pochodzenie. Albert sądził, że będzie tu przewodnikiem, a stało się przeciwnie. To on odbywał dzięki hrabiemu kurs archeologii, mineralogii i historii naturalnej. Zeszli na pierwsze piętro. Albert wprowadził gościa do salonu. Salon ten był niemal wytapetowany dziełami współczesnych malarzy. Były tu krajobrazy Duprego, wysokie trzciny, wysmukłe drzewa, ryczące krowy, cudowne niebo. Byli arabscy jeźdźcy pana Delacroix w długich białych burnusach, w błyszczących pasach, z damasceńską bronią. Konie gryzły się tu z wściekłością, ludzie mordowali się żelazem. Były akwarele Boulangera, a na nich Notre Dame, przedstawiona z plastycznością, dzięki której malarz idzie o lepsze z poetą. I jeszcze płótna Diaza, na których kwiaty namalowane są piękniejsze od kwiatów prawdziwych, a słońce błyszczy świetniej niż słońce. Rysunki de Compa, równie barwne jak Salvatora Rosy, tylko bardziej poetyczne. Szkice, wyrwane z albumu Dozaca, powstały podczas podróży na wschód, a rysował je w kilka chwil z wysokości grzbietu wielbłąda lub pod kopułą meczetu. Krótko mówiąc, było tu wszystko, czym sztuka współczesna może nam zastąpić i wynagrodzić sztukę dawnych wieków, minioną lub utraconą. Albert spodziewał się przynajmniej tym razem, że pokaże hrabiemu coś nowego, lecz ku jego wielkiemu zdziwieniu hrabia nie potrzebował szukać podpisów pod obrazami, które czasem oznaczone były tylko inicjałami. Przypisywał obrazom natychmiast od pierwszego wejrzenia nazwisko autora. Widać było, że nie tylko znał te nazwiska, ale i przestudiował umiejętności poszczególnych twórców. Z salonu przeszli do sypialni. Pokój ten przedstawiał wzór surowej wytworności. Wisiał tam portret w ramie z matowego złota. Jeden tylko, ale za to z podpisem Leopolda Roberta. Portret ten natychmiast przyciągnął uwagę hrabiego Monte Cristo. Wszedłszy do pokoju, na jego widok stanął jak wryty. Portret przedstawiał 25-letnią kobietę o smagłej cerze, ognistym wejrzeniu, ocienionym ciężką powieką. Nosiła malowniczy strój katalońskiej rybaczki. Czerwony gorsecik z czarnym przybraniem i złote szpilki we włosach. Spoglądała na morze, a jej wytworna sylwetka odcinała się od podwójnego, lazurowego tła fal i nieba. Gdyby w pokoju nie było ciemno, Albert mógłby dostrzec, jak policzki hrabiego powlekły się bladością i jak przez jego pierś i ramiona przebiegł nerwowy dreszcz. Nastała chwila milczenia, w czasie której Monte Cristo nie odrywał oczu od portretu. Piękną masz kochankę, wicehrabio, odezwał się Monte Cristo całkowicie spokojnym głosem. A w tym kostiumie, z pewnością balowym, bardzo jej do twarzy, wygląda zachwycająco. No, panie hrabio, rzekł Albert, to omyłka, której nie darowałbym panu, nawet gdyby obok portretu wisiał inny. Nie znasz pan mojej matki, to ją pan tu widzisz. Kazała się tak namalować przed 8 laty. To kostium fantazyjny, jak się zdaje, a podobieństwo jest tak wielkie, że wydaje mi się, jakbym widział matkę taką, jaka była w 1830. Kazała zrobić ten portret w czasie nieobecności ojca. Chciała zapewne sprawić mu miłą niespodziankę. Dziwne, ale portret nie spodobał się ojcu i mimo wartości artystycznej wizerunku, który, jak pan widzisz, należy do najlepszych dzieł Roberta, nie mógł pokonać w sobie tej antypatii. Mówiąc między nami, kochany hrabio, mój ojciec, który jako par przesiaduje w Pałacu Luksemburskim, wybitny teoretyk strategii, jako znawca sztuki jest naprawdę mierny. Nie tak jak matka, która sama nieźle maluje. Zbyt sobie ceniąc takie dzieło, by się z nim całkiem rozstawać, dała je mnie. Tutaj już nie razi tak ojca, którego portret pędzla Grossa też panu pokażę. Proszę mi wybaczyć, że mówię panu o tak rodzinnych sprawach, ale będę miał zaszczyt przedstawić panu mojego ojca. Proszę, by przypadkiem nie pochwalił pan przed nim tego portretu, a zresztą i na matkę wywiera on przykry wpływ. Bo ile razy matka przyjdzie do mnie, niemal zawsze idzie na niego popatrzeć, a gdy na niego patrzy, rzadko się zdarza, by nie płakała. Ten portret sprowadził na nasz dom jedyną jak do tej pory chmurę, która dzieli rodziców, bo choć pobrali się przed ponad 20 laty, żyją ze sobą tak, jakby to był ich miodowy miesiąc. Monte Cristo rzucił szybkie spojrzenie na Alberta, jakby chciał doszukać się w jego słowach ukrytej myśli. Widać jednak było, że młodzieniec wyrzekł je w zupełnej prostocie ducha. Teraz, rzekł Albert, widział już pan wszystkie moje bogactwa. Choć niegodne ciebie, racz czuć się wśród nich jak we własnym domu, a żebyś mógł się tu czuć jeszcze swobodniej, zapraszam cię do ojca, któremu pisałem z Rzymu o przysłudze, jaką mi pan oddałeś, i zapowiedziałem, żeś mnie przyrzekł odwiedzić w Paryżu. Powiem więcej. Rodzice moi czekają z niecierpliwością, aby im wolno było panu podziękować. Wprawdzie nic nie ma już dla pana uroku nowości, hrabio, i życie rodzinne nie może stanowić wielkiej atrakcji dla Sindbada żeglarza. Widział pan tyle ciekawszych rzeczy, a jednak proszę się zgodzić, bym w charakterze inicjacji w życie paryskie zaczął od wzajemnych uprzejmości, wizyt i prezentacji. Monte Cristo skłonił się, nie rzekłszy ani słowa. Przyjął propozycję bez zapału, ale nie okazywał niechęci. Jak człowiek wychowany, który uważa za swoją powinność towarzyskie konwenanse. Albert zawołał lokaja i kazał mu uprzedzić hrabiostwo de Morcerfów, że wkrótce pojawi się u nich hrabia Monte Cristo. Natychmiast też razem z hrabią udali się za lokajem. W przedpokoju nad wejściem do salonu widniał kartusz z herbem, bogato zdobiony. Harmonizujący z ornamentami na ścianach wskazywał, ile wagi właściciel pałacu przypisywał swemu klejnotowi. Monte Cristo stanął na chwilę przed herbem i przypatrzył mu się uważnie. Na lazurowym polu 7 złotych kosów na ukos. To z pewnością herb pańskiej rodziny. Pomijając to, że umiem rozszyfrować znaczenie tarczy herbowych, jestem w heraldyce wielkim ignorantem. Ja, hrabia z przypadku. Tytuł sfabrykowała mi komandoria świętego Szczepana w Toskanii, a obyłbym się zresztą bez tej godności, gdyby mi nie powtarzano bez przerwy, że w tak częstych podróżach jest to rzecz bardzo użyteczna. W końcu trzeba mieć coś na drzwiczkach karety, choćby po to, by dawała mi spokój straż celna. Proszę mi więc darować, że o to pytam. Pańskie pytanie bynajmniej nie jest niedyskretne, rzekł Morcerf z prostotą człowieka pewnego.

0: skrzydłach wiary. Jeden z pańskich przodków z linii męskiej musiał wziąć udział w takiej krzyżowej wyprawie, a choćby nawet było to za Ludwika Świętego, to i tak ród pański sięgałby XIII wieku. Piękny klejnot. To możliwe, rzekł Albert. W gabinecie mojego ojca jest gdzieś drzewo genealogiczne, które to nam może objaśnić. Napisałem do niego kiedyś uwagi, które mocno by zbudowały panów Hozier i Jocourt. Teraz już się nad tym nie zastanawiam, ale wyznam panu, bo to należy do zakresu moich obowiązków jako przewodnika, że za obecnego ludowego rządu zaczynają znowu interesować się bardzo tymi rzeczami. Cóż, zdaje mi się, że wasz rząd mógłby wybrać ze swojej przeszłości coś lepszego niż te dwie tabliczki, które widział na waszych pomnikach, a które nie mają żadnego sensu z punktu widzenia heraldyki, ale pan Albercie, zwrócił się hrabia do Morkerfa, masz więcej szczęścia niż twój rząd, bo herb twój jest naprawdę piękny i przemawia do wyobraźni. No tak, przecież pochodzisz pan jednocześnie z Prowansji i Hiszpanii. To mi wyjaśnia, jeżeli portret jest rzeczywiście podobny, tę piękną, smagłą cerę, która mnie tak zachwyciła u Katalonki. Chyba tylko Edyp lub sam Sfinks mógłby wyczuć ironię, którą hrabia ukrył w tych słowach, z pozoru pełnych najwyższej uprzejmości. To też Albert podziękował uśmiechem i poprzedzając hrabiego pchnął drzwi do salonu.
1: Aleksander Dumas, hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: dam, myśli dam, myśli dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Myśli dam.
1: Marek Dutkiewicz, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

0: płaczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedz

0: mówi Anna Jurksztowicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: i Bóg, Bóg, obywateli dwóch.
1: Dwóch. W palenisku ich zakopiem, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście, łasą na pieściotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: bo jak Krzysiek.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8.

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

0: Marianne z bijącym sercem.
1: Marianna.
0: Marianna. Biegnie znów nad morzem.
1: Marianna.
0: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.